0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nie jesteśmy uniwersalni. Nie nadajemy się do każdej pracy, powołania czy zadania. Niby każdy to wie, ale i tak mamy przekonanie, że przy odrobinie dobrej woli i wysiłku damy radę. Miał je i dzisiejszy patron, Piotr Celestyn, gdy w lipcu 1294 roku jako 80-letni starzec wjeżdżał do Rzymu na osiołku i w łachmanach, by objąć Piotrowy tron jako Celestyn V. Nie za to jednak został wyniesiony do chwały ołtarzy. Ani nie za to, że od młodości tak bardzo pragnął oddać się Bogu na wyłączność, że wybrał życie pustelnika. Nie zdecydowała o jego kanonizacji również zakonna rodzina, którą założył spośród swoich naśladowców i uczniów na górze Moron. Także i święcenia kapłańskie, które przyjął Piotr Celestyn, by móc w niej w pełni służyć swoim współbraciom, to stanowczo zbyt mało, by mówić o nim jako o świętym. To wszystko ujęło jednak kardynałów, którzy wybrali go papieżem i ze wspomnianej góry Moron sprowadzili do Rzymu. Dlaczego więc wspominamy dzisiaj w liturgicznym kalendarzu świętego Celestyna V? Bo bardzo szybko się zorientował, że nigdy nie powinien przyjmować godności następcy świętego Piotra i miał w sobie tyle odwagi, że jako pierwszy w historii zrezygnował z powierzonego sobie urzędu. Stracić twarz, żeby nie szkodzić Kościołowi. Święta rzecz, jak się okazuje.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: przez różaniec łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia. W duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zalecenia niepokalanej dla nas wszystkich.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest wtorek, 19 maja, minęła 6.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta w sprawie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnia kancelaria prezydenta. Poznańscy społecznicy walczą o utworzenie parku kulturowego na Ostrowie Tumskim. W Poznaniu rusza program Zielona Retencja. Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta w kwestii zabiegów o utrzymanie niezmienionej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Podkreślił, że Karol Nawrocki pozostaje w stałym kontakcie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, MON i ze Sztabem Generalnym.
3: Dialog z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem jest nieco bardziej produktywny niż z innymi ministrami z rządu Donalda Tuska. Także oczywiście pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych jest w bezpośredniej relacji z generałem Kukułą, także to spotkanie, o którym mówiłem, było już poświęcone w pełni tej tematyce, natomiast wcześniej oczywiście rozmowy telefoniczne i to w ramach tych rozmów na linii prezydent, BBN, MON i szef sztabu generalnego te informacje zostały przekazane.
2: Dziś spodziewane jest spotkanie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA.
0: Informacje z Poznania.
2: Poznańscy radni odrzucili obywatelski projekt utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim, który miał chronić najstarszą część miasta przed zabudową deweloperską. Planowany

0: Dodaje Agnieszka Stępin.
1: Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to, że mówimy tutaj o północnej części wyspy, nurt rzeki płynie od południa, to w momencie, kiedy postawi się tam olbrzymie konstrukcje garaży, które będą umocowane w gruncie pierwotnym, będą one tamować przepływ rzeki. I tak mówią hydrolodzy, a takich badań miasto nie podjęło.
0: Mimo że radni nie przyjęli proponowanej uchwały, sam pomysł nie upadł, a radni deklarują chęć dalszej pracy nad ochroną Ostrowa Tumskiego. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół. Poznań startuje z dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. O przyznanie środków mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty, spółdzielnie i społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Informuje Adrian Wojtasz z Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
2: Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów.
0: Nabór wniosków rozpocznie się po wejściu uchwały w życie, czyli 2 tygodnie po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Miasto zapowiada, że dokładny termin startu programu zostanie podany w osobnym komunikacie.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Jutro przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła w Poznaniu uroczyście odsłonięty zostanie pomnik króla Przemysła II. Monument ma upamiętnić władcę związanego z Poznaniem, księcia poznańskiego, wielkopolskiego i krakowskiego, a także króla Polski w latach 1295-1296. Władca urodził się w Poznaniu i odegrał ważną rolę w procesie odbudowy Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski, który w całości pokrył koszty przedsięwzięcia.
3: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Według synoptyków, czyli tych, którzy na prognozowaniu pogody znają się najlepiej, temperatura ma dziś wzrosnąć do 21 stopni Celsjusza. Dużo słońca i mało chmur, czyli wiosna wraca. Z biegiem dni temperatura będzie jeszcze wyższa, teraz 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
3: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień!

0: dobry dzień w drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ojcze, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. Może dziwić ta modlitwa Jezusa na chwilę przed zdradą, wyszydzeniem, zabiciem. To nie była chwała, której byśmy oczekiwali od Boga wobec swojego Syna. A jednak chwała Jezusa jest chwałą krzyża, chwałą miłości, która kocha pośród nienawiści, chwałą miłości, która przebacza i oddaje swoje życie. Prawdziwą chwałę zdobywamy nie przez to, co posiadamy, co osiągnęliśmy i co o nas mówią. Chwałą Boga, która się nam udziela, jest nasza gotowość kochania tak jak On. W czym szukamy chwały

No mamy dzisiaj dużą szansę, żeby sobie popatrzeć w niebo i tę piosenkę zaśpiewać. Tylko Błękit, Marek Kościkiewicz. Chociaż tak jak mówiłem w prognozie pogody, z dnia na dzień tego błękitnego nieba będzie coraz więcej, bo nic tam więcej do szczęścia nie potrzeba oprócz błękitnego nieba, jak mówią słowa z kolei innej piosenki. Słuchacie Radia Emaus we wtorek 19 maja. Dziś imieniny Iwony, Urbana, Piotra, Jana, Mikołaja i Bernarda. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest 18 po 6, teraz grupa Bon Jovi.

Odrobina rokowego ożywienia w naszym porannym programie. Do 12 dzisiaj usłyszycie m.in. o 7.10 kalendarium, jak to zwykle bywa. Przy okazji kalendarium wystąpi dzisiejsza jubilatka Miss Grace Jones. O 8.30 naszym gościem będzie Anna Pieciul z partii Razem Poznań. Będzie o konflikcie pomiędzy mieszkańcami Antoninka, naszymi sąsiadami zresztą, a fabryką Volkswagena. 9.15 to konkurs, dziś oczywiście kolejny konkurs z cyklu Kto to mówi. Dziś będzie niezwykle prosto do wygrania książka. Gdzieś tę książkę zostawiłem w redakcji, ale jeśli dobrze pamiętam, jest to książka Kantyczka dla Leibowica. O 10.45 zabiorę Was w muzyczną podróż w czasie. Dziś będziemy podróżować razem z Peterem Gabrielem i z grupą ZZ Top. 22 minuty po 6, teraz grupa Toto.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

If I ever lose my faith in you, to Sting, taki trochę popowy, ale jednak rockowy, a na pewno Stingowy w swoim stylu zupełnie tę piosenkę wykonał. Za 26,5 minuty minie 7, słuchacie porannego programu Radia Emaus. W kalendarium, na które zapraszam o 17.10, wspomnę o wydarzeniu, które miało miejsce, tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce w Poznaniu równo 40 lat temu w dzielnicy Łazarz. Wspomnę też o nazistowskim pancerniku Bismarck, który ponad 80 lat temu wypłynął z Gdyni w swój pierwszy rejs. Więcej szczegółów o 7.10, czyli za nieco ponad pół godziny.

Jak już ostatnio ustaliliśmy w audycji Muzyka z celuloidu, na premierę nowego Bonda przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. Premiera jest zaplanowana na rok 2028. Wiele rzeczy już jest wiadome. Nie jest wiadome natomiast jeszcze, kto zagra główną rolę, bo kandydatów jest wielu. Swojego czasu popełniłem podcast Gramy z Bonda. Jeśli ktoś chciałby posłuchać, to proszę po prostu w wyszukiwarce goglowskiej pisać Gramy z Bonda szosami. To jest ważne. Gramy z Bonda szosami. Wtedy sieć skieruje was w odpowiednie miejsce i tam będzie można posłuchać tych 25 podstawowych podcastów, plus kilka jeszcze jest ekstra do odsłuchania. Myślę, że wam to sprawi przyjemność. Niebawem w nieco okrojonej wersji ten podcast pojawi się również na Spotify'u. Za 18 minut 7 Jamelia Superstar, a za chwilę zajrzymy do czujnika smogu i sprawdzimy jakość powietrza.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Według specjalistów jakość powietrza jest dzisiaj umiarkowana. Osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane właśnie objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5 i cząstki stałe PM10 są na poziomie umiarkowanym. Na poziomie znakomitym jest dwutlenek azotu i ozon przygruntowy.

Reklama. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 19 maja, właśnie minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jutro mija termin rozliczenia składki zdrowotnej za ubiegły rok. W sobotę można się wybrać na spacer po rezerwacie przyrody Meteoryt Morasko. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają na Dzień Dziecka. Do 20 maja, czyli do jutra, część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka przypomina, że dane należy uiścić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień.
3: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu e-ZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca tego roku.
2: ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia bieżącego roku. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W sobotę o godzinie 11 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. A w ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka

0: akcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.
1: Informacje ze świata.
0: W 2025 roku liczba wykonanych na świecie wyroków śmierci wzrosła do najwyższego poziomu odnotowanego przez Amnesty International od 1981 roku. W specjalnym raporcie organizacji czytamy, że tylko w ubiegłym roku w 17 krajach stracono 2707 osób, czyli niemal o 80% więcej niż rok wcześniej. Jak mówi Krzysztof Nadratowski z Amnesty International Polska, ubiegły rok był niestety rekordowy pod kątem wykonywania kary śmierci.
2: Niestety w tym roku odnotowaliśmy najwięcej egzekucji od przeszło 40 lat. To 2707 ludzi pozbawionych życia przez władze w swoich państwach. Tym krajem z największą liczbą odnotowanych egzekucji jest Iran. Jednak są także kraje, które ukrywają dane na temat kary śmierci. To są na przykład Chiny, gdzie prawdopodobnie liczbę egzekucji można liczyć nawet w tysiącach.
0: Ogółem liczba egzekucji na świecie w ubiegłym roku wzrosła o 78% w porównaniu do co najmniej 1518 egzekucji odnotowanych w 2024 roku. Bliska połowa wszystkich odnotowanych w ubiegłym roku egzekucji dotyczyła przestępstw związanych z narkotykami. W Iranie to 998 osób, Arabii Saudyjskiej 240 i Singapurze 15. Również w ubiegłym roku cztery państwa: Japonia, Sudan Południowy, Tajwan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie wznowiły wykonywanie kary śmierci. Tym samym liczba państw stosujących karę śmierci wzrosła do 17.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po chłodnym i deszczowym poniedziałku, wtorek zapowiada się słonecznie i ciepło. Dużo słońca, które wzeszło dziś o 4:49 i wysoka temperatura, która maksymalnie wzrośnie dziś do 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest umiarkowane, 1016 hektopaskali, i takie pozostanie, a temperatura teraz to 9 stopni.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Maria Konopnicka kiedyś bardzo ładnie powiedziała: ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem. Słuchacie porannego programu Radia Emaus w kalendarzu 19 maja, wtorek. Imieninowe pozdrowienia dla Iwony, Urbana, Piotra, Jana, Mikołaja i Bernarda. Teraz latynoamerykański projekt w połowie, bo Sergio Mendes i Written R&B z drugiej strony, czyli duet, grupa właściwie Black Eyed Peas. Maskenada to znany brazylijski przebój sprzed wielu, wielu lat, teraz właśnie w tym wykonaniu, a cóż po nim w kalendarium, zajrzymy w kalendarium historyczne Radia Emaus. Oczywiście nie będziemy mówić o Radiu Emaus, ale będzie jeden fakt z Poznania. Tomek Wandel z wami dzisiaj do godziny 12. Dzień dobry.

0: Kartka z kalendarza.
1: Przypomnę, dziś jest 19 maja. Wspominamy to, co wydarzyło się w historii, w tej niedalekiej i całkiem bliskiej i całkiem dalekiej przeszłości. Zaczynamy dzisiaj od wieku XVII. W roku 1634 trwała wojna 30-letnia. Tego dnia wycofujące się wojska pruskie spaliły Oławę. 111 lat temu, w trakcie I wojny światowej, wycofujące się wojska rosyjskie wysadziły most kolejowy i drogowy. To był to most lwowski na Wisłoku w Rzeszowie. 42 lata temu pedofil i morderca Henryk Dębski został skazany przez Sąd Wojewódzki w Suwałkach na karę śmierci. I fakt z Poznania, równo 40 lat temu, 19 maja w roku 1986, na skrzyżowaniu ulicy Głogowskiej i Hetmańskiej wybuchł gaz. W powietrze wyleciała ciężarówka marki Star, wyrwane zostały szyny tramwajowe, poważnie ranne zostały 3 osoby. Jeden z poszkodowanych trafił z poparzeniami ciała do Siemianowic Śląskich. Władze Poznania szybko przystąpiły do odbudowy tegoż skrzyżowania i w sierpniu można znowu było z niego korzystać. W roku 1991 Donald Tusk został przewodniczącym Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Ta partia działała do roku 1994. 22 lata temu z lotniska w Pyrzowicach w rejs do Londynu wystartował pierwszy samolot węgierskich tanich linii lotniczych Wizz Air. Parę faktów z zagranicy przed nami. Rok 715, papieżem zostaje Grzegorz II. W roku 1536 Anna Boleyn, druga żona króla Anglii Henryka VII Tudora, który miał tych żon aż 8, została ścięta za romans ze śpiewakiem Markiem Smeytonem. W roku 1798 rozpoczęła się wyprawa Napoleona Bonaparte do Egiptu. W roku 1919, 107 lat temu, nowojorski hotelarz Raymond Ortek ufundował nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów dla osoby, która jako pierwsza przeleci samolotem non-stop z Nowego Jorku do Paryża lub w kierunku przeciwnym. Takiego przelotu dokonał dopiero 8 lat później, w roku 1927, Charles Lindbergh. 91 lat temu oddano do użytku pierwszy zbudowany w III Rzeszy odcinek autostrady Frankfurt nad Menem Darmstadt. Obecnie ta autostrada nazywa się autostradą A5 i jej całkowita długość to 445 km. 85 lat temu, w roku 1941, pancernik Bismarck wypłynął z Gdyni w swój pierwszy rejs bojowy, po czym do dołączeniu krążownika ciężkiego Prince Eugen i eskorty zespół wziął kurs na Wielki Bełt. 27 maja Bismarck został zatopiony przez aliantów na północno-wschodnim Atlantyku. 61 lat temu amerykański wynalazca Paul Fisher złożył wniosek o opatentowanie tzw. pióra grawitacyjnego, w którym zastosowano dopływ atramentu pod ciśnieniem. Takie pióro było później wykorzystywane wielokrotnie przez astronautów. Dokładnie 26 lat temu klub piłkarski Deportivo La Coruña zdobył pierwszy w swej historii tytuł mistrza Hiszpanii. Dzisiaj 78. urodziny świętuje Grace Jones.

Levian Rose to zdecydowanie najstarszy utwór, który prezentowany jest na antenie Radia Emaus. W roku 1947 tę piosenkę wyśpiewała Edith Piaf. Równo 30 lat później zaśpiewała ją Grace Jones. A Grace Jones dzisiaj świętuje swoje urodziny. Skończyła dziś 58 lat, 78 lat. To prawie tyle, ile ma ta piosenka, Levian Rose. Grace Jones to piosenkarka. Grace Jones jest również aktorką. Wystąpiła razem z Rogerem Moorem w jednym z odcinków filmów o Jamesie Bondzie. Teraz nieco nowsza piosenka, chociaż też z bardzo starym rodowodem. Ja tylko zaproszę jeszcze na muzyczne kalendarium Rady Emaus, które na naszej antenie pojawi się o godzinie 10:45. Teraz jest 7:20, już niebawem przegląd prasy, a teraz zaśpiewa Kasia Linz, Sexy Doll.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: przez różaniec łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia. W duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zalecenia niepokalanej dla nas wszystkich.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Radio Emaus na dobry dzień.

kalendarzu wtorek, 19 maja, w Turcji Dzień Młodzieży, w Wietnamie urodziny Ho Chi Minha, a w Grecji Dzień Pamięci Ludobójstwa Greków Pontyfijskich. Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Pozdrówmy i szanujmy swoich lekarzy rodzinnych, jacykolwiek, bez względu na co, na to, jacy oni są. Hold the line, trzymaj poziom, to grupa Toto. Trzymać poziom należy także przy okazji robienia dobrych uczynków. Mówię o tym nie bez kozery, bo dzisiaj w Polsce Dzień Dobrych Uczynków. Dzień ustanowiony przez Fundację Ekologiczną Arka, no już dawno temu, w roku 2005. Jakie dobre uczynki zrobiliście dzisiaj, albo jakie zamierzacie zrobić? 601 077 033. Zwalniamy na parę minut. To grupa Firebirds w utworze Harry. O 7.45 przegląd prasy. No tak spojrzałem na zegarek, będzie troszkę opóźniony przegląd prasy, ale zawsze przecież będzie. W tej chwili 7.40.

0: Thunder in my heart to Leo Sayer, który w tym tygodniu będzie świętował urodziny. Będziemy o nim oczywiście wspominać w naszym emosowym muzycznym kalendarium. Teraz zapraszam na przegląd prasy.
1: Poranna prasówka,
0: którą zaczynamy jak zwykle od Gazety Wyborczej. Polska w handlu podzielona. Na stronie trzeciej czytamy: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie widzi problemu. Wszystko zależy od powodu takiej sytuacji, mówi wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Czy sklepy wprowadzają konsumentów w błąd? Odpowiedzi na to pytanie szukajcie, tak jak wspomniałem, na stronie trzeciej. Zwierają szyki na rzecz Polski. Kongresmeni są wściekli na Trumpa. Wstrzymanie przerzutu żołnierzy USA do Polski krytykują kongresmeni z obu partii. Z naszych informacji wynika, że odkręcenie tej decyzji zabiega u Donalda Trumpa także większa część republikanów, którzy dotąd mu się sprzeciwiali. Na stronie drugiej specjalna korespondencja z USA Macieja Czarneckiego. W Głosie Wielkopolskim na stronie trzeciej: urzędniczka rezygnuje z pracy, podwładni donieśli o niegospodarności i imprezach. Na stronie szóstej: o zabójstwie w Koziegłowach. Winny, który oblał żonę płynem do rur i dobił nożem, odpowie za zabójstwo. Skandal w Poznaniu, kosmiczne ceny noclegów w czasie Pyrkonu, ale i tak wolnych miejsc zostało bardzo niewiele. Na stronie szóstej więcej na ten temat przeczytamy. Pyrkon od wielu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem, dlatego też kosmiczne ceny noclegów nie są przeszkodą dla fanów Pyrkonu. W Rzeczpospolita przypomina o składce zdrowotnej, którą należy rozliczyć do 20 maja, więcej na stronie 11. Na stronie 4: dla Polski 2050 jest już za późno. Coraz więcej wskazuje na to, że Donald Tusk utrzyma się przy władzy po następnych wyborach, uważa politolog profesor Antoni Dudek. Dziennik Gazeta Prawna: kurierzy przejdą na etaty, klienci zapłacą więcej. Praca platformowa zmieni gastronomię, czy tak będzie faktycznie, więcej na stronie 11. Na stronie pierwszej natomiast możemy przeczytać: nie chcemy polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. 42,5% Polaków nie chce, by w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadali posłowie i senatorowie. To wynik sondażu zrealizowanego dla dziennika Gazety Prawnej tuż przed wybraniem nowej sędziowskiej piętnastki przez Sejm. Jeszcze Gazeta Polska: w najnowszym numerze czytamy ponownie o Krajowej Radzie Sądownictwa, o inwestycji w Dęblinie, a także o wzruszającym pożegnaniu legendy, czyli Roberta Lewandowskiego. Zapraszamy do lektury.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Jest wtorek, 19 maja, minęła 8.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Ministerstwo uchyla decyzję konserwatora o wpisie poznańskiej synagogi do rejestru zabytków. Mieszkańcy Rawicza podzieleni w sprawie zabudowy przy nowym poligonie. Letnie kino pod chmurką wraca do Poznania. Impas w sprawie poznańskiej synagogi wciąż trwa. Szczegóły w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
6: Ministerstwo Kultury uchyliło decyzję o wpisaniu budynku do rejestru zabytków i nakazało konserwatorowi ponowne zbadanie sprawy. To efekt odwołania złożonego przez inwestora oraz gminę żydowską. Resort domaga się precyzyjnego określenia, które elementy obiektu podlegają ochronie, przypominając o jego przebudowie na pływalnię w czasie niemieckiej okupacji. Gmina żydowska sprzeciwia się wpisowi, planując kształcić budynek w muzeum połączone z częścią komercyjną. Do czasu zakończenia ponownych procedur dawnej synagogi nie można przebudować ani zburzyć. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
0: Informacje z regionu.
5: Mieszkańcy Rawicza podzieleni w sprawie zabudowy przy nowym poligonie. Chodzi o sprzedaż gminnej działki pod budowę hotelu i restauracji. Wiceburmistrz gminy Paweł Szybaj uspokaja mieszkańców, że dostęp do pobliskiej plaży nie zostanie ograniczony.
7: Działka będzie wydzielona, to jest boczna część, która w żaden sposób, ta inwestycja nie ma wchodzić w plażę, nie ma być bezpośredniego dostępu do wody, także tutaj nic się dla mieszkańców nie zmieni. Na pewno ten dostęp do plaży nie byłby ograniczony.
5: Sprawa budowy hotelu nie jest jednak przesądzona, dodaje Paweł Szybaj.
7: W związku z głosami mieszkańców zgłaszającymi sprzeciw, to głównie dotyczy mieszkańców, którzy w bezpośredniej bliskości poligonu mieszkają, postanowiliśmy ten temat przekazać na obrady Rady Miejskiej i żeby Rada Miejska się wypowiedziała co do tego pomysłu, czy teren przeznaczyć na sprzedaż, czy też nie.
5: Skargi dotyczyły m.in. hałasów z pobliskiego baru oraz nocnych spotkań na parkingu. Na miejscu zamontowano monitoring. Oprócz tego planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania. Letnie kino pod chmurką wraca do Poznania. Już w lipcu na mieszkańców czekają pokazy plenerowe nad Rusałką. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma być czymś więcej niż tylko serią seansów filmowych. Ideą jest bowiem stworzenie przestrzeni do spotkań i odpoczynku. Z tego powodu w tym roku o repertuarze będą decydować mieszkańcy, mówi Agata Pezalska z Ferment Collective.
8: Głos oddajemy w ręce mieszkańców. Prawdopodobnie w tym tygodniu już na stronie naszego wydarzenia Kina nad Rusałką na Facebooku pojawi się głosowanie i to mieszkańcy właśnie wybiorą repertuar, ale

0: Będzie to możliwe już w czwartek na Placu Wolności w Poznaniu. Wszystko za sprawą akcji wymiany książek organizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we współpracy z Biblioteką Raczyńskich i portalem edukacji ekologicznej eduforeco.pl. Plac Wolności będzie można odwiedzić między 14 a 17. W ramach akcji wykorzystane zostaną książki pochodzące z punktów Drukie Życie Rzeczy znajdujące się na poznańskiej Gratowickach oraz ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Organizatorzy proszą, by książki przyniesione na wymianę były w dobrym stanie, czyste, suche, bez poważnych uszkodzeń. Nie będą przyjmowane wielotomowe encyklopedie, słowniki, podręczniki szkolne oraz książki obcojęzyczne.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Jednym z najcieplejszych miast w Wielkopolsce będzie dziś Poznań. Tutaj temperatura wzrośnie do 21 stopni Celsjusza. Ten najcieplejszy moment dnia nastąpi mniej więcej w połowie popołudniowego czasu w okolicy godziny 16. Nasze samopoczucie psychofizyczne powinno być dziś na dobrym poziomie. 10 stopni Celsjusza, 1017 hektopaskali. To dane meteo na tę chwilę.

19 maja, dziś Dzień Dobrych Uczynków. Proszę o tym pamiętać. Imieniny świętują Iwona, Urban, Piotr, Jan, Mikołaj i Bernard. Tomek Wandel przy mikrofonie. Będę z wami dzisiaj do godziny 12. Let me say the same.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.
2: Jezus definiuje życie wieczne zaskakująco prosto. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Po grecku poznawanie to nie wiedza z książki. To poznanie przez bliskość, jaką buduje się latami między ludźmi, którzy naprawdę chcą siebie zrozumieć. Nie egzamin zaliczony raz na zawsze, ale trwający proces. Słowa aby znali wskazują, że życie wieczne nie zaczyna się po śmierci. Zaczyna się w każdym momencie prawdziwego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Pomyśl, kiedy ostatnio słuchałem kogoś tak, aby go spotkać i poznać, a nie tylko, żeby szybko odpowiedzieć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Let's get it started. To grupa Black Eyed Peas. Jest 16 minut po 8. Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 4.49, zajdzie o 20.47. Rachunek prosty. Dzień potrwa 15 godzin i 58 minut. O 8.30, długo przed zachodem słońca, naszym gościem będzie Anna Pieciul z partii Razem Poznań. Zapraszam.

0: Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Jest 8:30.
5: Poranny gość.
7: Porannym gościem jest dziś pani Anna Pieciul z partii Razem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Gorąco zrobiło się właściwie ostatnio, ale to już trochę od kilku lat taka atmosfera na Antoninku i Zielińcu, ponieważ mieszkańcy skarżą się już od lat na nieprzyjemny zapach, twierdząc, że pochodzi on z niedalekiej fabryki Volkswagena, dokładnie z lakierni. Tymczasem Volkswagen odpiera te zarzuty, twierdząc, że wszystkie normy są spełnione. No i co, mamy trochę taki pad.
8: No i jesteśmy w padzie. Nie wiem, kto z Państwa chciałby nie móc wyjść na własny ogródek i nie móc urządzić grilla z rodziną, ponieważ dzisiaj po południu śmierdzi i nie jesteśmy w stanie wytrzymać się na dworze. Albo lepiej, nie da się otworzyć okna latem i w salonie musimy zatykać nos, ponieważ śmierdzi. Tak wygląda życie mieszkańców trzech dzielnic w zasadzie, bo Antoninka, Zielińca i Kobylego Pola. Tam mieszkańcy zwracają uwagę na to, że no, od lat jest problem. Problem, którego fabryka Volkswagena jest świadoma, ponieważ odbywała już konsultacje z mieszkańcami i nawet przyznali już się wcześniej, we wcześniejszych rozmowach z mieszkańcami do tego, że to oni emitują faktycznie ten uciążliwy dla mieszkańców zapach.
7: Się, przyzna, no, tak,
8: że tak wynika z rozmów z mieszkańcami, tak też wynika z ostatniego programu, w którym

0: było Radio Poznań. Są takie dokumenty, tak, które potwierdzają to, czy to ze Straży Miejskiej, czy to właśnie z Volkswagena, gdzie no, pracownicy, bodajże rzecznicy prasowi, chociaż mogę tutaj mylić się, jeżeli chodzi o stanowisko, ale są osoby z Volkswagena, które faktycznie potwierdziły, że ten zapach pochodzi z fabryki. Też warto tutaj zaznaczyć, że no, mieszkańcy od lat próbują coś z tym tematem zrobić, szukają źródła tego problemu i rozmawiają też po prostu z pracownikami fabryki, których jest mnóstwo, którzy dojeżdżają, wysiadają na przystanku Poznań Antoninek, przystanku kolejowym, idą następnie do tej fabryki, wracają z tej fabryki, więc jest okazja, żeby zatrzymać i zapytać, co to jest za zapach, skąd on pochodzi. No i wielokrotnie usłyszeli od pracowników, że no to jest zapach z lakierni. Więc mieszkańcy walczą. Teraz walczą, bo jest dosyć głośno faktycznie o rozbudowie fabryki Antoninka. Natomiast tą bezpośrednią przyczyną nie jest ta rozbudowa, tylko to, że po prostu śmierdzi.
1: Mhm. No tak, ale jeżeli, bo wtedy teraz mówimy też właśnie o rozbudowie, o takich planach. Jeżeli ten zakład by się rozbudował, czyli zbliżyłby się trochę może do mieszkańców, te zapachy mogłyby być intensywniejsze, jeżeli pochodzą właśnie stamtąd.
0: Ja myślę, że każda intensyfikacja działalności jakiejś konkretnej firmy no zwiększa jej uciążliwość, tak? Zwłaszcza jeżeli właśnie mówimy o jakiejś fabryce, która już wiemy, że jest uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy od lat składają różne wnioski i prośby do urzędów. Rozmawiają również z Volkswagenem na temat problemu, który istnieje na ich dzielnicy. No i jeżeli jakby tutaj dochodzi do takiego momentu, kiedy zaczyna się rozmowa o jakiejś rozbudowie, no to myślę, że obawy mieszkańców są uzasadnione o to, że ten problem będzie się jeszcze tylko bardziej pogłębiał. No bo jeżeli fabryka będzie zwiększała swoją działalność, ona już dzisiaj produkuje, oni się chwalą na swojej stronie, że dziennie produkują do 750 pojazdów, no to jeżeli ta ilość pojazdów będzie zwiększona, tak, dzięki właśnie rozbudowie tej fabryki, no to myślę, że są uzasadnione obawy mieszkańców, że ten problem będzie się nasilał. No i tutaj też warto zwrócić uwagę, że ta rozbudowa, o której dzisiaj jest mowa, ona nie odbywa się od strony Antoninka bezpośrednio, tylko od strony Zielińca. Natomiast to, kto dzisiaj protestuje, to nie protestuje, znaczy protestują też mieszkańcy Zielińca, ale protestują przede wszystkim mieszkańcy Antoninka, którzy w bezpośrednim sąsiedztwie mają fabrykę. No i w zależności od tego, z której strony wieje wiatr, albo śmierdzi na jednej stronie, albo śmierdzi na drugiej stronie tej dzielnicy. No więc ten temat jest trudny i trudno jest go rozwiązać. Słyszymy ze strony urzędników, że faktycznie normy są w normie i nie ma rozwiązania. I tutaj warto powiedzieć o tym, że w naszym prawodawstwie jest pewna luka. Ta luka wynika z braku zapisów prawnych, które dotyczyłyby regulacji odorów i zapachów. Taka ustawa odorowa obecnie znajduje się w Sejmie, natomiast no jest ona w trakcie procedowania w komisjach.
1: Mówiła pani o urzędach, czyli co? Urzędy mówią też, że nic nie mogą zrobić? Mają związane ręce w tej sytuacji?
0: No trochę mają związane ręce, no bo znowu wracamy do tego klucz, czyli jeżeli normy są w normie, te normy środowiskowe związane z generowaniem zanieczyszczeń, zapylenia i tak dalej, no to trochę nie ma jak tutaj działać od tej strony związanej z zapachem i uciążliwością tego zapachu. To jest trochę ten sam case, kiedy rozmawiamy właśnie o funkcjonujących jakichś hodowlach zwierząt, gdzie często właśnie pojawiają się dosyć duże protesty mieszkańców związane z fermami, które się otwierają, z właśnie nie tyle nawet ze zwierzętami, czy właśnie z jakąś taką etyczną częścią tego biznesu, tylko po prostu z faktem, że on pachnie i pachnie dosyć intensywnie. No i tutaj ten case jest podobny, to znaczy nie ma tutaj zwierząt, mamy tutaj samochody i ciężkie przemysł, no ale ten przemysł też generuje swoje uciążliwości, no i koszty tej produkcji i tego, że fabryka Volkswagen zarabia pieniądze na tym, że produkuje te samochody, no niestety te koszty są przerzucone tutaj na społeczeństwo, konkretnie na mieszkańców Antoninka, Zielińca i Kobylegopola, którzy po prostu płacą wysoką cenę za to, że fabryka zarabia pieniądze na produkowaniu samochodów. Tą ceną jest to, że nie mogą oddychać we własnym domu albo we własnym ogródku.
1: No tak, ale fabryka daje też miejsca pracy i jeżeli by się rozbudowywała, no to kolejne miejsca też.
0: Świetny argument. Prawda? Bardzo bym się cieszyła, gdyby faktycznie tak było. Niestety automatyzacja powoduje, że ta fabryka

0: Afryka już w tym momencie na tym etapie deklaruje, że nie będzie zwiększała zatrudnienia mimo tego, tej rozbudowy. Więc...
1: Czyli co, rozbudują zakład i przy tej samej liczbie pracowników?
0: No tak, przy tej samej liczbie pracowników, no bo mamy właśnie te kwestie związane z automatyzacją fabryk, więc nie jest potrzebna większa liczba osób de facto do produkcji. Zwiększa się po prostu wydajność tak naprawdę maszyn i tej całej otoczki tego, co do czego są wykorzystywane te maszyny. No więc nie zwiększa się. Nie zwiększa się tutaj w żaden sposób zatrudnienie, natomiast zwiększa się produkcja, zwiększa się tym samym działalność tej fabryki, no i będą się zwiększały z pewnością dochody tej fabryki. Dlatego znowu ja wrócę do tego głównego argumentu. Koszty tej działalności będą dalej ponosili mieszkańcy, społeczeństwo, no a jednocześnie ta fabryka niespecjalnie będzie dawała od siebie więcej, na przykład właśnie w postaci tych dodatkowych miejsc pracy.
1: Dlaczego partia Razem włączyła się w tę sprawę?
0: My zawsze...
1: Co chcecie zrobić? Czy macie jakiś program, jakiś plan pomocowy dla mieszkańców?
0: My zawsze stoimy po stronie ludzi i to jest w DNA partii Razem, więc kiedy zwrócili się do nas już kilka miesięcy temu tak naprawdę mieszkańcy, zaczęliśmy rozmawiać z jednej strony właśnie o rozbudowie tej fabryki, a z drugiej strony o tym problemie związanym z zapachem i po prostu smrodem, który tam występuje. Jeżeli chodzi o rozbudowę tej fabryki, to musimy sobie też zdać sprawę z tego, gdzie ulokowana dzisiaj jest fabryka na Antoniku. To jest klin zieleni. Klin zieleni, których w Poznaniu mamy 4 i które są regularnie podgryzane przez deweloperów, przez nieodpowiedzialnych polityków, którzy swoimi decyzjami właśnie powodują, że te kolejne połacie terenów zielonych, które należą do nas, do poznaniaków, są oddawane czy to biznesom, czy właśnie deweloperom, czy jakimś innym podmiotom, które robią potem sobie z tego poletka swój prywatny folwark. My uważamy, że tereny zielone, a tam jest mowa o wycięcie 2 hektarów właśnie lasu, należą po prostu do nas i należy je chronić za wszelką cenę. Zwłaszcza w tak dużych miastach jak Poznań, gdzie nie mamy tego luksusu posiadania blisko naszych domów ogromnych terenów zielonych. Tutaj Volkswagen właśnie planuje wybudować się na terenie takiego terenu zielonego. Po to się toczą różne procedury w Urzędzie Miasta Poznania, aby tą zgodę im tam wydać. I na szczęście tutaj są osoby w naszym mieście, które czuwają na straży i obserwują te różne ruchy, które dzieją się właśnie w ramach klinów zieleni. No i one przez to, że są pasjonatami, przez to, że są też często przyrodnikami, którzy pracują czy to na uniwersytetach w naszym mieście, czy w różnych organizacjach, bywają w tych miejscach, badają je, sprawdzają, no i okazuje się, że w tym miejscu, gdzie konkretnie akurat Volkswagen planuje swoją rozbudowę, jest tam rzadki gatunek płaza, który być może tą budowę wstrzyma.
1: Ale jakie macie w ogóle szanse jako partia, żeby zablokować chociażby tą rozbudowę i wycinkę tego?
0: Ja myślę, że to nie jest kwestia interesu partii jednej czy drugiej, to jest kwestia interesu mieszkańców, poznaniaków. My stoimy, tak jak już powiedziałam na samym początku tego pytania, po stronie ludzi, ale też po stronie po prostu naszego klimatu, środowiska i widzimy...
1: Tak, ale co zamierzacie zrobić? Czy gdzieś zanieść ten problem wyżej, nie wiem, do Sejmu na przykład?
0: Sejm się raczej nie zajmie naszym poznańskim Antoninkiem, natomiast jesteśmy już obecni w Urzędzie Miasta Poznania, dlatego, że ten temat jest podnoszony na kolejnych komisjach Rady Miasta, więc tam jesteśmy razem z mieszkańcami, przekonujemy radnych miasta do tego, aby zwrócili uwagę na problem związany z uciążliwością działalności Volkswagena w tym miejscu. No i przede wszystkim przekonujemy właśnie naszych odpowiedzialnych, mam nadzieję, polityków przed tym, żeby nie podejmowali nieodpowiedzialnych decyzji.
1: Daje się ich przekonać do waszych argumentów?
0: Różnie bywa. Różnie bywa. Myślę, że znają sobie państwo świetnie sprawę z tego, że w naszym mieście mamy silną ekipę Koalicji Obywatelskiej, która niespecjalnie jest chętna do jakichkolwiek rozmów z mieszkańcami. Ignoruje często głosy mieszkańców. W tym wypadku ignoruje również negatywne opinie Rady Osiedla, która od lat w tym miejscu właśnie wskazuje na to funkcjonowanie tego problemu, istnienie tego problemu.
1: Czy uda się, pani zdaniem, zablokować dalszą rozbudowę?
0: To myślę, że to...
1: Są szanse na to w ogóle?
0: Ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, aby spróbować rozwiązać problem związany ze smrodem, bo jeżeli od dekady mieszkańcy żyją w takich warunkach i nie uzyskują pomocy od nikogo, to no, nasi rządzący tym miastem mają coś za uszami ewidentnie tutaj w tej sprawie. To znaczy nie stoją po stronie mieszkańców. Ja się cieszę bardzo z deklaracji, która pojawiła się właśnie podczas ostatniego spotkania między innymi z jednym z radnych miejskich, gdzie padła deklaracja, że dopóki nie zostanie rozwiązany problem smrodu, to tej rozbudowy nie będzie i my będziemy jako politycy z partii Razem trzymać za słowo radnych miejskich, między innymi właśnie z Koalicji Obywatelskiej, że po prostu ten problem się zajmą i go rozwiążą.
1: Pani Anna Pieciul z partii Razem była dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiał Piotr Wielicki.

Calling Elvis, utwór w hołdzie dla Elvisa Presleya, Mark Knopfler i Dire Straits, utwór sprzed ładnych paru lat. Za 9 minut minie 9, o 9.15 mamy konkurs. Konkurs, kto to mówi dziś? Dziś będzie to konkurs śmiesznie prosty, bo człowieka, który się odezwie, który przemówi, słyszycie w Radio Emaus prawie codziennie. Do wygrania dzisiaj powieść Waltera Millera, Kantyczka dla Leibowica, a konkurs jak zwykle o 9.15.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest to wtorek, 19 maja, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Premier Węgier Peter Madziar rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce. Poznańscy społecznicy walczą o utworzenie parku kulturowego na Ostrowie Tumskim. W stolicy Wielkopolski rusza program Zielona Retencja. Od Krakowa Peter Madziar rozpocznie swoją pierwszą zagraniczną podróż jako premier Węgier. Odwiedzi także Warszawę i Gdańsk. Wizyta ma być początkiem zmiany relacji polsko-węgierskich. Nowy premier Węgier Peter Madziar podczas dzisiejszej wizyty w Krakowie zwiedzi Katedrę Wawelską oraz spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce przy pomniku Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego. Wizyta ma mieć charakter prywatny. Jutro zaplanowano spotkanie Petera Madziara z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Po południu gość poleci do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Z Gdańska Peter Madziar uda się do Wiednia.
1: Informacje z Poznania.
3: Poznańscy radni odrzucili obywatelski projekt utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim, który miał chronić najstarszą część miasta przed zabudową deweloperską. Planowane na Ostrowie Tumskim osiedla będą mogły pomieścić liczbę osób porównywalną do wielkości pobiedzisk, mówiła na naszej antenie kierownik rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu Agnieszka Stępin.
4: Ci mieszkańcy muszą codziennie wyjechać, potem muszą przyjechać do swoich domów, a infrastruktura komunikacyjna bynajmniej ani nie jest w tej chwili to tam w ogóle jest dramat, żeby dojechać, ale nie jest przewidziana taka infrastruktura, która pozwoliłaby tym mieszkańcom omijać zabytki.
3: Planowane jest również wybudowanie podziemnych parkingów. To przyniesie dużo szkód naszej wyspie, dodaje Agnieszka Stępin.
4: Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to, że mówimy tutaj o północnej części wyspy, nurt rzeki płynie od południa, to w momencie, kiedy postawi się tam olbrzymie konstrukcje garaży, które będą umocowane w gruncie pierwotnym, będą one hamować przepływ rzeki. I tak mówią hydrolodzy, a takich badań miasto nie podjęło.
3: Mimo że radni nie przyjęli proponowanej uchwały, sam pomysł nie upadł, a radni deklarują chęć dalszej pracy nad ochroną Ostrowa Tumskiego. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół. Ruszył majowy konkurs fotoportalu. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
5: Organizatorzy zachęcają do przesyłania fotografii przedstawiających Poznań w wiosennej odsłonie. Zarówno znanych miejsc, jak i codziennych, mniej oczywistych kadrów. Obrazy należy zgłaszać w kategorii tematycznej. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, a autorzy wyróżnionych zdjęć nagrody rzeczowe. Wybrane ujęcia pojawią się na stronie głównej fotoportalu, a następnie przejdą do konkursu na zdjęcie roku, który ocenia kapituła. 12 razy w roku jury wybiera także zdjęcie miesiąca oraz wyróżnienie miesiąca. Konkurs trwa do 31 maja. Aby się zgłosić, należy założyć konto na fotoportalu i przesłać fotografię poprzez formularz dostępny na stronie konkursowej. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Poznań startuje z dotacją,

0: deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów.
1: Nabór wniosków rozpocznie się po wejściu uchwały w życie, czyli 2 tygodnie po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Miasto zapowiada, że dokładny termin startu programu zostanie podany w osobnym komunikacie.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Nareszcie wiosenna aura zapanowała w całej Wielkopolsce. Deszcz nie pada, temperatura rośnie. Teraz na termometrze jest 11 stopni Celsjusza, docelowo będzie 21. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. W ciągu dnia pozostanie stabilne, biometr jest korzystny.

Craig David w Radiu Emaus. Teraz, a za parę minut znany głos pojawi się na naszej antenie. Waszym zadaniem będzie oczywiście zidentyfikowanie go i napisanie w wiadomości konkursowej, kto to taki, ale do tego czasu jeszcze mamy jedną piosenkę, która zaczyna się już teraz. To grupa Fleetwood Mac. Dziś wtorek, 19 maja, imieniny Iwony, Urbana, Piotra, Jana, Mikołaja i Bernarda. W Radiu Emaus Tomek Wandel. Witam serdecznie. Po raz kolejny dzisiaj z wami jest

0: Poranny konkurs.
1: Prawie 16 minut po dziewiątej. Zapraszam na poranny konkurs. Dzisiaj nie filmowy. Do filmowych konkursów wrócimy za jakieś 2 tygodnie. Dziś konkurs Kto to mówi? Zasady są bardzo proste. Za chwilę głos bardzo znanej osoby pojawi się na antenie Radia Emaus. Wasze zadanie to zidentyfikowanie tego głosu. Do zdobycia dziś powieść Waltera Millera Juniora, Kanteczka dla Leibowica, w recenzji The Internet Writing Journal czytamy, że ta powieść to przemyślana polemika, wciąż aktualna, podobnie jak Folwark zwierzęcy i rok 1984. Kanteczka dla Leibowica należy do klasyki literatury angielskojęzycznej i fantastyczno-naukowej. W opisie, w krótkim opisie książki zamieszczonej na okładce czytamy, że po wojnie jądrowej pozostali przy życiu ludzie atakują tych, których uznali za winnych katastrofy, naukowców i techników. Więcej nie wyjawię. Kto zdobędzie książkę, ten będzie miał szansę się dowiedzieć, co było dalej, co będzie dalej. Książka została nam dostarczona przez wydawnictwo Rebis. Dziękujemy bardzo. I ta książka jest dzisiaj do zdobycia w konkursie. Konkursowy głos brzmi tak.
2: Słusznie skądinąd uważano, że jeżeli postawimy obok siebie nagą prawdę i nagie kłamstwo, prawdę od kłamstwa odróżnimy, a jeżeli pięknie się ubiorą, to one bywają nie do odróżnienia.
1: Też prawda, jak gdyby to powiedział Kwiczoł. Kto to mówi? 71,48. Koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze. No, zadanie dzisiaj śmiesznie proste. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, po kropce imię i nazwisko nadawcy i na końcu imię i nazwisko tego pana.
2: Słusznie skądinąd uważano, że jeżeli postawimy obok siebie nagą prawdę i nagie kłamstwo, prawdę od kłamstwa odróżnimy, a jeżeli pięknie się ubiorą, to one bywają nie do odróżnienia.

Słusznie skądinąd uważano, że jeżeli postawimy obok siebie nagą prawdę i nagie kłamstwo, prawdę od kłamstwa odróżnimy, a jeżeli pięknie się ubiorą, to one bywają nie do odróżnienia. Crazy like fool.

0: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Wczoraj się odgrażałem, że w konkursie wykorzystam głos Piotra Wielickiego, ale tego nie zrobiłem. Wykorzystałem kogoś zupełnie innego.
8: Słusznie skądinąd uważano, że jeżeli postawimy obok siebie nagą prawdę i nagie kłamstwo, prawdę od kłamstwa odróżnimy, a jeżeli pięknie się ubiorą, to one bywają nie do odróżnienia.
7: Czy ty się z tym zgadzasz?
9: Tak.
7: Bardzo się cieszę. I wiesz, kto to jest oczywiście.
9: No oczywiście,
7: że pojawia się w Radiu Emaus prawie codziennie.
9: Pojawia się codziennie.
7: Nie powiem, o której godzinie, bo wtedy to już by było zbyt proste. Ale ten człowiek ma głos bardzo podobny do mojego znajomego i gdybym tak usłyszał to z tak zwanego nienacka, no to mógłbym się nawet pomylić. Ale to nie on, na pewno. Bo to ten pan, który tutaj się pojawia w Radio Emaus, to już więcej nie mogę powiedzieć. Za to ty możesz powiedzieć, czym dzisiaj się będą zajmować reporterzy i jakich newsów możemy spodziewać się w serwisach informacyjnych Radia Emaus.
9: No więc tak, jeden news pochodzi z naszego lotniska na Ławicy w Poznaniu, ponieważ port podał, że w kwietniu było mniej pasażerów niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym. Jak powiedział rzecznik prasowy portu Ławica Marcin Wesołek, to pierwsza taka sytuacja od czasów pandemii. No i na to wpływ oczywiście, można się domyślić, ma wojna na Bliskim Wschodzie, ponieważ linie lotnicze odwołały loty z Poznania między innymi do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu czy do Jordanii. I o tym będziemy dzisiaj mówić w naszych informacjach. Juwenalia zbliżają się w tym roku od 28 do 30 maja w parku Jana Pawła II na Wildzie. Podamy szczegóły w naszych informacjach. Kolejny temat to z regionu, konkretnie z Leszna, bo tam zakończyła się modernizacja ulicy Leszczyńskiej w Święciechowie. To jest bardzo, bardzo uczęszczana ulica, przejeżdża tam codziennie kilkanaście tysięcy pojazdów i ta trasa wymagała już remontu. Będziemy też mówić w nawiązaniu do porannej rozmowy, wczorajszej porannej rozmowy o parku kulturowym, o właśnie planie utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim. No i myślę, że na razie to tyle. Zobaczymy, co przyniesie oczywiście dzień.
7: Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze przypomnę tylko numer naszej SMS-owej linii konkursowej. To 71 48.

0: poranny konkurs.
1: Czas na rozwiązanie. Ten głos oczywiście należy do profesora Jerzego Bralczyka, który na naszej antenie pojawia się codziennie od poniedziałku do piątku o 11:10 ze swoimi felietonami językowymi pod tytułem Słowo. Słowo dzisiaj również. Pojawił się również pan profesor w konkursie. Książkę Waltera Millera, Kanteczka dla Leibowica, zdobywa dziś pan Grzegorz, któremu gratuluję serdecznie. Nagroda czeka na odbiór w Radiu Emaus przez najbliższe 2 tygodnie. Następny konkurs w Radiu Emaus jeszcze dziś o 15:15. Zapraszam w imieniu Kuba Antkowiaka.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 19 maja, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polska czeka na odpowiedź na notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. W Poznaniu ruszają targi Salmet Connect. W sobotę można się wybrać na spacer po rezerwacie przyrody Meteoryt Morasko. Polska musi jeszcze poczekać na odpowiedź na notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że w najbliższym czasie spodziewa się stanowiska USA w sprawie przyjęcia w tym kraju polityka PiS. Jak donoszą media, dyspozycje w sprawie przyspieszonego trybu wydania wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości dał zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. Arkadiusz Myrcha powiedział, że mija już tydzień od wysłania noty przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tej sprawie.
3: Zmieniający się termin, tym bardziej, że jak widać okoliczności są bardzo istotne, no i sięgające wysokich szczebli, więc wydaje się, że tutaj na te uzasadnienia też być może poczekamy nieco dłużej niż w standardowych okolicznościach. Wydaje się, że w dobrym guście byłoby wyjaśnienie i odpowiedzenie na tę notę i na te pytania.
2: Zbigniew Ziobro miał opuścić Węgry 9 maja. Do Stanów Zjednoczonych miał wylecieć z Mediolanu. Politykowi PiS prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że jest ofiarą politycznych prześladowań.
1: Informacje z Poznania.
2: Cyfryzacja szpitali, cyberbezpieczeństwo oraz środki z funduszu unijnych na rozwój przychodni to wiodące tematy targów Salmet Connect 2026, które rozpoczynają się dziś na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie przez dwa najbliższe dni zgromadzi w Poznań Congress Center menedżerów ochrony zdrowia, ekspertów oraz firmy dostarczające nowoczesnych technologii i rozwiązań dla sektora medycznego. Targi Salmet Connect są okazją do rozmów o najważniejszych wyzwaniach stojących dziś przed ochroną zdrowia, od organizacji pracy i bezpieczeństwa placówek po cyfryzację oraz wdrażanie innowacji w praktyce. Program wydarzenia powstał we współpracy z instytucjami branżowymi, organizacjami sektora ochrony zdrowia oraz partnerami merytorycznymi. A w sobotę o godzinie 10 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Poznańskiej Śródce zamieni się w wielki plac zabaw, a to wszystko z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych czeka wiele atrakcji, mówi rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Każde dziecko, które przyjdzie do nas w tym dniu, otrzyma kartę supersportowca i na tej karcie będzie zbierało pieczątki po zebraniu 5 pieczątek za różnego rodzaju aktywności sportowe. Na takie dziecko czeka upominek, a oprócz tego przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych zabaw i atrakcji.
2: Oprócz sportowych atrakcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. Emaus@świętywojciech.pl

0: i to wszystko kreuje nam idealne warunki do aktywności na zewnątrz, czy to będzie spacer, czy to będzie rower, rolki, hulajnoga, czy też po prostu wycieczka do sklepu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pamiętam, że kiedyś słowem sklep określało się po prostu piwnicę. Iść do sklepu, przynieść to i tamto. Jaka jest etymologia tego? Chyba czeska, o ile się dobrze orientuję. Ale do końca nie wiem, dlatego przy najbliższej okazji zapytam profesora Bralczyka, który się tutaj w Radiu Emaus w naszym studiu pojawi za nieco ponad godzinę. Przy mikrofonie Tomek Wandel, będę z wami dzisiaj do godziny 12, jak to zwykle w tym tygodniu. 19 maja, wtorek, imienin Iwony, Urbana, Piotra, Jana, Mikołaja i Bernarda. Teraz u nas piosenka radiowa.
1: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

0: Radio Emaus. W środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ojcze, otocz swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył. Może dziwić ta modlitwa Jezusa na chwilę przed zdradą, wyszydzeniem, zabiciem. To nie była chwała, której byśmy oczekiwali od Boga wobec swojego Syna. A jednak chwała Jezusa jest chwałą krzyża, chwałą miłości, która kocha pośród nienawiści, chwałą miłości, która przebacza i oddaje swoje życie. Prawdziwą chwałę zdobywamy nie przez to, co posiadamy, co osiągnęliśmy i co o nas mówią. Chwałą Boga, która się nam udziela, jest nasza gotowość kochania tak jak On. W czym szukamy chwały?

Addicted to Love to Robert Palmer. W naszym programie do 12, o 11.30 serwis kulturalny, o 11.10 pojawi się ponownie dzisiaj profesor Jerzy Bralczyk, o 10.45 za niecałe 25 minut muzyczna podróż w czasie. Dzisiaj podróżujemy z Peterem Gabrielem i z grupą ZZ Top. Mam teraz propozycję, byśmy cofnęli się do wczorajszej muzycznej podróży w czasie, bo wczoraj swoje 72. urodziny świętował znany polski basista. Właśnie już słuchać jak gra. To Waldemar Tkaczyk, obecnie Kombi, a kiedyś ONA, Koła Czasu.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest

0: prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Summer Sun to grupa Texas, bynajmniej nie z Teksasu, tylko z Wielkiej Brytanii. My nie jedziemy do Teksasu, ale i tak wybieramy się w podróż, w muzyczną podróż w czasie. Zapraszam na muzyczne kalendarium Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Give Me All Your Loving to grupa ZZ Top. W roku 1949 urodził się Dusty Hill, który dziś, gdyby żył, świętowałby swoje 77 urodziny. Z pewnością grałby nam nadal na basie i śpiewał tak doskonale, jak robił to kiedyś. Give Me All Your Loving to jeden z największych przebojów grupy ZZ Top.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: W roku 1945 urodził się Pete Townshend. Był gitarzystą, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów zespołu The Who. W tej chwili jest na tak zwanej muzycznej emeryturze. 78 urodziny świętuje dziś Grace Jones, piosenkarka i aktorka, która urodziła się na Jamajce. Ona już się dzisiaj pojawiła w naszym programie kilkanaście minut po godzinie 7. W roku 1962, 64 lata temu, podczas imprezy z okazji zbliżających się 45. urodzin prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, Marilyn Monroe wykonała dedykowany mu utwór Happy Birthday to You. 54 lata kończy dziś Jenny Bergen, była wokalistką i autorką tekstów w grupie Ace of Base. W roku 1978 ukazała się angielska wersja 7. albumu grupy Kraftwerk The Man Machine. Wersja niemiecka The Mensch Machine miała premierę 28 kwietnia tego samego roku na Wyspach Brytyjskich. Większym powodzeniem cieszyła się właśnie ta niemiecka wersja, czyli oryginalna. Równo 40 lat temu ukazała się piąta w dyskografii płyta Petera Gabriela zatytułowana Soul. I zagramy właśnie z tej płyty Red Rain.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Piotr Wielicki.
1: Nowe otwarcie w stosunkach między Polską a Węgrami. Ministerstwo uchyla decyzję konserwatora o wpisie poznańskiej synagogi do rejestru zabytków. Daj książką drugie życie. Będzie to możliwe w czwartek na Placu Wolności w Poznaniu. Szykuje się nowe otwarcie w stosunkach między Polską a Węgrami. Dziś po południu swoją pierwszą wizytę zagraniczną rozpocznie nowy węgierski premier Peter Madziar. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko ma nadzieję, że wizyta ta otworzy drzwi dla nowych polsko-węgierskich przedsięwzięć gospodarczych. Potencjał jest duży.
2: Mamy firm trochę węgierskich w Polsce i polskich na Węgrzech. No na przykład Maspex, czy w ogóle takie firmy przede wszystkim ze Śląska, prawda, czy z południowej Polski, bo tam te relacje są dosyć dobre. No mamy polsko-węgierską izbę gospodarczą jako nasze członka, która skupia kilkadziesiąt firm polskich będących na Węgrzech i węgierskich będących w Polsce. Jest to dosyć aktywna organizacja.
1: Szacuje się, że roczne obroty handlowe Polski i Węgier wynoszą 14,5 miliarda euro. Więcej sprzedajemy niż sprowadzamy od naszego węgierskiego sąsiada. Z Węgier sprowadzamy m.in. artykuły farmaceutyczne, wyroby z tworzyw sztucznych, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Na Węgry sprzedajemy na przykład maszyny, pojazdy i części, miedź i wyroby metalowe oraz artykuły rolno-spożywcze.
0: Informacje z Poznania.
1: Impas w sprawie poznańskiej synagogi wciąż trwa. Szczegóły w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Ministerstwo Kultury uchyliło decyzję o wpisaniu budynku do rejestru zabytków i nakazało konserwatorowi ponowne zbadanie sprawy. To efekt odwołania złożonego przez inwestora oraz gminę żydowską. Resort domaga się precyzyjnego określenia, które elementy obiektu podlegają ochronie, przypominając o jego przebudowie na pływalnię w czasie niemieckiej okupacji. Gmina żydowska sprzeciwia się wpisowi, planując przekształcić budynek w muzeum połączone z częścią komercyjną. Do czasu zakończenia ponownych procedur dawnej synagogi nie można przebudować ani zburzyć. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Mieszkańcy Rawicza podzieleni w sprawie zabudowy przy nowym poligonie. Chodzi o sprzedaż gminnej działki pod budowę hotelu i restauracji. Wiceburmistrz gminy Paweł Szybaj uspokaja mieszkańców, że dostęp do pobliskiej plaży nie zostanie ograniczony.
4: Działka będzie wydzielona, to jest boczna część, która w żaden sposób, ta inwestycja nie ma wchodzić w plażę, nie ma być bezpośredniego dostępu do wody, także tutaj nic się dla mieszkańców nie zmieni. Na pewno ten dostęp do plaży nie byłby ograniczony.
1: Sprawa budowy hotelu nie jest jednak przesądzona, dodaje Paweł Szybaj.
4: W związku z głosami mieszkańców zgłaszającymi sprzeciw, to głównie dotyczy mieszkańców, którzy w bezpośredniej bliskości poligonu mieszkają. Postanowiliśmy ten temat przekazać na obrady Rady Miejskiej i żeby Rada Miejska się wypowiedziała co do tego pomysłu, czy teren przeznaczyć na sprzedaż, czy też nie.
1: Skargi dotyczyły m.in. hałasów z pobliskiego baru oraz nocnych spotkań na parkingu. Na miejscu zamontowano monitoring. Oprócz tego planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Zamiast odkładać książkę na półkę, lepiej wymienić ją na inną. Będzie to możliwe już w czwartek na Placu Wolności w Poznaniu. Wszystko za sprawą akcji wymiany książek organizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we współpracy z Biblioteką Raczyńskich i portalem edukacji ekologicznej Edu4Eco. Plac Wolności będzie można odwiedzić między 14 a 17. W ramach akcji wykorzystane zostaną książki, które pochodzą z punktów Drugie Życie Rzeczy, znajdujących się na poznańskich gratowiskach oraz ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Organizatorzy proszą, by książki przyniesione na wymianę były w dobrym stanie, czyste, suche, bez poważnych uszkodzeń. Nie będą przyjmowane wielotomowe encyklopedie, słowniki, podręczniki szkolne oraz książki obcojęzyczne.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Dziś w Poznaniu zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Będą takie momenty, gdzie chmur na niebie w ogóle nie będzie. Będzie niebo czyste i błękitne. Temperatura idzie w górę. 16 stopni Celsjusza już mamy teraz. Będzie jeszcze cieplej, aż 21 maksymalnie. Na barometrze 1018 hektopaskali.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr pyta o możliwość utworzenia czasownika od rzeczownika kompendium.

0: Można jakąś treść skompendiować wiadomości, bo skompilować tego sensu nie daje. No moglibyśmy jeszcze użyć innych, tam skumulować, zawrzeć i tak dalej, i tak dalej. Kompendium to słowo używane, więc najczęściej odnosi się do jakiegoś podręcznika, który w krótkiej formie zawiera najbardziej potrzebne wiadomości z jakiejś dziedziny. To kompendium wzięło, to oznacza w łacinie takie skrócenie, także odnosi się do oszczędzania, prawdopodobnie miejsca, czasu i tak dalej, i tak dalej. Wzięło się to z compondere, czyli razem ważyć. Bo jeżeli coś ważymy razem, to łączymy, dlatego żeby to było jakoś ze sobą połączone i przez to może zajmowało mniej miejsca czy czasu. Mamy kompendialny, czasem to słowo słyszałem, odnoszący się do kompendium. Kompendiować nie. Jest to do tego stopnia obce słowo, że raz pan pisze kompendiować, a raz kompendować. Oczywiście kompendiować, jeżeli już byłoby możliwe. Najpierw pewnie kompendiować, a potem dopiero skompendiować jako czasownik dokonany. Nie jest to niepoprawne. Tworzymy czasowniki od rzeczowników i to tworzymy także od obcych rzeczowników, więc jeśli uznałby pan za potrzebne w jakimś tekście to skompendiowanie, to ja bym nie widział wiele przeciwko temu. No ale słowo to jak na razie jeszcze w polszczyźnie używanym chyba nie było.
1: Słowo o słowie.
0: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Wtorek, 19 maja, słuchacie Radia Emaus. To był Robert Palmer. Zresztą po raz drugi pojawił się w trakcie dzisiejszego poranka. Wcześniej śpiewał dla nas piosenkę Addicted to Love. O 11.30 zapraszam na serwis kulturalny. A teraz zaśpiewa Robbie Williams, już niebawem w Poznaniu. Zresztą pojawi się koncertowo w sierpniu.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Na godzinę 12 zaprasza Teatr Kortik przy ulicy Mansfelda na spektakl Alicja w Krainie Czarów. Odmienne stany kinetyczne, czyli retro disco, dziś o 17 w Polskim Teatrze Tańca. O godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu przy ulicy Prusa odbędzie się spotkanie autorskie z Anną Musiałowicz. Jest ona autorką książki Czarownice z Wielkopolski między lekiem a wymiarem sprawiedliwości. O 19 w Teatrze Muzycznym drogi Ewanie Hansenie, o 19 w Teatrze Polskim śluby panieńskie. Na godzinę 20 zaprasza pan Gar, Jam Session. Nie trzeba przynosić ze sobą perkusji, ale gitarę na przykład należy już wziąć jak najbardziej własną. Jeszcze zaproszenia do Kina Bułgarska 19, o 15.30 ostatnia sesja w Paryżu, o 16.40 Posłani, o 17.30 Wpatrując się w słońce, 18.10 to film Miłość, która zostaje, o 20.00 Chronologia wody i o 20.10 Romeria.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Jej serce to jest muzyk, to Ewa Bem, a ja mam mały suplemencik jeszcze do serwisu kulturalnego. Otóż w najbliższą niedzielę, 24 maja, w auli Państwowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Solnej odbędą się 29 Dni Lwowa i Kresów. Na to wydarzenie mam dla Was podwójne zaproszenie. 601 077 033. Proszę napisać po prostu Dni Lwowa i potem to zaproszenie będzie do odbioru w siedzibie Radia Emaus. Ponadto jeszcze jedno zaproszenie, ale tym razem tylko słowne. 28 maja w klubie Pod Minogą o 20 pojawi się grupa Mr. Punch. To włoska grupa, która krąży po Europie wraz z koncertami. All of the best freaks are in Poland. Tak nazywa się ta trasa, a grupa Mr. Punch wykonuje po prostu utwory grupy Marillion z okresu, gdy wokalistą tej grupy był Fish. W przyszłym tygodniu, słuchajcie uważnie, będę miał jedno zaproszenie na ten właśnie koncert. Do tego czasu zagramy jeszcze dużo, dużo dobrej muzyki. Miała być grupa Marillion, ale Marillion pojawi się jutro, a teraz dalej.

74-75 to grupa The Connells w Radiu Emaus. Za kilkanaście minut rozpocznie się nasz popołudniowy program, na który zaprosi Kuba Antkowiak. Ja zapraszam na jutro na poranny program Radia Emaus. Przywitam się z wami parę minut po godzinie 6. Teraz już za uwagę serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel. Na koniec piosenka, która jest bardzo adekwatna do tego, co za oknem widzimy w tej chwili. Zaśpiewa Anna Jantar. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Chemiczne opary w poznańskim Antoninku. Jutro zostanie odsłonięty pomnik króla Przemysła II w Poznaniu. Stany Zjednoczone nadal nie odpowiedziały Polsce w sprawie Zbigniewa Ziobry. Mieszkańcy poznańskiego Antoninka skarżą się na trudności z oddychaniem i chemiczne opary. Winą obarczają lakiernie fabryki Volkswagen Poznań. Drugi problem to planowana rozbudowa zakładu i wycinka ponad 4 hektarów lasu na Zielińcu. Chcemy pomóc mieszkańcom w tej sprawie, mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus Anna Pieciul z partii Razem.
2: Jeżeli chodzi o rozbudowę tej fabryki, to musimy sobie też zdać sprawę z tego, gdzie ulokowana dzisiaj jest fabryka na Antoninku. To jest klin zieleni, których w Poznaniu mamy 4 i które są regularnie podgryzane przez deweloperów, przez nieodpowiedzialnych polityków, którzy swoimi decyzjami właśnie powodują, że te kolejne połacie terenów zielonych, które należą do nas, do poznaniaków, są oddawane czy to biznesom, czy właśnie deweloperom, czy jakimś innym podmiotom.
1: Istnieją dowody na to, że uciążliwy zapach pochodzi bezpośrednio z lakierni.
2: Są takie dokumenty, tak, które potwierdzają to, czy to ze Straży Miejskiej, czy to właśnie z Volkswagena, gdzie pracownicy, bodajże rzecznicy prasowi, chociaż mogę tutaj mylić się, jeżeli chodzi o stanowisko, ale są osoby z Volkswagena, które faktycznie potwierdziły, że ten zapach pochodzi z fabryki. Też warto tutaj zaznaczyć, że no mieszkańcy od lat próbują coś z tym tematem zrobić, szukają źródła tego problemu i rozmawiają też po prostu z pracownikami fabryki, których jest mnóstwo.
1: Inicjatywa Antoninek Zieliniec-Kobyle-Pole stworzyła już petycję przeciwko wycince poznańskich lasów pod te inwestycje. Całej rozmowy z Anną Pieciul można posłuchać na naszej stronie internetowej.
0: Informacje z Poznania.
1: Jutro w samo południe przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła zostanie uroczyście odsłonięty pomnik Przemysła II, króla Polski w latach 1295-1296. Władca urodził się w Poznaniu i odegrał ważną rolę w procesie odbudowy Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. Historyczne znaczenie koronacji Przemysła II przybliży profesor Tomasz Jasiński. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Jego projekt zdobył drugą nagrodę w konkursie na pomnik króla Przemysła II, którego rozstrzygnięcie odbyło się w czerwcu 2021 roku.
0: Informacje sportowe.
1: W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw, a to wszystko z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji, mówi rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
3: Każde dziecko, które przyjdzie do nas w tym dniu, otrzyma kartę supersportowca i na tej karcie będzie zbierało pieczątki po zebraniu 5 pieczątek za różnego rodzaju aktywności sportowe. Na takie dziecko czeka upominek, a oprócz tego przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych zabaw i atrakcji.
1: Oprócz sportowych atrakcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.
0: Informacje z kraju i ze świata.
1: Stany Zjednoczone nadal nie udzieliły odpowiedzi w sprawie szczegółów przyjęcia Zbigniewa Ziobry. Mówił o tym w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier 9 maja. Do Stanów Zjednoczonych dotarł rejsowym samolotem z Mediolanu. Waldemar Żurek powiedział, że strona amerykańska nie udzieliła dotychczas żadnych odpowiedzi w tej sprawie.
4: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej. Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji, więc ja oczywiście z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych, natomiast jest osobą w Polsce ściganą, poszukiwaną.
1: Zbigniew Ziobro wjechał do

0: stolicy Wielkopolski. Patrzymy za nasze radiowe okna. No jest słonecznie przede wszystkim, jest słonecznie. Chociaż linia mi pokazuje jakieś tam chmury, dobrze ciebie odczytuję. No właśnie, jakieś tam chmurki się pojawiają, ale ja też właśnie tak się wychylam, a bardzo proszę się wychylę nieco bardziej nawet. Faktycznie coś tam na drugim, trzecim planie się pojawia, ale to jest niewielkie. Także póki co mówię oczywiście, nie ma co się obawiać. Dzień zakończy się o godzinie 20:47. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie ta jakość powietrza jest dobra, a biometr jest korzystny. No wreszcie można by powiedzieć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 minut po godzinie 12 kłania się druga połowa dnia, czy też druga zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Lilia Łada wyszła w tym momencie ze studia, no i mówi do mnie: Kuba, no przyłożyłeś się w końcu, no bo mogę wam zdradzić taką rzecz. Nie wiem, czy ja to mówiłem kiedyś, ale Lilia mi zarzuca, że kiedy ja przychodzę na dyżury i czytam raporty pogodowe, no to zawsze biomet jest niekorzystny. A teraz dla odmiany biomet jest korzystny, no i dzięki temu Lilia ma jeszcze lepszy humor niż zazwyczaj. Już za moment minie audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to będzie krótki i konkretny utwór. Będzie grupa Klaus Mittwoch, której liderem był Lech Janerka. No i zagramy ich najbardziej znany utwór, który, uwaga, nie ukazał się na ich debiutanckiej płycie, w sumie jedynej płycie, tylko ukazał się na singlu. Czasami tak bywa, że utwory te najbardziej znane nie pojawiają się na albumach. No to gramy Klaus Mittwoch i Jezu, jak się cieszę. Dzień dobry.

0: środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina.

0: otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.
1: Jezus definiuje życie wieczne zaskakująco prosto. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Po grecku poznawanie to nie wiedza z książki. To poznanie przez bliskość, jaką buduje się latami między ludźmi, którzy naprawdę chcą siebie zrozumieć. Nie egzamin zaliczony raz na zawsze, ale trwający proces. Słowa, aby znali, wskazują, że życie wieczne nie zaczyna się po śmierci. Zaczyna się w każdym momencie prawdziwego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Pomyśl, kiedy ostatnio słuchałem kogoś tak, aby go spotkać i poznać, a nie tylko, żeby szybko odpowiedzieć.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 12:00. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także grupa Charles & Eddie, Would I Lie To You. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj wtorek, 19 maja, 139 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Iwona, Piotr, ale także Mikołaj. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj troszeczkę, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Mycia Samochodów, a także Światowy Dzień Fair Play. No właśnie, jesteście fair play? No właśnie, ja muszę przyznać, że staram się być fair play. Różnie bywa oczywiście, różnie bywa, ale jednak staram się zawsze grać uczciwie. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj trzy. No i dobra, wybieram przysłowie właśnie numer 3. Na Urbana chwile jakie mówią, że i lato takie. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii Konopnickiej. Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem. Piękne zdanie na wtorek, 19 maja. Już za moment audycja Wiadomości z Regionu. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie duet Sanach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel. 38 prań w nowej cenie regularnej. 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
10: Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
11: O kartach parkingowych w Lesznie oraz o remoncie Bukowskiego Rynku. O tym między innymi wspomnimy w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Ale najpierw wiadomości z Rawicza. Tam mieszkańcy podzieleni są w sprawie zabudowy przy nowym poligonie. Mowa o informacji o sprzedaży działki. Miałaby zostać ona wykorzystana pod zabudowę hotelowo-gastronomiczną. Wiceburmistrz gminy Paweł Szybaj uspokaja jednak mieszkańców, że dostęp do pobliskiej plaży nie zostanie ograniczony.
12: Działka będzie wydzielona, to jest boczna część, która w żaden sposób, ta inwestycja nie ma wchodzić w plażę, nie ma być bezpośredniego dostępu do wody, także tutaj nic się dla mieszkańców nie zmieni. Na pewno ten dostęp do plaży nie byłby ograniczony.
11: Sprawa budowy hotelu nie jest jednak przesądzona, dodaje Paweł Szybaj.
12: W związku z głosami mieszkańców zgłaszającymi sprzeciw, to głównie dotyczy mieszkańców, którzy w bezpośredniej bliskości poligonu mieszkają. Postanowiliśmy ten temat przekazać na obrady Rady Miejskiej i żeby Rada Miejska się wypowiedziała co do tego pomysłu, czy teren przeznaczyć na sprzedaż, czy też nie.
11: Skargi dotyczyły między innymi hałasów z pobliskiego baru oraz nocnych spotkań na parkingu. Na miejscu zamontowano monitoring. Oprócz tego planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania.
10: Wiadomości z Leszna.
11: Żużlowcy Fogo-Unii po bardzo dobrej końcówce pokonali niepokonany dotąd motor Lublin 46-44 w ostatnią niedzielę w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi. Jeszcze po 11 biegach gospodarze tracili do rywali 6 punktów. Znakomita dyspozycja tria Nazar Parnicki, Ben Cook i Piotr Pawlicki pozwoliła jednak bykom odrobić straty i rzutem na taśmę wyrwać wyrwać zwycięstwo w biegach nominowanych. Żużlowiec Unii Piotr Pawlicki zaznacza, że nie było to łatwe spotkanie.
13: Spodziewaliśmy się tak wyrównanego meczu i no jeden z najtrudniejszych chyba meczów do tej pory tutaj na Smoku. No ale jeszcze sezon będzie trwał długo, więc myślę, że ten tor dzisiaj był też super przygotowany i to jest to, co chcemy, więc teraz tylko jeszcze więcej treningów, dopasowania do tej nawierzchni i będzie tylko lepiej.
11: Żużlowców z Leszna czeka teraz dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach. Kolejne spotkanie pojadą na wyjeździe 31 maja. Zagrają wtedy z Falubazem Zielona Góra. I w Lesznie zostajemy. Czy występuje tam problem nadużycia w sprawie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Problem ten zauważa miejska radna Ewa Rosik. Podkreśla ona, że rozmawiała z mieszkańcem, który opowiedział o przypadku korzystania z dokumentu wydanego na zmarłego członka rodziny. Okazuje się, że Urząd Miasta ma związane ręce w tym aspekcie, mówi radna.
14: Magistrat nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości Straż Miejska, ani policja, tak więc służby mundurowe choćby chciały, bo bardzo zgłaszali również tą potrzebę, również bardzo chcieliby to móc egzekwować, ale nie mają takich narzędzi, gdyż oni tak naprawdę mogą w systemie wyłącznie sprawdzić, że dana karta jest faktycznie wydana, natomiast czy osoba żyje, czy już zmarła, nie mają takiej możliwości.
11: Duża część osób nie wyrejestrowuje tego typu kart po śmierci członka rodziny, dodaje Ewa Rosik.
14: Problem polega na tym, że tylko i wyłącznie w momencie, kiedy osoba najbliższa przyjdzie do oddziału NFZ-u, gdzie ta karta była wydawana i zgłosi, że osoba już nie żyje, wtedy ta karta zostaje dezaktywowana, ona jest niszczona, sporządza się odpowiedni dokument potwierdzający, że karta już nie jest aktywna. Natomiast jeśli osoba z najbliższego otoczenia nie przyjdzie, nie zgłosi takiej sytuacji, to tak naprawdę ta karta parkingowa jest w dalszym ciągu ważna.
11: Radna mówi, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie zmiany przepisów na poziomie rządowym. Ewa Rosik wciąż zapewnia jednak, że będzie prowadzić rozmowy zarówno z prezydentem miasta, jak i z mieszkańcami w tym temacie.
10: Wiadomości z Wielkopolski.
11: Coraz bliżej do remontu Bukowskiego Rynku. Na rewitalizację Placu Przemysłowa gmina otrzymała ponad 16 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych, co oznacza, że samorząd może ogłaszać przetarg i przygotowywać się do rozpoczęcia prac. To konieczna inwestycja, o której w Buku mówi się od lat. Burmistrz Paweł Adam chce, aby po remoncie rynek stał się zieloną przestrzenią, przy której będą działać lokalne przedsiębiorstwa, a mieszkańcy będą mogli się integrować. Wyeksponowany zostanie także historyczny charakter miejsca, odkryty podczas badań archeologicznych.
15: Bardzo chcemy wyeksponować też fundamenty ratusza, które udało nam się w tych badaniach udokumentować. My chcemy to wyeksponować, żeby tutaj też ten walor historyczny, turystyczny uzyskać, bo mamy jako Bukowianie z czym się szczycić i myślę, że to poprzez tą rewitalizację uda nam się osiągnąć.
11: Postępowanie przetargowe dotyczące projektu i wykonawcy remontu ma zostać ogłoszone do końca miesiąca. Nowy plac ma zostać oddany do użytku za 2 lata.
10: Słuchasz Wiadomości z Regionu.
11: I na koniec wędrujemy do Gostynia. Trwa tam rozbudowa systemu miejskich kamer. O tej sprawie mówiliśmy w poprzednim wydaniu Wiadomości z Regionu. Prace są prowadzone w ramach Zielonej Rewolucji. Dzięki niej w mieście przybędzie więcej parków i skwerów. W związku z tym musimy jeszcze bardziej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, zaznacza zastępca burmistrza Gostynia Maciej Czajka.
16: Mówimy tutaj o tak zwanym PDK-u, gdzie powstały 23 kamery. Dokonaliśmy również montażu monitoringu na rynku w Gostyniu. Tam powstało 8 kamer, trwa również inwestycja promenada świętogórska, czyli traktat prowadzący wzdłuż ulicy Czereśniowej do klasztoru, łącząc się z gminą Piaski. Tam powstaną również kamery, będą też kamery LPR, które będą wczytywały tablice rejestracyjne.
11: Łącznie w mieście przybędzie 60 tego typu urządzeń. Oprócz tego planowane jest powstanie centrum monitoringu, dodaje Maciej Czajka.
16: Dostęp do nie wszystkich kamer ma Policja Gostyńska, jak i Straż Miejska. Niestety nie mamy pracownika dedykowanego, czy pracowników, którzy od godziny wybranej do godzin wieczornych, gdzie ten ruch jest zmożony, okres wakacyjny, spotkania młodzieży, jest na bieżąco obserwowany na wypadek jakichś tam różnych zdarzeń losowych, ale w związku z tym, że budżet gminy jest coraz większy, chcemy zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, myślimy właśnie o stworzeniu centrum monitoringu.
11: W gminnym budżecie na wspomniane prace zarezerwowano 170 tysięcy złotych. O kolejnych funduszach będą decydować radni na najbliższych sesjach. Pierwsze tereny zielone zostaną oddane do użytku jeszcze w październiku. tą informacją kończymy wiadomości z regionu na kolejne wydanie. Oczywiście zapraszam tradycyjnie jak co tydzień o godzinie 12.30. Życzę Wam wszystkim dobrego, spokojnego dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja Wiadomości z Regionu. Dziękuję bardzo w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. Za nami dwa dosyć długie utwory. Za nami prawie 6,5-minutowy Eagles i Hotel California. Klasyk klasyków. No i kolejny utwór to był również klasyk, chociaż nieco młodszy od Hotelu California, bo był Chris Isaak i Wicked Game. A przed nami punktualnie o godzinie 13 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie, teraz Polska, można by powiedzieć, tym razem, no właśnie, niby jest dzisiaj ciepło, no dosyć ciepło na dworze, no ale tym razem będzie mrozu i aura. Gramy!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: Jak tak, to Allegro. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Stowarzyszenie Poznań jutra zaprasza na pierwsze spotkanie. Filipini zapraszają na odpust zesłania Ducha Świętego i ekofesty na Świętej Górze w Gostyniu. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Dziś w Bazarze Poznańskim odbędzie się pierwsze spotkanie nowego stowarzyszenia Poznań Jutra, założonego przez Mariusza Wiśniewskiego. Odwołany w styczniu były zastępca prezydenta Jacka Jaśkowiaka zapowiada, że stowarzyszenie będzie otwarte na głos mieszkańców.
3: Chcemy być otwarci na wszystkie problemy, które są zgłaszane przez różne grupy społeczne. Nie chcemy z góry sami, nie mamy panaceum na mądrość, chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców różnych grup społecznych, wykluczać żadnych tematów. Oczywiście na pewno jakość życia, kwestie, które wpływają na życie w mieście dla tych najmłodszych, jak i również dla tych najstarszych. Wątki związane też na pewno z kwestią edukacji, bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej, rewitalizacji, transportu, ale też rynku pracy.
2: Stowarzyszenie swoje propozycje będzie przedstawiać władzom Poznania.
3: Będziemy na pewno te rekomendacje przedstawiali mieszkańcom, ale wszystkim też radnym, władzom miasta, po to, żeby one faktycznie nie były tylko rekomendacjami na półce, ale też dążyli do tego, żeby były w odpowiednim czasie wdrażane w życie.
2: Do stowarzyszenia należą członkowie Koalicji Obywatelskiej, między innymi radny Tomasz Stachowiak, Monika Danelska i Łukasz Mikuła.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają 24 maja na odpust zesłania Ducha Świętego. W tym roku uroczystości będą się odbywać pod hasłem Duchu Święty, poucz i prowadź nas. A rozpoczną się uroczystą mszą, mówi ksiądz Adam Pupka z Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
4: Sam zaś dzień odpustu zapraszamy na godzinę 12 na sumę odpustową, którą odprawi biskup Jan Piotrowski i zapraszamy również na rodzinny ekofestyn, który odbędzie się w ogrodach klasztornych. Będzie tam wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych.
2: Ekofestyn w tym roku odbywa się pod hasłem Do Pana należy ziemia. W programie m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, teatr dla najmłodszych, animacje, stoiska edukacyjne i ekologiczne, loteria charytatywna oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się także poświęcenie rowerów oraz oficjalne otwarcie sezonu rowerowego.
1: Informacje z Poznania.
2: Jak reagować, gdy nastolatek stanie się ofiarą lub współtwórcą hejtu w sieci? Co zrobić, gdy zakaz korzystania ze smartfona nie działa? To tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiedź znajdą uczestnicy konferencji Bezpieczne dorastanie. Od profilaktyki cyfrowej po wsparcie w kryzysie psychicznym. Wydarzenie odbędzie się jutro, a organizowane jest w ramach Poznańskich Dni Rodziny. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy się zapisać na stronie internetowej wydarzenia.
1: Informacje z kraju.
2: Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Wiceminister Katarzyna Kęcka wyjaśniała, że pielęgniarki będą mogły orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni.
5: Pielęgniarki przygotowane są do tego, żeby przeprowadzić w przypadku prostych chorób infekcyjnych test pokazujący, czy pacjent ma wirus grypy, czy go nie ma. Konsekwencją tego będzie wypisanie recepty, bo też zmieniamy tutaj rozporządzenie w tym zakresie. Kolejna zmiana to jest stwierdzanie zgody w opiece długoterminowej i w opiece paliatywnej, dlatego że zazwyczaj pielęgniarka jest obecna przy zgonie podopiecznego, natomiast na lekarza trzeba czekać kilka godzin.
2: Wiceminister dodała, że obecnie z powodu zmian demograficznych coraz więcej położnych ma problem ze znalezieniem pracy w zawodzie. Dlatego resort proponuje, aby położne mogły uzupełnić swoje wykształcenie i pracować również jako pielęgniarki.
5: Zawód położnej był, jest i będzie. Nikt nie zamierza go likwidować ani zmieniać w tym zakresie. Natomiast tutaj oferujemy paniom położnym elastyczność na rynku pracy. Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek.
2: Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej weszła w życie w marcu 2027 roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to, uwierzcie lub nie, 23 stopnie Celsjusza. W Poznaniu jest słonecznie w tym momencie. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 13, po raz kolejny kłania się druga zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, aby zostać właśnie z dobrym radiem Emaus. A już za moment, słuchajcie, pogramy utwór, który mam wrażenie, że jedna z popowych artystek całkiem niedawno lekko nawiązała muzycznie do tej kompozycji, ale my posłuchamy oryginału In Excess, Need You Tonight. Tym utworem zaczynamy godzinę 13, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie 13:00. Za nami grupa In Excess, później Belinda Carlisle, a przed chwilą był zespół Genesis. Zapraszam Was na naszą stronę radioemaus.pl. Tam w zakładce Goźnia prezentujemy rozmowy z naszymi porannymi gośćmi. Wczoraj rozmawialiśmy z Agnieszką Stępin, kierownik rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu, o tym, jak chronić Ostrów Tumski. I ta 12-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. A dzisiaj gościliśmy Annę Pieciul z partii Razem, a temat był krótki i konkretny, no i na pewno nie jest w Antoninku nikomu do śmiechu, no bo tematem rozmowy było, co śmierdzi w Antoninku. Mieszkańcy poznańskiego Antoninka i Zielińca skarżą się na intensywny zapach z okolic fabryki Volkswagena. Wskazują przede wszystkim na fabrykę, na lakiernię fabryki. Protestują też przeciwko planom zmiany przeznaczenia terenów zielonych w pobliżu zakładu. Ich zdaniem może to oznaczać wycinkę kolejnych fragmentów miejskiego lasu, no i dalszą industrializację okolicy. Do sprawy włączyła się partia Razem, a o problemy mieszkańców opowiedziała dzisiaj podczas porannej rozmowy przedstawicielka partii Razem, czyli Anna Pieciul. A 12-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a także w zakładce gość, na stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia. To jest wszystko połączone ze sobą, ale również możecie tych rozmów porannych posłuchać w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać na swój smartfon. Aplikacja jest dostępna na iOS-a, a także na Androida. No i również możecie zaobserwować Radio Emaus, jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie zrobiliście, w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, więc jeżeli chcecie być jak najbliżej Radio Emaus, zapraszamy do zaobserwowania nas w mediach społecznościowych. Gramy dalej, cały czas gramy zagranicznie. Był zespół Genesis, no to tym razem grupa Decors i Breathless.

22 minuty zostały do godziny 14. Za nami Zbigniew Wodecki, Micz & Micz, a za nami również, czy też przed chwilą, Kuba Badak. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, zanim godziny szczytu rozpoczną się na dobre. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Tam napotkacie umiarkowane utrudnienia. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego. Patrzymy teraz na ulicę Rechicką w obu kierunkach od skrzyżowania Omurtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tutaj napotkacie na korki. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej w miarę przejezdny płynnie. Troszeczkę postoicie na skrzyżowaniu z Serbską. Most Lecha właśnie od strony Lechickiej troszeczkę się korkuje, więc również tutaj musicie uważać. Patrzymy teraz na poznańskie ronda, rondo Śródka. Jeżeli chodzi o dojazdy, najbardziej zakorkowany jest dojazd od strony ulicy Podwale, ale tak to sytuacja jest w miarę opanowana. Niestety, jeżeli zjedziecie w ulicę Wyszyńskiego i dalej most Mieszka Pierwszego, tutaj niestety napotkacie na roboty drogowe, co oznacza, że ta podróż wam się przedłuży. Patrzymy na łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja jest w miarę opanowana. W drugą stronę jednak troszeczkę postoicie. Nawet odbijamy z Jana Pawła II i widzę, że garbary od skrzyżowania właśnie tutaj Zestkowskiego aż do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi właściwie całe zakorkowane, także drodzy kierowcy, trzymajcie się i uważajcie na siebie. Rondo Rataje, teraz tutaj już wracamy. Największy korek jest od strony mostu Królowej Jadwigi i ulicy Bolesława Krzywoustego. Rondo Starołęka, największe korki od strony mostu Przemysła Pierwszego, czyli od strony ulicy Hetmańskiej. A jak już Hetmańsko wywołujemy, no to patrzymy na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, które widzę, że jest bezproblemowo przejezdne. No i na koniec spójrzmy jeszcze na ulicę Głogowską, czyli okolice Pętli Górczyńskiej. Aż jestem pozytywnie zaskoczony, bo widzę, że bez większych korków w tym momencie, właśnie w tym frytlu. Widzę jednak, że jeżeli chodzi o wyjazdy, wjazdy z Poznania, węzeł Poznań-Luboń tutaj, czy to od strony Lubonia, czy to od strony Dębca, tutaj musicie troszeczkę na siebie uważać, dlatego że po prostu są korki i może ten dojazd, wyjazd z Poznania, czy też wjazd do Poznania może być nieco utrudniony. Zapraszamy do informowania nas, jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam możecie nas poinformować o różnych sytuacjach, które są w tym momencie na poznańskich ulicach, czy też po prostu na wielkopolskich trasach. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie Kaja i Fleciki.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dziesięć minut zostało do godziny 14. Za nami Kaja, a także duet Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska. To już muzycznie za nami, a przed nami to, co nowe i najnowsze, czyli informacje Radia Emaus. Te informacje pojawią się o godzinie 14, także koniecznie zostańcie z nami. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także zapraszamy Was bardzo gorąco do tego, aby wysłuchać, co się dzieje lokalnie w kraju, czy też na świecie. Zapraszamy Was bardzo gorąco. 14. Najnowsze informacje. No ale zanim informacje, no to znowu będzie po polsku, ale tym razem będzie bardzo klasyczny utwór, oj bardzo. Perfekt i autobiografia. Gramy!

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: momencie przychyla godzina, a to czy informacja.
1: Radia M. Zabijał.
2: W Przyznaniu panują studenci. Odbędzie ruchomencję. Został uhonorowany Mori. Wenalia tworzą lukim hasłem przebiegnie tegoroczna edycja studenckiej imprezy w Poznaniu. Lokalizacja niezmienna. Po raz 10 będzie to park imienia świętego Jana Pawła II na Wildzie. Odwiedzi nas wielu ciekawych artystów, zapewnia Karolina Brąż z Fundacji Jeden Uniwersytet, która organizuje całą imprezę.
3: W czwartek naszym headlinerem jest Jan Rapowania, później mamy piątek i tam gra już Zalia, Grubson oraz Golec Orkiestra. W sobotę zaczynamy od Huberta Kropki, później mamy Kacperczyków, a później mamy na zakończenie White'a 2115.
2: W tym roku zmieniona zostanie trasa pochodu juwenaliowego.
3: Startujemy z Placu Kolegiackiego w tym roku i trasa dość sportowa, bo przypomina jedną prostą, jak na trasie biegowej, ale to też ze względów po prostu takich infrastrukturalnych zdecydowaliśmy się na to. Ona nie zmieniła bardzo swojego dystansu, jest tam odrobinkę krótsza niż w zeszłym roku. Cały pochód nie zajmuje dłużej niż godzinkę przejścia, także to jest dość podobne. Myślę, że prosta trasa daje nam bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o animację w trakcie.
2: Poznańskie juwenalie odbędą się od 28 do 30 maja. Pochód wystartuje 28 maja o godzinie 17. Szczegółowy harmonogram imprezy jest dostępny na stronie internetowej Juwenalia Poznań.
1: Informacje z Nowego Tomyśla.
2: Dzieci z gminy Nowy Tomyśl będą się uczyć pływać. Burmistrz Nowego Tomyśla przyznał dotację w wysokości 70 tysięcy złotych Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Właśnie na naukę pływania dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Tomyśl w 2026 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i stanowi element działań gminy na rzecz aktywności fizycznej i bezpieczeństwa dzieci.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańscy radni przyjęli uchwałę o zielonej retencji. Biorący udział w programie będą mogli otrzymać zwrot nawet 100% kosztów montażu zbiorników do zbierania deszczówki, budowy ogrodu deszczowego czy zielonej ściany.

0: O przyznanie środków będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty, spółdzielnie i społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, informuje Adrian Wojtasz z Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
1: Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów.
0: Nabór wniosków rozpocznie się po wejściu uchwały w życie, czyli 2 tygodnie po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Miasto zapowiada, że dokładny termin startu programu zostanie podany w osobnym komunikacie.
2: Informacje z kraju.
0: Były premier przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Jerzy Buzek podkreślił, że Unia Europejska musi być na nowo przemyślana i umocniona.
3: Jak mówił Robert Schuman, Europa była zawsze projektem, marzeniem, grą wyobraźni. Podobnie było w Polsce 45 lat temu. Na pierwszym zjeździe Solidarności, który miałem zaszczyt prowadzić, mieliśmy marzenie o wolnej, suwerennej, demokratycznej Polsce. I to marzenie dzięki milionom ludzi i wielkiemu przywództwu Lecha Wałęsy się spełniło.
0: Wyróżnienie po raz pierwszy przyznano za zasługi dla Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej. Wśród nagrodzonych 20 osób jest również były prezydent, przywódca Solidarności Lech Wałęsa.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna jest powyżej 20 stopni Celsjusza. 23 kreski na plusie. W Poznaniu jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny. Czy może być lepiej?
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 14, po raz kolejny dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście zostali właśnie razem z nami. Zwłaszcza, że na samym początku 14 będzie zespół, który dosyć rzadko gości na naszej antenie, a moim zdaniem powinien był być częściej grany, więc drogi szefie muzyczny, jeżeli słuchasz jakimś cudem Radia Emaus, a powinieneś słuchać, no zapraszamy do większej aktywności, jeżeli chodzi o zespół ZZ Top. ZZ Top, Viva Las Vegas, tak zaczynamy muzycznie godzinę 14. No to co, gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 14 z nami ZZ Top, Simply Red, a także Chris Rea. Trwa druga zmiana w Radiu Emaus, ale myślami już jesteśmy przy audycjach popołudniowych, chociażby przy audycji Trochę Kultury, która wystartuje o godzinie 18.10. Dzisiaj gościem Barbary Maciejewskiej będzie Agnieszka Salamon-Radecka, historyk sztuki, ceniona kustosz gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu, a zarazem kuratorka wyjątkowej wystawy Wojciech Weiss, Nieznane grafiki i rysunki. Podczas rozmowy usłyszymy o nieznanych pracach Wojciecha Weissa, kulisach przygotowania wystawy oraz wyjątkach ukrytych w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zapraszamy na audycję Trochę Kultury już dziś o godzinie 18.10. Zapraszamy w imieniu autorki tego programu, czyli Barbary Maciejewskiej. Zapraszamy Was bardzo gorąco, jak i zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego utworu z naszej playlisty. Tym razem pogramy po polsku, Goja i Tylko Mnie Kochaj.

0: Emaus. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

21 minut zostało do godziny 15. Za nami Mietek Szcześniak, a także Edyta Górniak. Ciekawe to by było, jakby kiedyś stworzyli razem duet, nie? Oczywiście oczko puszczam, bo wiadomo, że oni już swego czasu piękny duet stworzyli. Ale teraz nie o muzyce, mowa tylko o korkach w Poznaniu. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką. Tutaj umiarkowane utrudnienia od rogatek Poznania aż do samego Ronda Obornickiego. Ulica Lutycka, tutaj widzę, że również umiarkowane utrudnienia do przyjazdu kolejowego Poznań-Wola w obu kierunkach. Trasa Niestachowska, niestety korki. Te korki zaczynają się między Alejami Solidarności a Wojska Polskiego. Teraz zaglądamy na ulicę Lechicką, no i tradycyjnie od skrzyżowania Multowska-Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa w obu kierunkach korki. Jeżeli chodzi o korki w miejscach, o których w sumie rzadko mówimy w serwisie informacyjnym, w serwisie komunikacyjnym, ulica Chlonda się korkuje. Tutaj mam na myśli zwłaszcza odcinek od Ronda Śródka, a właściwie dokładniej od skrzyżowania z ulicą Główną aż do samego skrzyżowania z ulicą Bałtycką i mostem Lecha. Tutaj musicie uważać, jeżeli jedziecie właśnie od Ronda Śródka. Skoro już tak często wypowiadam tę nazwę, no to zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. Największe korki od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się niestety jeszcze przed wiaduktem. No i jeżeli chcielibyście zjechać w ulicę Wyszyńskiego, niestety również tutaj napotkacie na spore korki. Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, od Ronda Rataje do Ronda Śródka. Sytuacja jest, no powiedzmy sobie, umiarkowana, ale w drugą stronę, zwłaszcza odcinek od samego Ronda Śródka do skrzyżowania z ulicą Berdychowo-Baraniaka, tutaj musicie się mieć na baczności, bo niestety jest sytuacja zakorkowana. Rondo Rataje, teraz tutaj zaglądamy, największe korki, albo nie, to nie będę wyróżniał, z obu stron Bolesława Krzywoustego, niestety postoicie. Teraz patrzymy na Rondo Starołęka. Największe korki są od strony, już wam mówię, Dolnej Wildy. No więc niestety jest to spory odcinek, także nie spodziewajcie się tutaj płynnego przejazdu od strony Dolnej Wildy. Głogowska Hetmańska, na to skrzyżowanie teraz patrzymy. Troszeczkę od Hetmańskiej postoicie, ale tak to sytuacja jest w miarę opanowana. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Głogowską i Pętlę Górczyńską, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu. No i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. I jeszcze tutaj umknęła mi jedna informacja. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Niestety się nie zmieniło, ale wydarzył się wypadek na ulicy Kurpińskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Wojciechowskiego. Trochę może to jest nietypowy firtel Poznania, o którym mówię, ale myślę, że jeżeli jedziecie piątkowem, no to niestety tutaj musicie uważać, wypadek na ulicy Kurpińskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Wojciechowskiego. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu. Również oczywiście mogą to być wielkopolskie trasy, tutaj nie będziemy się ograniczać specjalnie. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. Zapraszamy was do kontaktu z nami. My od razu oczywiście te informacje przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi, a za moment inna mini audycja z drogą w tytule. Będzie to W drodze do Emaus. Jeszcze raz, drodzy kierowcy, szerokiej drogi życzę, a teraz na naszej antenie Feeders Down i Here Without You.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ojcze, otocz swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył. Może dziwić ta modlitwa Jezusa na chwilę przed zdradą, wyszydzeniem, zabiciem. To nie była chwała, której byśmy oczekiwali od Boga wobec swojego Syna. A jednak chwała Jezusa jest chwałą krzyża, chwałą miłości, która kocha pośród nienawiści, chwałą miłości, która przebacza i oddaje swoje życie. Prawdziwą chwałę zdobywamy nie przez to, co posiadamy, co osiągnęliśmy i co o nas mówią. Chwałą Boga, która się nam udziela, jest nasza gotowość kochania tak jak On. W czym szukamy chwały?
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: Już prawie 8 minut zostało do godziny 15. Za nami grupa Feeders Down, a także Joe Cocker. Za nami także mini audycja w drodze do Emaus. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. A te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. No ale zanim te informacje usłyszycie o pełnej godzinie w Radiu Emaus, no to pogramy i tym razem tak dla odmiany pogramy po polsku. Będzie, no, Młoda Polska, można by powiedzieć. Maciej Skiba i Chcę Ciebie częściej.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.

0: Kasa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Lotnisko Ławica odnotowało spadek liczby pasażerów. Leszczyński stadion czeka spory remont. Spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt, powiedział Donald Tusk o rotacji amerykańskich wojsk w Europie. Poznańskie lotnisko Ławica zanotowało w poprzednim miesiącu spadek liczby pasażerów w porównaniu do kwietnia 2025 roku. To pierwsza tego typu sytuacja od czasów pandemii COVID-19. Według statystyk Ławica obsłużyła prawie 300 tysięcy pasażerów. Jak zaznacza rzecznik portu Marcin Wesołek, powód jest bardzo prosty.
2: Wojna między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem spowodowała duże perturbacje w ruchu lotniczym, zwłaszcza między Europą a krajami Zatoki Perskiej, a akurat lotnisko w Poznaniu jest jednym z tych polskich lotnisk, które oferowały bezpośrednie loty takie rejsowe, nie tylko czarterowe, między innymi do Dubaju.
1: Wycofanie się niemieckiego przewoźnika z lotniska dodatkowo pogorszyło sytuację.
2: Decyzja linii Lufthansa o tym, żeby likwidować połączenie z Poznania do Monachium i wobec faktu, że ostatni rejs z Poznania do Monachium miał miejsce w ostatnich dniach marca, oczywiście ta decyzja też miała wpływ na kwietniowy wynik poznańskiego lotniska. Trzeba jeszcze tutaj dodać, że z przyczyn geopolitycznych nieco zmniejszyła się koniunktura na loty czarterowe. W zasadzie przez kwiecień nie mieliśmy lotów czarterowych na Cypr.
1: Rzecznik podkreślił, że linia Fly Dubai planuje wznowić loty z Poznania do Dubaju jesienią tego roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Ruszył majowy konkurs fotoportalu. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Organizatorzy zachęcają do przesyłania fotografii przedstawiających Poznań w wiosennej odsłonie, zarówno znanych miejsc, jak i codziennych, mniej oczywistych kadrów. Obrazy należy zgłaszać w kategorii tematycznej. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, a autorzy wyróżnionych zdjęć nagrody rzeczowe. Wybrane ujęcia pojawią się na stronie głównej fotoportalu, a następnie przejdą do konkursu na zdjęcie roku, który ocenia kapituła. 12 razy w roku jury wybiera także zdjęcie miesiąca oraz wyróżnienie miesiąca. Konkurs trwa do 31 maja. Aby się zgłosić, należy założyć konto na fotoportalu i przesłać fotografię poprzez formularz dostępny na stronie konkursowej. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: W Urzędzie Miasta Leszna otwarto oferty w postępowaniu dotyczącym modernizacji i przebudowy oświetlenia stadionu imienia Alfreda Smoczyka. Wymagane parametry to 1800 luksów na torze oraz 1200 luksów na płycie boiska, by zapewnić standardy obowiązujące w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej. W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Wszystkie mieszczą się w budżecie zaplanowanym na realizację tego zadania. Po zakończeniu analizy złożonych ofert nastąpi wybór wykonawcy inwestycji.
0: Informacje z kraju i ze świata.
1: Wierzę, że spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt, mówił Donald Tusk, nawiązując do sprawy rotacji wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dziś szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą sił generalnych Stanów Zjednoczonych i NATO generałem Aleksusem Grynkiewiczem.
4: Wiceministrowie Obrony Narodowej dzisiaj i jutro odbywają spotkania, pan minister Tomczyk, pan minister Zalewski. Dzisiaj, jutro spotykają się z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu, także spotkania z parlamentarzystami na Kapitolu, z think tankami amerykańskimi, także wizyta w Białym Domu i konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa. Wszystko to dedykowane jest tej sprawie.
1: Donald Tusk podkreślił, że Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i całej Europy.
4: Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, globalnego porządku jest ścisła i bardzo dobrze skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Spotkania przedstawicieli polskiego rządu są pokłosiem decyzji szefa Pentagonu, Pita Hegseta, który wstrzymał planowaną rotację amerykańskiej brygady pancernej do Polski.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nawet jeszcze wyższa. Dwie dwójki, 22 stopnie Celsjusza. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 15 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie stoi z założonymi rękami, uśmiecha się do mnie bardzo szeroko, czyli w sumie uśmiecha się również do was, drodzy słuchacze. I w tym składzie, w tym duecie, w tym wesołym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. W sumie czy wesołem, to jeszcze poza anteną ustalimy, jak wyłączę mikrofon, tam się będzie dopiero działo. Żartuję oczywiście, ale a propos dziania się rzeczy, o 15.15 zapraszam was bardzo gorąco na konkurs popołudniowy. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także na zaprezentowanie pytanie konkursowe, ale zanim pogramy troszeczkę Chris Rea i Josephine, tak zaczynamy godzinę 15. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No to lecimy, słuchajcie, lecimy. Czas na kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania książka Elizabeth Gilbert Jedz, módl się, kochaj. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko i pomyślałem sobie tak, dzisiaj mamy m.in. Dzień Dobrych Uczynków, więc zadaję wam dzisiaj pytanie, co ostatnio dobrego uczyniliście? Co ostatnio dobrego uczyniliście? Zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie popołudniowym. To może być na przykład dobry uczynek. Jeżeli ktoś by wysłał taką odpowiedź w konkursie, no rozważyłbym, jeżeli chodzi o potencjalne zwycięstwo, ale póki co, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, już nie będę specjalnie podpowiadać, słuchajcie. No ale przypominam, że dzisiaj do wygrania książka Elizabeth Gilbert, Jedz, módl się, kochaj, taka książka dzisiaj jest do wygrania. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, bardzo proste, a może i bardzo trudne, co ostatnio dobrego uczyniliście? Co ostatnio dobrego uczyniliście? Dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Możecie na przykład, nie wiem, powiedzieć, że co ostatnio dobrego uczyniliście, że nie wiem, na przykład zwróciliście uwagę prezenterowi, bo na przykład źle coś powiedział. To też może być jakaś tam kreatywna odpowiedź na pytanie. Ale póki co, ja wam na razie nic nie podpowiadam, chociaż zobaczymy jeszcze oczywiście, jak będzie. Konkurs startuje w tym momencie, ja was zapraszam do uczestnictwa. No i co? Słuchajcie, trzymam kciuki za was i życzę powodzenia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: To była bardzo krótka i konkretna piosenka Wayne Fontana i The Mindbenders, Game of Love, a teraz wracamy do naszego konkursu popołudniowego. A dziś w konkursie do wygrania książka Elizabeth Gilbert Jedz, módl się, kochaj. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszym popołudniowym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148 to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co ostatnio dobrego uczyniliście. Co ostatnio dobrego uczyniliście? A to wszystko dlatego, że dzisiaj właśnie mamy Dzień Dobrych Uczynków. Co ostatnio dobrego uczyniliście? To jest dzisiejsze pytanie w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości? Złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Mogę zdradzić, na razie jeszcze nikt nie wysłał zgłoszenia. Więc zapraszamy Was bardzo gorąco. Słuchajcie, kto będzie tu pierwszą osobą, kto pierwszy wyjdzie przed szereg. Czasami tak bywa na przykład, jak jest na przykład, nie wiem, jakaś zabawa, no to czasami muzyka gra w tle, a póki co wszyscy siedzą, nie wiadomo o co chodzi. No i czasami ta jedna para wyjdzie, no i wówczas towarzystwo zostanie rozruszane. No i może tak samo będzie w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Elizabeth Gilbert Jedz, módl się, kochaj. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. To bardzo ważne, żebyście to imię i nazwisko podali, no bo chcemy wiedzieć, komu wręczyć dzisiejszą nagrodę. No a dzisiejszym zagadnieniem w konkursie jest pytanie, co ostatnio dobrego uczyniliście? Co ostatnio dobrego uczyniliście? To jest dzisiejsze pytanie w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Ja rozumiem, że pogoda dzisiaj jest właśnie taka bardzo przyjemna i tak dalej, ale zapraszamy Was bardzo gorąco. Weźcie udział w naszym konkursie popołudniowym. Nagroda czeka na Was. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego, słuchajcie. Za nami Stinga, także posłuchaj ta Barry White, czyli właśnie Barry White. Dzisiaj do wygrania w konkursie książka Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszej popołudniowej zabawie. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w naszym konkursie popołudniowym, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z jednym z naszych nietypowych świąt, czyli co ostatnio dobrego uczyniliście. Co ostatnio dobrego uczyniliście? O to Was dzisiaj pytamy w naszym popołudniowym konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Co ostatnio dobrego uczyniliście? Po cichu powiem, cały czas czekamy na Wasze zgłoszenie. Słuchajcie, zapraszamy Was bardzo gorąco. Dzisiaj do wygrania książka Elizabeth Gilbert Jedz, módl się, kochaj. Co ostatnio dobrego uczyniliście? O to Was dzisiaj pytam w konkursie popołudniowym. 7148, w treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, co ostatnio dobrego uczyniliście. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. No i co? Konkurs jeszcze trwa, ale on nie będzie trwał wiecznie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania książka Elizabeth Gilbert. Jedz, módl się, kochaj. Taką dzisiaj nagrodę mamy w naszym popołudniowym konkursie. Jeżeli chcecie wziąć udział, zapraszamy Was bardzo gorąco. 7148 to numer SMS, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co ostatnio dobrego uczyniliście. Takie dzisiaj pytanie konkursowe Wam zadaję, dlatego że dzisiaj właśnie mamy Dzień Dobrych Uczynków. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania jest książka Elizabeth Gilbert, Jedz, módl się, kochaj, a ja przypominam, że dzisiaj odpowiadacie w konkursie na pytanie, co ostatnio dobrego uczyniliście? Takie pytanie konkursowe dzisiaj Wam zadaję, no i liczę na Wasze odpowiedzi. Liczę też może i na Waszą kreatywność. No właśnie, słuchajcie, zapraszam Was bardzo gorąco. Co ostatnio dobrego uczyniliście? O to Was pytam w konkursie popołudniowym. Rozwiązanie konkursu za około 4 minuty, bo mniej więcej tyle trwa utwór Leila od Erika Claptona. Posłuchamy tego utworu w wersji akustycznej, ale jakże pięknej. Za moment rozwiązanie konkursu. Do dzieła, słuchajcie, do dzieła!

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania była książka Elizabeth Gilbert Jedz, módl się, kochaj. Dzisiaj pytałem was o to, co ostatnio dobrego uczyniliście, a to wszystko dlatego, że dzisiaj właśnie mamy Dzień Dobrych Uczynków. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Dzisiaj nagrodę wygrywa Marcel, który napisał, że ostatnio pomogłem sąsiadowi w wyborze słuchawek. Bardzo ciekawy, dobry uczynek. Marcel, książka Elizabeth Gilbert jest twoja. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać twoją nagrodę i przede wszystkim potwierdzić wygraną, bo to jest najważniejsze. Marcel, gratuluję tobie wygranej w popołudniowym konkursie. Kolejne konkursy już jutro 9:15, a także 15:15. No ale nieco bliżej, bo już właściwie za moment, tuż za rogiem, już czają się informacje Radia Emaus, a te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. No ale zanim informacje, to oczywiście pogramy, nie może być inaczej. Escobar i Heder Nova, Someone New.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 16, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach i wszyscy jesteśmy na posterunku, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zakończyła się przebudowa ulicy Leszczyńskiej w Święciechowie. Poznańska Rusałka zaprasza na kino pod chmurką. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zbojkotowali wręczenie europejskich orderów zasługi. Zakończyła się przebudowa ulicy Leszczyńskiej w Święciechowie. W ramach prac na ponad kilometrowym odcinku wymieniono zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz odnowiono ścieżkę rowerową. O tym, jak ważny jest to odcinek, mówi wójt gminy Święciechowa Mikołaj Kostaniak.
3: Jest to droga łącząca tak naprawdę Święciechowe z miastem Leszno i droga, co ciekawe, o najwyższym natężeniu ruchu drogowego, ruchu pojazdów. Na tym odcinku dziennie przejeżdża około 14 tysięcy aut. To jest natężenie podobne do natężenia drogi krajowej nr 12, więc jak widać bardzo ważne miejsce, ale również miejsce nie tylko komunikacyjne, bo również gospodarczo. Przy tej drodze również wiele punktów handlowo-usługowych się mieści, ale również dróg, które kierują i które prowadzą do strefy inwestycyjnej, która w naszej gminie właśnie w tym obszarze się znajduje.
2: Ostatecznie inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych. To o połowę mniej niż początkowo szacowano. Połowę kosztów pokryło rządowe dofinansowanie, a resztę solidarnie sfinansowały lokalne samorządy.
1: Informacje z Poznania.
2: Letnie kino pod chmurką wraca do Poznania na Rusałkę. Już w lipcu na mieszkańców czekają pokazy plenerowe nad jeziorem. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma być czymś więcej niż tylko serią seansów filmowych. Ideą jest bowiem stworzenie przestrzeni do spotkań i odpoczynku. Z tego powodu w tym roku o repertuarze będą decydować mieszkańcy, mówi Agata Pezalska z Ferment Collective.
4: Głos oddajemy w ręce mieszkańców. Prawdopodobnie w tym tygodniu już na stronie naszego wydarzenia Kina nad Rusałką na Facebooku pojawi się głosowanie i to mieszkańcy właśnie wybiorą repertuar, ale jeżeli mam tu zdradzić jakieś tytuły, no to na pewno w ramach głosowania do wyboru będą nowości, chociażby w uniwersum Johna Wicka będzie do wyboru Iluzja 3, ale też ten genialny nastrojowy film jak chociażby Perfect Days.
2: Seanse filmowe będą startować o godzinie 21.30. Wstęp na wszystkie pokazy będzie bezpłatny.
1: Informacje ze Śremu.
2: 20 maja rozpocznie się remont mostu imienia Daniela Kęszyckiego w Śremie. To oznacza spore zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie inwestycji. Jak informuje Urząd Miejski w Śremie, w pierwszym etapie prac zamknięty zostanie przejazd pod mostem ulicami Nadbrzeżną, Łazienkową oraz Targową. Zostanie również wyłączony z użytku parking pod mostem. Z mostu natomiast będą mogli korzystać piesi i rowerzyści, ale oni również muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. Zakończenie remontu planowane jest w listopadzie.
1: Informacje z kraju.
2: Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zbojkotowali uroczystość, podczas której były premier Jerzy Buzek i były prezydent Lech Wałęsa zostali nagrodzeni europejskimi orderami zasługi. Nagrody wręczono na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, szef polskiej delegacji w centroprawicowej frakcji, ostro skrytykował postawę deputowanych PiS-u.
5: W tym dniu, który mógł być tak miły, chciałbym powiedzieć żałosne, po ludzku żałosne jest to, że mamy polską delegację, która w czasie, kiedy ta owacja na sali ma miejsce, nie tylko bojkotuje ten moment, ale jeszcze organizuje pikietę i nie może się, że tak powiem, z tym faktem, że Polacy są nagradzeni, pogodzić. Smutne to, żałosne, z tego powodu nam przykro.
2: Adam Bielan z PiS-u, szef polskiej delegacji w grupie konserwatystów, tłumaczył, że powodem bojkotu było przyznanie nagrody także byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel.
6: My bojkotowaliśmy osobę, która ma krew na rękach. Angela Merkel ma krew na rękach. Setek tysięcy ludzi, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie. Gdyby nie polityka Angeli Merkel, gdyby nie istniały Nord Stream 1 i Nord Stream 2, Putin zapewne nie najechałby Ukrainy. I w tym sensie nie będziemy świętować osoby, która ma na swoim sumieniu setki tysięcy istnień.
2: Nagrodzonych zostało 20 osób. Dwóch Polaków w tym gronie, czyli Jerzy Buzek i Lech Wałęsa, otrzymało dziś w Strasburgu owację na stojąco.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nawet nieco wyższa, 22 kreski na plusie. W Poznaniu jest słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20:47. Sprawdzamy jeszcze, jaką mamy jakość powietrza w tym momencie. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami od godziny 12, a będziemy do godziny 18, także zapraszamy was bardzo gorąco, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Teraz jak już to mówię, to no chyba nie macie wyjścia, musicie koniecznie być z nami. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to będzie zespół, który, nie będę ukrywać, jest dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, że akurat tę grupę gramy na naszej antenie, bo lubię zespół Lush, ale akurat ten utwór, który będzie na naszej antenie, utwór Ciao, no to nie jest utwór tak jakby z ich pierwszych płyt, które lubię szczególnie, ale również jest to piękna kompozycja. Wydaje mi się, wiecie co, dobra, radio na żywo, proszę bardzo, radio na żywo, bo muszę sobie jedną rzecz sprawdzić a propos tego utworu, a bardzo proszę, co się będziemy, bo wydaje mi się, że tak jest, bo byłem prawie że przekonany, że przecież w tym utworze gościnnie możemy usłyszeć Jarvisa Cockera, no i teraz trzy sekundy, a może i dwie sekundy na odgadnięcie pytania, jakiego zespołu liderem jest Jarvis Cocker. Grupy Pulp, jeden z najbardziej najistotniejszych przedstawicieli Britpopu. Polecam oczywiście zespół Pulp, jeżeli go nigdy nie słyszeliście, chociaż czasami na naszej antenie grupa Pulp akurat jest grana. No ale tym razem Jarvis Cocker gościnnie z zespołem Lush, utwór Ciao z 96 roku, więc utwór sprzed 30 lat. Strasznie się rozgadałem, więc ja już nie przedłużam. Ja już więcej nic nie mówię, przynajmniej w tym momencie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nie jesteśmy uniwersalni. Nie nadajemy się do każdej pracy, powołania czy zadania. Niby każdy to wie, ale i tak mamy przekonanie, że przy odrobinie dobrej woli i wysiłku damy radę. Miał je i dzisiejszy patron, Piotr Celestyn, gdy w lipcu 1294 roku jako 80-letni starzec wjeżdżał do Rzymu na osiołku i w łachmanach, by objąć Piotrowy tron jako Celestyn V. Nie za to jednak został wyniesiony do chwały ołtarzy. Ani nie za to, że od młodości tak bardzo pragnął oddać się Bogu na wyłączność, że wybrał życie pustelnika. Nie zdecydowała o jego kanonizacji również zakonna rodzina, którą założył spośród swoich naśladowców i uczniów na górze Moron. Także i święcenia kapłańskie, które przyjął Piotr Celestyn, by móc w niej w pełni służyć swoim współbraciom, to stanowczo zbyt mało, by mówić o nim jako o świętym. To wszystko ujęło jednak kardynałów, którzy wybrali go papieżem i ze wspomnianej góry Moron sprowadzili do Rzymu. Dlaczego więc wspominamy dzisiaj w liturgicznym kalendarzu świętego Celestyna V? Bo bardzo szybko się zorientował, że nigdy nie powinien przyjmować godności następcy świętego Piotra i miał w sobie tyle odwagi, że jako pierwszy w historii zrezygnował z powierzonego sobie urzędu. Stracić twarz, żeby nie szkodzić Kościołowi. Święta rzecz, jak się okazuje.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 16. Za nami audycja Święci z Nieba Ściągnięci. A muzycznie usłyszeliśmy dwa, no bardzo różne utwory, nie ma co ukrywać. Z jednej strony Manam i krakowski Spleen, a z drugiej strony Krzysztof Kasa-Kasowski, czyli po prostu Kasa. Źle to powiedziałem, bo chciałem powiedzieć Krzysztof Kasowski, czyli Kasa. Ustalam, że tak to powiedziałem. I jego hit z lat 90., czyli Każdy lubi boogie. Nie ma co ukrywać, troszeczkę niektórzy mogli się poruszać, gdziekolwiek słuchają w tym momencie dobrego Radia Emaus. Ale jeżeli już słuchacie dobrego Radia Emaus, to wiecie, taką mam przynajmniej nadzieję, że o godzinie 16.30 kolejny już na dzisiaj serwis kulturalny, w którym przygotowałem dla Was parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco z tymi wydarzeniami i może, żeby gdzieś się wybrać. 16.30 serwis kulturalny, no ale zanim kultura, to będzie muzyka. Monika Brodka i W pięciu smakach.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejny dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia, od koncertu 10 tenorów Dla Ciebie, Mamo. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. 10 tenorów to międzynarodowy projekt wokalny, który od lat podbija serca publiczności w Polsce i za granicą. Tworzą go utalentowani śpiewacy z różnych krajów, połączeni miłością do muzyki i pasją do występów na żywo. To nie będzie tylko koncert, bo będzie to tak naprawdę spektakl, w którym siła głosu spotyka się z emocją, a każdy utwór nabiera nowego życia dzięki unikalnym aranżacjom i niepowtarzalnej atmosferze. A w repertuarze grupy 10 tenorów znajdziemy zarówno potężne arie operowe, jak i znane utwory muzyki filmowej, rozrywkowej, folkowej czy rockowej. Koncert 10 tenorów Dla Ciebie, Mamo, dzisiaj o godzinie 19 w Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Był koncert, teraz czas na spektakl. Szósta klepka, część pierwsza i druga. Start spektaklu godzina 19, a miejsce to scena Studia Sztuki Teatralno-Aktorskie STA. Szósta klepka to ciepła, pełna humoru i wzruszeń opowieść o dorastaniu, pierwszych miłościach i rodzinnych perypetiach. Spektakl powstał na podstawie pierwszego tomu kultowej serii Jerzycjada autorstwa Małgorzaty Musierowicz i przenosi widzów do malowniczego Poznania lat 70., gdzie codzienność splata się z marzeniami, a zwyczajne sprawy nabierają wyjątkowego znaczenia. Poznajemy Celestynę Żak, sympatyczną, ale zakompleksioną nastolatkę, która zmaga się z własnym odbiciem w lustrze, szkolnymi obowiązkami i gwarem rodzinnego domu. Cesia dorasta wśród barwnych postaci, drobnych dramatów i czułych momentów, nie zauważając, że ktoś patrzy na nią z ukrytym zachwytem. Po raz pierwszy na scenie obie części szóstej klepki, czyli część pierwsza i druga, w jednym pełnym spektaklu. Spektakl Szósta klepka, część pierwsza i druga, dziś o godzinie 19 na scenie Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA. Zapraszamy Was bardzo gorąco. No i na koniec również zapraszam Was na spektakl, o którym już co nieco mówiłem w naszych serwisach kulturalnych. Jest to spektakl Drogi Ewanie Hansenie. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to Teatr Muzyczny. Gdybym jutro zniknął, to czy ktoś by w ogóle to zauważył? Nikt. Ewan jest tego pewien. Sama myśl o szkole, kontakcie z rówieśnikami jest nie do zniesienia. Ten hałaśliwy tłum, krępujące próby nawiązania rozmowy i brak miejsca, gdzie można uciec. W ramach terapii pisze sam do siebie list. Miał zmotywować, ale znów coś poszło nie tak, a potem było tylko gorzej. List wpadł w ręce znajomego z klasy Konora. Strasznie go rozłościł, bo Ewan napisał też o jego siostrze Zoe. Drogi Ewanie Hansenie to historia o tych, którzy czują się niewidzialni, bo spektakl porusza tematy, o których chcemy rozmawiać, ale często nie wiemy jak. Dotyka ważnych dziś problemów zdrowia psychicznego nastolatków, depresji, lęków społecznych i uzależnień w świecie mediów społecznościowych. To jednak także pełna ciepła opowieść o sile przyjaźni i budowaniu dobrych relacji z prostym przekazem „Nie jesteś sam”. Spektakl Drogi Ewanie Hansenie dziś o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. Zapraszamy Was bardzo gorąco na ten spektakl, jak i zapraszam Was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego popołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejne już jutro o godzinie 11.30, a także o godzinie 16.30. Już teraz na te serwisy kulturalne Was bardzo gorąco zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 17. Za nami aż 4 utwory z Polski. Pojawił się Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy, później Justyna Steczkowska i Oko za Oko, później grupa Bajm, a przed chwilą grupa Magma w coverze pewnego utworu, który swój rodowód ma w Algierii. To muzycznie za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 17 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, na którą jeszcze muszę chwileczkę poczekać w studiu, ale na pewno serwis będzie gotowy na pełną godzinę. Także zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tych informacji, no i również oczywiście Lilii Łady. Ale także zapraszam Was do wysłuchania kolejnych utworów, które pojawią się za moment na naszej antenie. Tym razem będzie zagranicznie. Będzie Cukero i She's My Baby.

the wild wind.

We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright.

0: Zębowie.
1: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
2: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie na naszych zegarach wybiła godzina 17, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia EMA. Za te informacje przedstawi Lilia Łada. No to co, Lilia, lecisz z tematem.
1: Informacje Radia EMA. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trwają zapisy na poznański srebrny fyrtel. Budowa obwodnicy Kalisza przyspiesza. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko byłej prezes Fundacji Orlen, Katarzynie R. Warsztaty teatralne, spotkania z poznańską gwarą, gra detektywistyczna i nauka szydełkowania. To tylko część propozycji, jakie w czerwcu ma dla seniorów Srebrny Fyrtel w Poznaniu. Zapisy na zajęcia już ruszyły. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: To bezpłatne aktywności dla osób w dojrzałym wieku odbywające się w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka 44. W czerwcowym harmonogramie zaplanowano warsztaty z różnych dziedzin. 2 czerwca w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego odbędą się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, uczące jak rozpoznawać oszustwa i reagować na próby wyłudzeń. W kolejnych dniach uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach z Gwary Poznańskiej, treningu komunikacji interpersonalnej, spotkaniach wokalnych oraz warsztatach rękodzielniczych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem 61 842 3509. Pełny harmonogram dostępny jest na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Budowa obwodnicy Kalisza przyspiesza. Została już wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu o wartości blisko 684 milionów złotych. To ważny krok w stronę realizacji brakującego fragmentu trasy Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski, która ma być gotowa do 2030 roku, mówi rzeczniczka prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak.
4: Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25, na trasie Kokanin – Biskupice Ołoboczne. Nowa droga pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Kalisza, co przyłoży się na wyraźną poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia mieszkańców oraz płynności ruchu w mieście. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj.
2: Rozpoczęcie prac w terenie ma nastąpić w połowie 2028 roku, natomiast zakończenie w trzecim kwartale 2030 roku. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę ciągu Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski do parametrów drogi klasy GP, główna ruchu przyspieszonego o przekroju dwujezdniowym.
1: Informacje z Poznania.
2: Parada umajonych wołów, strzyżenie owiec na żywo i spotkanie ze zwierzętami gospodarskimi, pokaz zabytkowej sikawki konnej oraz występy i muzyka. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szczeniawie zaprasza w niedzielę 24 maja na spotkanie z tradycją Zielonych Świątek, czyli czasem radości, odnowy i budzącej się do życia natury. W tym samym czasie tradycja chrześcijańska świętuje zesłanie Ducha Świętego, symbolicznie zamykając okres wielkanocny i podkreślając ideę odnowy. Festyn zielonoświątkowy rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.
1: Informacje z kraju.
2: Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko byłej prezes Fundacji Orlen Katarzynie R. Według ustaleń śledczych nadużyła ona swoich uprawnień podczas pełnienia funkcji. W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie, prokurator Mateusz Martyniuk, mówił, że chodzi o zatwierdzone przez oskarżoną w 2023 roku sprawozdania dotyczącego sposobu wykorzystania niemal 5 milionów złotych.
5: Którą to kwotę Fundacja Orlen przekazała Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji na realizację projektu Akademia Aktywności Obywatelskiej. I jak ustaliliśmy w toku postępowania, te środki, ta fundacja obdarowana wykorzystała niezgodnie z celami statutowymi Fundacji Orlen. Po prostu sfinansowała z nich kampanię medialną o charakterze politycznym i to zarówno w prasie ogólnopolskiej, jak i w reklamie outdoorowej.
2: Sfinansowana kampania, przedstawiając w złym świetle przedstawicieli ówczesnej opozycji, zachęcała do głosowania 4 razy nie w referendum 15 października 2023 roku. Katarzynie R. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Kobieta nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Prokurator zabezpieczył należące do oskarżonej 3 nieruchomości lokalowe i 1 gruntową, obciążając je przymusową hipoteką w wysokości ponad 3 milionów złotych. W wyniku zarzucanych Katarzynie R. czynów Fundacja Orlen poniosła szkodę wynoszącą niemal 4 700 000 złotych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, więc puszczamy do Was zaczka, drodzy słuchacze. Temperatura odczuwalna nawet nieco wyższa, 22 stopnie Celsjusza. Jest słonecznie, jest przyjemnie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północnego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20:47. Sprawdzamy jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i co widzimy? Widzimy, że jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, a w czwartek, podobnie jak dzisiaj, maksymalnie 21 kresek na plusie.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

7 minut po godzinie 17. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Jestem już niestety sam na placu boju, dlatego że Lilia Łada zakończyła już na dziś swój dyżur. Ale Lili bardzo gorąco dziękuję za wszystkie informacje Radia Emaus, które przedstawiła od godziny 12 do godziny 17. Lilię usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym jutro, także zapraszam was bardzo gorąco już teraz na informacje, które będzie przedstawiać Lilia, ale też oczywiście informacje, które będzie przedstawiać Piotr Wielicki, bo każda informacja jest oczywiście bardzo istotna. Również istotną informacją jest to, że jestem z wami do godziny 18, więc zapraszam was bardzo gorąco, aby zostać razem z dobrym Radiem Emaus. Mam nadzieję, że już troszeczkę zwolniliście tempo, że już nie pędzicie, że już nie jesteście w biegu, chociaż o takim biegu, a właściwie o byciu w biegu będzie teraz śpiewać Natalia Kukulska. To jest utwór sprzed prawie 30 lat, ale moim zdaniem naprawdę brzmi nadal bardzo dobrze i no jest to taka klasyka polskiego popu, można by powiedzieć. No nie ma co ukrywać. Kuba, ty daj wybrzmieć muzyce. No dobrze, dobrze. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17 już. Za nami trzy utwory prosto z Polski. Natalia Kukulska w biegu, później pojawił się Lady Punk i Zawsze tam, gdzie ty, a przed chwilą pojawił się projekt Jugotona, na wokalu Paweł Kukiz, O nic nie pytaj. Zapraszamy Was, mimo tego, że jeszcze trwa druga zmiana w Radiu Emaus, ale już zapraszamy Was na audycje wieczorne właśnie w naszym radiu. Zapraszamy Was na kolejny odcinek audycji Nocna Linia. Dzisiaj no, odcinek już 128. No i dzisiaj, jak sam autor audycji Krzysztof Fonka zaprasza, dziś wieczorem zapraszamy na kolejną podróż z dobrą muzyką. Skoro jest to dobre radio, to musi być to dobra muzyka. Dziś Nocna Linia poprowadzi nas po vintage'owych, powycinanych kawałkach, które poszywane na nowo zyskały świeże, kolorowe, muzyczne barwy. Pojawi się m.in. grupa TV Girl, a Polskę będą reprezentować skarby. Będzie też optymistycznie, wiosennie i balkonowo. I to jest właśnie ciekawe. Jak to, co to znaczy, że muzyka jest balkonowa? No właśnie. Krzysztof tutaj podaje trzy przykłady. Ja Wam wymienię dwa z tych trzech, bo będzie na przykład Aretha Franklin, będzie Futro, w którym na wokalu liderką była Kasia Nowicka. Zresztą koleżanka po fachu, bo również ona pracuje w jednej ze stacji. No i właśnie, jaka będzie całościowo dzisiejsza Nocna Linia? O tym się przekonacie od godziny 22. Dzisiaj właśnie na naszej antenie Nocna Linia, odcinek 128. Zapraszam w imieniu autora programu, czyli Krzysztofa Fonki. Zapraszam Was bardzo gorąco, abyście wybrali się razem z Krzysztofem. Jak sam pyta w poście, wybierzecie się z nami? Zameldujcie swoją obecność na pokładzie. Zapraszamy na naszego radiowego Facebooka. Tam stosowny post. No i tam również możecie zgłaszać swoją obecność w audycji Nocna Linia, która startuje jak zawsze we wtorek o godzinie 22. No to co? Nocna Linia o 22. No a teraz o 17.23 Paul McCartney i Vanilla Sky. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie Basia Małecka, Zielono mi. Za nami także duet Sana i Grzegorz Turnał, Sen we śnie. Za nami także, no taka ogólnoświatowa klasyka, bo pojawił się zespół Abba, Gimi Gimi Gimi, a przed chwilą Phil Collins i In the Air Tonight. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą drugą zmianę. Byłem z wami od godziny 12 do godziny 18. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, która była obecna przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro, podobnie jak dzisiaj, od godziny 12 do godziny 18. Zapraszam was już teraz bardzo gorąco i w ogóle zapraszam was, żebyście włączyli Radio Emaus oczywiście od godziny 6. No bo dlaczego nie? Od 6 rano będzie z wami Tomek Wandel. Słyszymy się jutro, a na sam koniec dzisiaj Ronan Keating z bardzo ważnym przesłaniem Love in Each Day. Słyszymy się jutro, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grech. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się on z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
2: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
1: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grech w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzeby rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
3: Kardynał Grech przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grech zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
1: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszi pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielką mocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie Wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszi, ojciec Giustino Casciano.
2: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty, Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
1: Rektor sanktuarium w Kaszi podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Masz

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Unikatowe, uniwersalne, wyjątkowe. To pojęcia, które często w promocji, w działaniach promocyjnych jest nadużywane, ale też często przez nas słyszane i w radio, w telewizji, czytane w gazetach. Unikatowe, unikalne i wyjątkowe powinny dotyczyć wystaw i rzeczywiście takich sytuacji, które zdarzają się bardzo rzadko. Mamy taką sytuację w Poznańskim Muzeum Narodowym. Jest to pokaz prac na papierze autorstwa Wojciecha Weissa w gabinecie rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. I o tym opowie goszczona dzisiaj w naszej audycji pani kurator Agnieszka Salamon-Radecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Pani kurator, czy nie przesadziłam mówiąc, że słowo unikatowe, unikalne jest przez promocję nadużywane jako chwyt marketingowy? Czy ta wystawa ma uzasadnienie dla zastosowania tego określenia?
2: Jest nadużywane. To oczywiście jest chwyt marketingowy, bo to zawsze działa na wyobraźnię. Natomiast w przypadku naszego pokazu daje się obronić.
1: A w jaki sposób?
2: Po pierwsze dlatego, że prace na papierze, wszelkie prace na papierze, które gromadzimy w muzeum obok dzieł na płótnie, obrazów, rzeźb, które są normalnie pokazywane na stałej galerii, to prace na papierze są gromadzone, ale przechowywane w magazynach.
1: Czyli nie możemy tak często oglądać jak malarstwa.
2: Nie. One mają swoje bardzo specyficzne wymagania konserwatorskie, są wrażliwe, tak się je określa, jako prace wrażliwe, czyli wymagają przede wszystkim odpowiedniej temperatury, ale też wymagają takiej sytuacji, kiedy nie ma dostępu światła dziennego w pomieszczeniu, w których są prezentowane, a światło sztuczne też musi być o odpowiednim natężeniu. Mało tego, siła tego natężenia, ona się sumuje w czasie. Czyli przyjmuje się, że taki optymalny czas ekspozycji prac na papierze, na jakiekolwiek oświetlenie, nawet przytłumione, to są 3-4 miesiące. Czasami robi się taki ukłon w stronę naprawdę dużych wystaw do 6 miesięcy. Zresztą w środowisku muzealniczym trwa dyskusja. Natomiast my przyjmujemy, że 3, maksymalnie do 4 miesięcy przy tych ograniczonych warunkach konserwatorskich, bardzo rygorystycznych. I nie zawsze, nie we wszystkich muzeach możliwych do osiągnięcia, bo tam jeszcze w grę wchodzi odpowiednia wilgotność, temperatura, a jak wiadomo u nas, czasem nawet we wnętrzach klimatyzowanych, to co dzieje się na zewnątrz w pogodzie też ma wpływ, czyli summa summarum całkiem trudno jest uzyskać te optymalne warunki.
1: Czyli to nie jest tak. Właśnie łamiemy taką powszechną, często dla laików, opinię, że rysunki są pracami troszeczkę niższej kategorii i one mogą sobie właśnie gdzieś być wycofane, bo jednak spektakularne malarstwo bardziej zasługuje na to wyeksponowanie. A tu okazuje się, że jest być może nawet odwrotnie.
2: No ale rysunki nigdy nie będą tak spektakularne jak obrazy, to jest oczywiste. Natomiast one, trochę to też może ta niemożność pokazywania ich rzeczywiście i gdzieś obarczona dodatkowymi warunkami, to wpływa na to, że gdzieś tam chowają się w nisze, ale jest jeszcze jeden aspekt. W przypadku polskich artystów i kolekcji, mamy niewielu takich artystów, którzy zawieruchę wojenną przeżyli z całym swoim dorobkiem, również z całym tym dorobkiem warsztatowym. Czyli to, co jest rzeczą oczywistą, że w pracowni znajdują się szkice, rysunki, studia kompozycyjne do obrazów, do rzeźb. I jeżeli taka pracownia jest odpowiednio

0: niezaopiekowana, no to jest to zaplecze dla kolejnych pokoleń. No my mamy takich artystów w Polsce niewielu.
1: Pani kurator, no właśnie, to jest dobry moment, żeby tak naszkicować nomen omen sylwetkę Wojciecha Weissa.
0: No tu Wojciech Weiss, jeżeli nawiążę do poprzedniej mojej wypowiedzi, akurat jest tym dobrym przykładem, bo jego pracownia ocalała. Miał pracownię w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej i tam właściwie spędził całe swoje życie. Więc mamy taką sytuację i to już zaczyna powoli znajdować odzwierciedlenie w naszej kolekcji prac na papierze autorstwa Wojciecha Weissa, że zachowały się szkice, studia, projekty do jego kompozycji, oczywiście malarskich, ale też kompozycji graficznych. I zamysł jest taki, i tutaj ja jestem bardzo wdzięczna wnuczce malarza, z którą mam kontakt, malarza i grafika, jak się to za chwilę okaże, że w ofercie, którą ona nam przedstawia co jakiś czas, znajdują się również konkretne rysunki, szkice do konkretnych kompozycji graficznych.
1: O właśnie, czyli w jaki sposób galeria Rycień Rysunków pozyskuje te dzieła?
0: No w tej chwili mamy kontakt głównie z wnuczką i te dwa duże zakupy, których dokonaliśmy w 2022 roku i 2024, to jest około 70 prac, to jest wynik właśnie współpracy i takie zderzenie się, zderzenie to może jest złe określenie, uzupełnienie się możliwości
1: muzeum,
0: ale też oczekiwań muzeum i też możliwości tej podaży ze strony wnuczki artysty, czyli po prostu kilka rozmów. Ja nie ukrywam, z czego jestem bardzo zadowolona. Udało nam się złapać kontakt.
1: I jakby no, zdaje się, że zaufanie.
0: Przekonać panią Renatę tak, że no, grafika jest moją pasją, tak, a to dwudziestolecie międzywojenne jeszcze szczególnie. I to jakby owocuje tym, że dostajemy w ofercie bardzo ciekawe rzeczy i wzbogacamy tę kolekcję. Oczywiście jesteśmy zależni od środków ministerialnych.
1: Tutaj uśmiech ministerstwa zdecydowanie.
0: Tak, ale bardzo dziękujemy za to, że udało się w ciągu tych kilku lat wyasygnować odpowiednie środki i zakupiliśmy, bo w tej chwili mamy tych prac w sumie z tym, co już wcześniej trafiło do zbiorów muzeum, ponad 90. Czyli to już jest ładna taka...
1: Pokaźna kolekcja.
0: Grupa prac. Oczywiście w skali całego dorobku graficznego Wojciecha Weissa, co jak podejrzewam będzie zaskoczeniem dużym, podobno on wykonał blisko 260 kompozycji graficznych. Tak naliczono w 1975 roku. Była duża wystawa monograficzna dotycząca właśnie twórczości graficznej i tam wtedy wyliczono 260 kompozycji, z tym, że w to też wliczono tak zwaną grafikę użytkową, czyli projekty i plakaty, które też wykonywał. Bo oprócz tego, co my mamy, jakby grafikę warsztatową, artystyczną, też wykonywał grafikę użytkową.
1: Czy ta grafika użytkowa wpisywała się w jakiś konkretny etap twórczości? Czy to było takie stałe, że tak od czasu do czasu takie zlecenia? Jak to właściwie wyglądało? Dlaczego?
0: Myślę, że to stałe, bo to jest właśnie, to jest też kolejne zaskoczenie dla nawet znawców akurat malarstwa Wojciecha Weissa. Jego twórczość graficzna rozwijała się równolegle do twórczości malarskiej. I równolegle też podejmował jakieś tam wyzwania związane z grafiką użytkową, bo projektował plakaty dla wystaw sztuki, takie stricte secesyjne. Potem eksperymentował z konstruktywizmem. To są wyjątkowe rzeczy, które też mamy nadzieję, że akurat nie do gabinetu Rycin, ale do galerii plakatu w muzeum naszym trafią w najbliższym czasie. Tu nie mogę za dużo powiedzieć.
1: Żeby nie zdradzać.
0: No nie wiem, na ile mogę zdradzić, ale to jeżeli pójdzie w eter, to może się ziści, tak? Na zasadzie takiego zaklęcia, czy samosprawdzającej się przepowiedni, więc...
1: Dlatego,
0: to postawię krawkę.
1: Dobrze, to tak, w takim razie tak zaklinajmy troszeczkę tę rzeczywistość. Pani kurator, tytuł wystawy to jest Pokaz prac na papierze. W większości z nas prace na papierze kojarzą się z rysunkiem, ale zdaje się, że tu mamy trochę bogatszy repertuar.
0: No tu mamy właśnie odwrotne proporcje. Tych rysunków jest niewiele. Większość to są grafiki i to są... pokaz jest podzielony na dwie części. W tej pierwszej części, która trwa do końca maja, większość to są drzeworyty.
1: No właśnie, patrzę, że mamy taki podział tej wystawy, dokładnie nazwany odsłony. Pierwsza odsłona miała już miejsce 10 kwietnia bieżącego roku i potrwa do 31 maja. I jest to pejzaż, symbol duszy, impresjonistyczne efekty. A druga odsłona to mamy za chwileczkę, tuż po Dniu Dziecka, 2 czerwca do 12 lipca, portrety, autoportrety, akty i wnętrza. Co było kluczem do takiego podziału odsłon?
0: No to ma swoją historię, dlatego że te zakupy przygotowane do gabinetu Rycin, no jeżeli mówimy o tym, żeby stworzyć jakąś reprezentację dla szerokiego ewr artysty, no muszą ujmować bardzo wiele zjawisk. Czyli mamy różnorodność techniczną, różnorodność tematyczną. I teraz jak to zrobić, żeby z tych 70 kupionych w ciągu ostatnich kilku lat, plus kilkunastu, które były już w zbiorach wcześniej, bo myśmy w 1926 roku do gabinetu Rycin zostało zakupionych 15 drzeworytów, potem jeszcze tam prosto z pracowni artysty. Oprócz tego mieliśmy jeszcze jakieś drobne nabytki na przestrzeni lat. I teraz jak z tego wszystkiego wybrać, no bo taka okazja może się nie powtórzyć. Nie? Albo jeżeli się powtórzy, to za ładnych parę lat, bo pokazy prac na papierze są rzadkością, to wiemy wszyscy.
1: Unikatem, jak rozpoczęliśmy.
0: Unikatem, tak. Jak teraz mała przestrzeń, bo to jest naprawdę mała przestrzeń, to jest jak Państwo znacie Muzeum Narodowe w Poznaniu, trzecie piętro, tam gdzie jest prezentowana sztuka polska z przełomu XIX i XX wieku, jest taki aneks, ja to nazywam zaułkiem Wyspiańskiego, bo tam zazwyczaj wiszą pastele Wyspiańskiego, jakiś pastel Wyczółkowskiego i Sikulskiego i one po prostu ze względów konserwatorskich zeszły na ten moment.
1: Ustąpiły na chwilę miejsca.
0: Tak, tak, bo muszą sobie poodpoczywać, bo pastele muszą czasu do czasu poleżakować. Zwolniła się przestrzeń, ale to jest nieduża przestrzeń. I tam w tej chwili zmieściło się 20 prac. I teraz jak to zrobić, żeby uchwycić tą różnorodność? To z jednej strony chronologiczną, bo pierwsze prace to jest początek XX wieku, ostatnie to są lata 40 XX wieku, to jest 40
1: przestrzeń.
0: Lat. Z
1: różnicy.
0: Kawałkiem artysta, który się dzieła artysty, który się rozwijał przez te 40 lat. Bo to nie jest tak, że on się powtarza, on się cały czas rozwija. To jest
1: pokazać tę ewolucję.
0: Ewolucję, a jednocześnie różnorodność techniczną, bo właściwie wykonywał wszystkie dostępne techniki. W którymś momencie preferował drzeworyt i na tym się skupił, ale zanim doszedł do drzeworytu, to wykonywał też techniki metalowe, robił litografię. Tematycznie to jest trochę może węższe, bo te tematy są właściwie równoległe do tematów i motywów, które podejmował w malarstwie, ale w dalszym ciągu jest to dużo. I teraz co zrobić, żeby to wszystko jakoś uchwycić? I ja wpadłam na taki pomysł, że właśnie temat może być tym elementem łączącym. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, nawet na podstawie jakiegoś tam wstępnego rozeznania, jeżeli chodzi o dorobek malarski, Wojciecha Weissa, bo ja nie jestem specjalistką malarstwa, ale zazwyczaj tak z grafiką jest, a już z rysunkami na pewno, że jak się do nich podchodzi, to trzeba jednak mieć jakieś pojęcie na temat twórczości malarskiej.
1: Żeby w pełni odczuć to bogactwo.
0: Tak, ale też, żeby potem nie było takich potknięć kuch. Tu mamy ewidentnie studium do kompozycji malarskiej, a my udajemy, że to jest zupełnie co innego. Nie? To jest jednak połączone ze sobą. Zresztą też tej indywidualnego toku rozwoju grafiki nie da się ocenić, jeżeli się nie zna tych tropów, którymi szło malarstwo. W każdym razie przyszło mi do głowy, że właśnie pejzaż to jest taki temat, który gdzieś tam przeczytałam oczywiście, bo to nie jest moje odkrycie, że pejzaż to jest ten temat, który się przewija przez całą twórczość malarską Weissa. On różnie do pejzażu podchodzi, to jest i pejzaż miejski, i wiejski, okolice Kalwarii Zebrzydowskiej i on jest bardziej malowniczy, mniej malowniczy, bardziej ulega wpływom, inspiracjom, sztuką japońską. Czasem jest taki bardziej zniuansowany kolorystycznie i to wszystko oczywiście nie na zasadzie kopii, ale też zainteresowania Weissa jako malarza znajdują swoje odzwierciedlenie w grafice. Tylko w grafice nie ma koloru, jest czerń i biel. Kolor jest tylko delikatnie zaznaczony, czyli już jakby mamy zupełnie inną jakość. Ale temat od pejzaży miejskich poprzez właśnie te okolice Kalwarii, też Kraków. Pejzaże miejskie, te pierwsze, to są z podróży do Francji, do Włoch.
1: Czyli będzie trochę też architektury, bo pejzaż nam się najczęściej z naturą kojarzy.
0: Tak, no ale tak się określa, mówi się o pejzażu miejskim też. Jest architektura, już pokazana w bardzo specyficzny sposób. Stąd się zresztą pojawia w tym zapowiedzi tego pokazu te impresjonistyczne efekty, bo one nie dotyczą tylko efektów światłocieniowych gdzieś w takim czystym pejzażu, czyli mamy na przykład pole i snopki o zachodzie słońca. Zachód słońca zresztą bardzo często motyw przewijający się przez malarstwo, ale mamy też Wenecję w czasie burzy, Kraków w czasie burzy, Wenecję nocą, tego typu historie.
1: No
0: i wszystko, na jednym pokazie, które obejmuje 20 prac na papierze.
1: Niebywałe. No to rzeczywiście wybór musiał być niemalże nieosiągalny.
0: No karkołomny, aczkolwiek powiem nieskromnie, że jestem zadowolona. I mi się wydaje, że to się akurat w tej małej przestrzeni broni. I fajnie się to ogląda. Mało tego, ograniczenie liczebne do tych 20 prac powoduje, że jak się już tam przyjdzie, pokona ten dystans i albo wjedzie windą, bo można na trzecie piętro i dojdzie się już do tego zaułku, to wtedy jest czas na to, żeby właściwie każdą z tych prac bardzo dokładnie obejrzeć, bo nie zajmuje to dużo czasu. A grafika wymaga skupienia, takiej intymności. To jest coś, czego masa może po prostu odbiorcę przytłoczyć, zabić to wrażenie i nie ma efektu. Natomiast jak jest ich niedużo, no to możemy wtedy z takim pietyzmem podejść do każdej pracy, a one tego o to proszą.
1: Taki wręcz intymny dialog.
0: Dokładnie, tak. Ta kameralność, intymność i to jest, mówię, w dużej galerii, w dużej przestrzeni, to jest trudność zawsze. A tutaj mamy wydzieloną przestrzeń, jest tych prac niewiele, one ze sobą nie konkurują, czyli jakby można spokojnie każdej poświęcić odpowiednią ilość
1: czasu. Tylko toczą dialog.
0: Dialog, tak, bo to gdzieś tam jakieś te związki się pojawiają, widać gdzieś tą myśl jakąś taką. Myślę, że można spokojnie wytyczyć taką ścieżkę rozwojową i wskazać momenty, które u artysty gdzieś tam się pojawiły, potem się rozwijały, do których wracał. Bardzo ciekawe w tym kontekście są te drzeworyty późne z lat 40.
1: No bo właśnie, bo drzeworyty, tak też króciutko wyjaśnijmy o tych pracach na papierze. Czym się różnią te poszczególne techniki, których będziemy mogli doświadczyć, odwiedzając tę wystawę?
0: Na pierwszej części, która trwa do końca maja, mam pokazane dwie prace wykonane w technikach metalowych. To się tak ogólnie określa, to są te wszystkie, które powstają na różne sposoby, bo to są i trawione, i ryte na matrycy metalowej. Tutaj były praktykowane na miedzi, płytki miedziane. I akurat mamy akwafortę z akwatintą, to jest dokładnie opisane przy każdej pracy. I też taką technikę, która pojawiła się w drugiej połowie, tak koło połowy XIX wieku we Francji, tak zwany odprysk, inaczej określany jak akwatinta cukrowa. A to jest o tyle ciekawe zjawisko, że generalnie w grafice można zaobserwować taką tendencję, że artyści szukają nowych sposobów, takich jakby łatwiejszych sposobów opracowania płyt. Mówimy cały czas o tych trawionych płytach, które jednak wymagają dużej praktyki i wiedzy chemicznej, technologicznej. I oni poszukują łatwiejszych sposobów na to, żeby osiągnąć podobne efekty. Czyli tak jak klasyczna akwatinta jest wymagającą techniką, wymaga dużej wiedzy technologicznej i też efekt jest nieprzewidywalny. To jest też to, co zawsze z jednej strony jest wyzwaniem dla artysty, a z drugiej strony może być przekleństwem, bo można sobie wyobrazić zupełnie inaczej efekt końcowy, no gdzieś tam coś się po drodze popsuje.
1: I wtedy frustracja.
0: Frustracja.
1: Albo zachwyt.
0: Ja nawet przy okazji właśnie tego pokazu dowiedziałam się od pani graficzki z naszego łapu, z którą też współpracujemy, że na jakość, tę ostateczną jakość i płyty, jakoś tam opracowanej, czy kamienia litograficznego, ale też odbitki, którą się z takiej matrycy uzyskuje, może wpłynąć nawet wilgotność powietrza. To jest cała masa czynników, na które tak naprawdę nie mamy wpływu.
1: To rzeczywiście wrażliwe prace.
0: Tak, proces twórczy, który jest w jakimś tam stopniu pod kontrolą, ale cała masa czynników zewnętrznych, więc wracając do odprysku, to trochę chodziło o to, żeby tą nieprzewidywalność w pewnym sensie skanalizować, ale odprysk właśnie jest bardzo nieprzewidywalną techniką. Piękną zresztą, efekty są fantastyczne, ponieważ to w skrócie wygląda w ten sposób, że na płytę miedzianą nanosi się kompozycję z za pomocą pędzla, ale nie farbą, tylko roztworem cukru. Czyli po prostu prawdopodobnie o pewnym stężeniu, ja tutaj już tak głęboko moja wiedza nie sięga. W każdym razie to się czeka, aż to wyschnie, pokrywa się werniksem, zanurza się taką płytę z tym wysuszonym werniksem też do kwasu i w miejscu, gdzie płyta została pokryta roztworem cukru, to werniks odpryskuje, odsłania płytę miedzianą i te fragmenty tej płyty są trawione. I one potem przyjmują farbę, a w odbitce to daje efekt takiej plamy, czasem mocniej wytrawionej, czasem mniej takiej rozpływającej się. Czyli piękny malarski efekt, ale jak mówię, nie do końca możliwy do kontrolowania. I Weiss jest taka jedna bardzo ładna grafika na tym pokazie, którą osobiście bardzo lubię. Niewielkich rozmiarów, malutka, czyli ona w tej przestrzeni małej się jak najbardziej odnajduje. Cyprysy. I on ten odprysk jeszcze wzbogacił suchą igłą, czyli na wytrawionej płycie jeszcze rylcem takim bardzo ostrym wykonał retusze, rysunek, ryjąc w tej płycie. I tu sucha igła ma taką specyfikę, że tak jak w miedziorycie chociażby, farbę przyjmuje ten wyryty rowek w płycie i w odbitce mamy kreskę, która się trochę różni od kreski akwafortowej, ale to są niuanse. Tak w suchej igle przyjmuje farbę to, co jakby jest wyryte z tej płyty, czyli tak jakbyśmy sobie wyobrazili kopany rów i to, co tą ziemię, którą z tego rowu się wydobywa na zewnątrz, tak samo idzie rylec po płycie, wydobywa te takie delikatne stróżki metalu, one się odkładają, ale farby nie przyjmuje ta kreska suchej igły, to rycie, tylko to, co jest nad. W efekcie daje taką grubszą, aksamitną, prawie że trójwymiarową kreskę. I to są odbitki tej najlepszej jakości, te pierwsze odbitki z płyty, bo to się bardzo szybko wyciera. Ale efekt daje bardzo malarski, nie do podrobienia w żadnej innej technice.
1: Ja już się rozmarzyłam, słuchając
0: znaczy,
1: o samej technologii.
0: Ja specjalnie to opowiadam, dokładnie, bo jak Państwo będziecie mieli ochotę i okazja zawsze się znajdzie w takiej sytuacji, to zachęcam do przyjrzenia się, bo to nawet przez szybę widać, nie? Bo tu jednak jest... To zawsze niestety jest ta okoliczność, która wpływa na lekki dyskomfort, bo... No...
1: Czy pracą towarzyszą właśnie takie szczegółowe opisy? Czy teraz się właśnie możemy takim kuratorskim, unikatowym opisem cieszyć podczas audycji? Nie ma tych opisów.
0: Nie, tych opisów nie ma. Ja będę mieć wykład.
1: No właśnie.
0: Dotyczący...
1: Co kurator, to kurator.
0: Ale to będzie dopiero pod koniec czerwca. Piątek, bodajże 26 czerwca 18, w którym spróbuję jakby przyjrzeć się tej specyfice warsztatu Wojciecha Weissa, też trochę poopowiadać na temat inspiracji. Może trochę to nieszczęśliwie wychodzi, że to już będzie w trakcie tego drugiej części pokazu, no ale myślę, że zachęcę widzów, żeby jeszcze obejrzeli tą pierwszą część, porobili sobie zdjęcia, notatki, a potem to ewentualnie porównali z tym, co ja powiem i jeszcze z tym, co będzie wisiało w drugiej części.
1: Gabinet Rycień Rysunków to nie tylko wystawy, ale właśnie artykuły, publikacje, a za nami jest Noc Muzeów. Padały tam pytania, w sumie docelowo prośby o katalog. Czy gabinet planuje powystawowy katalog właśnie też z takimi osobistymi, no, badaczy, no, jesteście Państwo badaczami tej dziedziny. Czy można by liczyć na właśnie tak szczegółowe, chociażby teraz, jak się cieszymy tymi szczegółami, tymi opisami, które aż rozmarzają. Jest to w planach?
0: No trudno mówić tutaj o planach, takich planach publikacji, czyli już jakichś wiążących, natomiast ja od jakiegoś czasu myślę o tym, że, bo właściwie mamy w tej chwili dwa takie poważne opracowania graficznego Weissa, katalog wystawy z 1975 roku, który najprawdopodobniej, w którym są zamieszczone większość zachowanych odbitek, ale on jest bardzo skromnie ilustrowany. A w tej chwili no, te standardy już wydawnicze wymagają, żeby publikować reprodukcję każdej odbitki. poza tym takie naprawdę na wysokim poziomie katalogi, one porównują odbitki tej samej kompozycji, na przykład na różnym papierze, z drobnymi retuszami, odbitki tak zwane stanowe, czyli te, które dokumentują etapy pracy nad matrycą. Ale to krakowski jakby niby ujmuje cały ten dorobek, ale mówię, nie jest ilustrowany i też nie ma tych niuansów zaznaczonych. Opiera się głównie na zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, zbiorach rodzinnych. Ja podejrzewam, że część z tych prac, które były w zbiorach rodzinnych, trafiły do nas. I pojedyncze jakby uzupełnienia są też z Muzeum Narodowego w Warszawie. I mamy drugi katalog, który już jest ilustrowany, ale on obejmuje tylko to, co w 2016 roku było w zbiorach rodzinnych. To katalog wydany przez dom aukcyjny Nautilus w Krakowie i on towarzyszył takiej dużej wystawie Grafik Weissa, która objeżdżała Polskę. Tylko, że to już mamy 10 lat z kawałkiem. Natomiast ja już tak sobie myślałam, że to jest ten dobry moment, żeby zebrać całość, nie? Żeby po prostu duży, porządny katalog, gdzie całe ewr Weissa, może te 260 kompozycji udałoby się namierzyć, opisać, zreprodukować i też no, wyciągnąć jakieś wnioski na temat całej tej twórczości.
1: No warto by było, bo przypomnijmy, pani kurator, kiedy teraz z leżakowania, jak to jest uroczo nazwane, te delikatne prace na chwilę dla publiczności zostały ujawnione, to ile znów trzeba będzie dać im czasu i odpoczynku, żebyśmy my się ponownie mogli cieszyć taką wystawą?
0: To znaczy, no te nasze prace Weissa, to myślę, że po pół roku można by pokazywać, tylko zawsze to jest problem z przestrzenią, z przekonaniem też do tego, żeby taki pokaz zorganizować. Ja też nie wiem, na ile mogę zdradzać, ale mamy takie plany w naszym muzeum, żeby wygospodarować przestrzeń, w której będą w takich trzymiesięcznych pokazach prezentowane właśnie prace, które normalnie są przechowywane w magazynach, nie tylko w naszym dziale, także w dziale plakatu i też mamy w ramach działu sztuki współczesnej chociażby fotografie, bardzo ciekawy zbiór, czy wideoartów. I jest taka koncepcja, żeby w ciągu roku podzielić tą przestrzeń właśnie na trzy takie w miarę równe pokazy do zagospodarowania przez trzy działy. Nie wiem, mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, bo wtedy rzeczywiście mielibyśmy duże pole do popisu. Bo zbiory mamy może nie tak liczebne jak te warszawskie i krakowskie, które należą do największych, ale różnorodne i mamy naprawdę dużo ciekawych rzeczy, którymi warto byłoby się pochwalić. Weiss jest tylko jednym z elementów.
1: No my na pewno też będziemy namawiać i trochę zaklinać tę rzeczywistość, żeby no, powstał jednak ten katalog, bo to warto zajrzeć. Jeżeli już nie możemy zajrzeć do muzeum, by obejrzeć to, poczytać te niuanse, które tu przed chwilą mogliśmy od pani kurator wysłuchać, co najmniej jak baśnie. Pani kurator, mamy teraz też ciekawą datę, stulecie, ale stulecie czego?
0: No właśnie to jest ciekawy zbieg okoliczności, bo gdzieś to czasami te prace i te myśli tak idą różnotorowo, ale tu jak otworzyliśmy ten pokaz, to się dwie rzeczy okazały, że to jeszcze wracając do miejsca, w którym to jest pokazywane, że dokładnie naprzeciwko tego zaułka na ekranach w galerii stałej wiszą obrazy Weissa. Więc jak ktoś przyjdzie już tam, mam nadzieję, że zachęcimy jakąś część publiczności, to będzie mógł sobie od razu porównać Weissa grafika z Weissem malarzem. To nie było planowane. To po prostu...
1: Może kierowane przez samego artystę.
0: No... Fajnie tak myśleć, że mamy błogosławieństwo z góry. Myślę, że bardzo możliwe, bo to artyści lubią.
1: Nie ma aż takich przypadków.
0: A poza tym artyści lubią, jak się przywołuje jednak często też takie fragmenty ich twórczości, które nie są jakoś szczególnie wypromowane i znane. No a drugi zbieg okoliczności, to już tutaj wspominałam o zakupach, pierwszych zakupach pracy Weissa w 1926 roku do gabinetu Rycin, ale to był też kluczowy rok, jeżeli chodzi o historię naszego gabinetu, bo de facto funkcjonowanie gabinetu Rycin jako osobnego działu muzealnego liczy się właśnie od 1926 roku. Czyli mamy tutaj splot różnych okoliczności. No, mnie się wydaje, że bardzo ciekawe. To stulecie w jakiś sposób chcemy w gabinecie Rycin uczcić, też wychodząc na zewnątrz. Mamy pomysł na cykl wykładów jesienią.
1: O, właśnie miałam pytać.
0: Myślę, że tak, wrzesień, październik, listopad, grudzień, tak jak jesteśmy w tej chwili cztery w gabinecie Rysień, tak każda z nas przygotuje wykład na temat w jakiś sposób związany z historią, ze zbiorami, z kolekcją.
1: Czyli tutaj będą cztery gracje.
0: To tak.
1: Cztery gracje.
0: To znaczy nie wiem, czy gracje, bo chciałybyśmy, żeby traktować nas poważnie, tak? Jak poważne badaczki.
1: Pani kurator, muszę tutaj rzeczywiście podkreślić, bo dorobek naukowy aż namawia do tego, żeby schylić czoło i czapki z głów ściągnąć, bo o ile dobrze kojarzę, to już 25 lat pani badań i pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Dobrze wyczytałam?
0: No ja akurat tak, bo to kolejny zbieg okoliczności. W kwietniu minęło 25 lat.
1: Akurat w kwietniu, w otwarciu tak, pierwszej tak. odsłony?
0: Kilka dni później, bo 17 kwietnia.
1: Niesamowite.
0: No same zbiegi okoliczności. Natomiast ja nie należę do czołówki nestorów muzealnych. Są osoby, które pracują dłużej, nawet w naszym dziale, także...
1: To już jest chyba styl życia, prawda? Takie...
0: No mówi się często, że muzeum to jest stan umysłu. To stan umysłu, styl życia, wybór chyba jeden na całe życie i... Raczej rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś z własnej woli tą pracę zmieniał.
1: Ale to dobrze, bo dzięki temu tak mamy taką możliwość zaangażowanych badaczy efekty pracy podziwiać na ścianach muzeum i cieszyć się dorobkiem i naszym dziedzictwem tak wybitnych artystów. Pani kurator, no przypomnijmy w takim razie, bo niestety, ale już powoli audycja dobiega końca, choć ja się czuję, jakby dopiero nam się ta baśń z Wojciechem Weissem i pracami na papierze otwierała. Przypomnijmy, kiedy i do kiedy możemy podziwiać te dwie odsłony.
0: Pierwsza odsłona trwa do końca maja. 1 czerwca, akurat to jest poniedziałek, będziemy wymieniać.
1: Która to odsłona? Jak ona się nazywała? Przypomnijmy.
0: Pejzaż.
1: Symbol duszy.
0: Impresjonistyczne fakty. Sama to wymyśliłam i nie mogę tego zapamiętać. W każdym razie ujmuję to. Te trzy takie fragmenty tego tytułu, one ujmują właściwie istotę tego, co tam widać. Po prostu pejzaż, najpierw ten młodopolski, który jest odzwierciedleniem uczuć, emocji artysty, a potem już ten w drzeworytach, w których pojawia się bardzo dużo efektów impresjonistycznych. I też wiele wpływów z grafiki japońskiej. To też fascynujące jakby poszukać tych wpływów. Ja o tym będę mówić na wykładzie, ale myślę, że to jest ciekawe, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek rozeznanie w grafice japońskiej. A nie jest to trudne, bo w internecie dużo można tego typu rzeczy zobaczyć. To warto zobaczyć, w jaki sposób artysta się tym inspirował. Druga część to jest początek czerwca do połowy lipca. I tutaj jest tematycznie większy wybór, bo są portrety, autoportrety, akty i
1: wnętrza.
0: I właściwie te cztery, tak, cztery wątki tematyczne, to są też tematy obecne w malarstwie Weissa, więc tutaj warto może coś zobaczyć, przeczytać wcześniej, żeby mieć wyobrażenie, jak od strony malarskiej artysta do tego podchodził, powinien zobaczyć, jak to jest na grafice. Ale to też ujmuje jakby różnorodność techniczną. Będzie więcej prac w technikach metalowych, bo też będą pokazane miedzioryty, będzie kilka litografii. No i o jednej rzeczy nie powiedziałam, monotypie, które są takim... To jest technika w ogóle przedziwna, bo efemeryczna. W monotypie, jak sama nazwa wskazuje, można wykonać tylko jedną odbitkę, a to jest coś pomiędzy grafiką a malarstwem. Bo dlatego jest w ogóle traktowana jako technika graficzna, ponieważ tym oryginałem jest odbitka z matrycy. Ale jest pojedyncza, no bo po prostu się maluje na matrycy. Nanosi się farbą kompozycję i jak się ją odbija, to się właściwie niszczy. Wykonuje się odbitkę i niszczy się to, co jest na matrycy. Więc nie może być monotypi w dwóch odbitkach. Jeżeli są w dwóch odbitkach, to jest jakiś szwind.
1: To dobra wskazówka, kiedy ktoś tak? będzie chciał na aukcji upolować monotypy. No,
0: tak, to one muszą się, artysta może zrobić replikę, nie może zrobić nawet reprodukcję własnej pracy czy kopię, ale one wtedy zazwyczaj się różnią szczegółami, bo rzadko który artysta jest w stanie zrobić właśnie kopię swoich samych prac. Oni tego nie lubią, nie? Bo to jakby każda kompozycja jest jakby krokiem do przodu. Natomiast zdarzały się przypadki replik, z tym, że mówię, to się nawet w dawnej sztuce, one się gdzieś tam szczegółami różnią. To jest też zadanie na takie baczną obserwację i badanie pewnych szczegółów. Natomiast to jest ciekawa technika w przypadku Weissa, ponieważ to jest pewien kompromis pomiędzy tym grafikiem, który operuje tylko czernią i bielą, w przypadku drzeworytów tylko kreską, czasami taką plamą przetartą, ale ta kreska jest właściwie takim głównym środkiem wyrazu, a malarzem bardzo wrażliwym na kolor i na niuanse kolorystyczne, bo to właściwie w monotypii tylko wprowadza kolor, który jakoś tak buduje tą kompozycję. Ale no to też jest technika nieprzewidywalna, tak jak gdzie ten efekt końcowy gdzieś tam można sobie wyobrazić, ale nie da się go zaplanować. Natomiast właśnie po tych odbitkach widać, z jak dużym mistrzem, jak wybitnym artystą mamy do czynienia, bo tam wszystko wygląda tak, jakby od początku do końca miało zaplanowane swoje miejsce w tej kompozycji i tam od początku trafiło. A proces jest, no, tak sam, poza tym, że nie trawi się płyty, tylko nanosi się farbą kompozycję na tą płytę, to potem ten proces technologiczny jest taki jak w przypadku uzyskiwania odbitek graficznych z jakiejkolwiek innej techniki. Czyli chociażby w momencie, kiedy się papier nakłada na matrycę, ta kompozycja już może ulec jakiemuś tam przesunięciu.
1: Znów delikatne, tak jak to było, prace wrażliwe, tak?
0: Tak.
1: Nie tylko unikatowe, bo to są dzisiaj nasze takie hasła sponsorujące dzisiejszą audycję. Unikatowe i wrażliwe. Szanowni Państwo, no, każdy wrażliwy odbiorca na sztukę i otaczający go świat, no niech on sobie zaplanuje czas, ten unikatowy, ten szybko płynący, bo spieszmy się odwiedzać muzea, gdyż szybko wystawy są zamykane. Do 12 lipca bieżącego roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu będzie trwała druga już odsłona prac na papierze autorstwa Wojciecha Weissa o tytule Portrety, autoportrety, akty i wnętrza. A gościem audycji Trochę Kultury była kurator gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu, pani Agnieszka Salamon-Radecka. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Trochę Kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.

Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 21. We 2 tygodnie później zawrzało w całych Taurogach. Pewnego wieczora nadciągnęły bezładne kupy wojsk bogusławowych. Po 30 lub 40 koni, nędzne obdarte, do mar podobniejsze niż do ludzi, i przyniosły wieść o klęsce bogusławowej pod Janowem. Stracono w niej wszystko. Armię, armaty, konie, tabor, 6000 najświetniejszego luda wyszło z księciem na tę wyprawę. Wróciło zaś ledwo 400 rajtarów, których sam książę wyprowadził z pogromu. Z Polaków nie wróciła prócz Sakowicza jedna żywa dusza. Wszyscy bowiem, którzy nie polegli w boju, których nie poznosił na podjazdach straszny Babinicz, przeszli do pana Sapiehy. Wielu także cudzoziemskich oficerów wolało dobrowolnie stanąć przy rydwanie zwycięzcy. Słowem, nigdy jeszcze żaden z Radziwiłłów nie powracał z wojennej wyprawy bardziej sterany, zniszczony i pobity. A jak poprzednio dworackie pochlebstwo nie znało miary w wynoszeniu Bogusława jako wodza, tak teraz wszystkie usta brzmiały nieustającą skargą przeciw niedołężnemu prowadzeniu wojny. W resztkach żołnierzy trwało nieustające wzburzenie, które w ostatnich dniach odwrotu sprowadziło zupełny bezład i doszło do tego stopnia, że książę osądził za rzecz roztropniejszą pozostać nieco w tyle. Obaj z Sakowiczem zatrzymali się w Rosieniach. Hasling, dowiedziawszy się o tym od żołnierzy, poszedł natychmiast z nowiną do Oleńki. Główna rzecz, rzekła mu, wysłuchawszy relacji, czy pan Sapieha i ów Babinicz ścigają księcia i czy zamierzają wojnę przenieść w te strony? Z zeznań żołnierzy nic nie można wydobyć, odpowiedział oficer, bo przestrach przesadza wszelkie niebezpieczeństwa. Są więc tacy, którzy mówią, że pan Babinicz tuż. Z tego jednak, iż książę z Sakowiczem pozostali, wnoszę, iż pościg nie może być szybki. Ale wszakże musi nastąpić. Wszakże trudno inaczej mniemać. Któżby po zwycięstwie nie ścigał pobitego nieprzyjaciela? To się pokaże. O czym innym chciałem z panią pomówić. Książę wskutek choroby i niepowodzeń musi być rozdrażniony. Zatem jako desperat do gwałtownych uczynków skłonny. Nie rozłączaj się pani teraz z ciotką i panną Bożobohatą. Nie zgadzaj się na to, by pana miecznika do Tylży wyprawiano, jako ostatnim razem przed wyprawą się stało. Oleńka nie odrzekła nic. Miecznika oczywiście nigdy do Tylży nie wyprawiano. Tylko gdy po uderzeniu go obuszkiem przez księcia chorzał dni kilka, Sakowicz, by ukryć przed ludźmi książęcy uczynek, umyślnie rozpuścił wieść, że stary do Tylży wyjechał. Oleńka wolała o tym przed Ketlingiem zamilczeć, bo dumnej dziewczynie wstyd było wyznawać, że ktoś jednego z Bilewiczów jak psa poterał. Dziękuję wać panu za ostrzeżenie, rzekła po chwili milczenia. Uważałem za swój obowiązek, lecz jej serce wezbrało znów goryczą. Przecież przed niedawnym czasem od Ketlinga zależało, by to nowe niebezpieczeństwo nie zawisło nad jej głową. Przecież gdyby się był zgodził na ucieczkę, byłaby już daleko. Raz na zawsze od Bogusława wolna. Panie kawalerze, rzekła, szczęście prawdziwe dla mnie, że to ostrzeżenie nie tyczy pańskiego honoru, ani że książę nie wydał rozkazu, ażebyś pan mnie nie ostrzegał. Ketling zrozumiał przymówkę i odrzekł mową, której się Oleńka po nim nie spodziewała. Co się służby mojej żołnierskiej tyczy i czego strzec mi honor nakazuje, to spełnię albo życiem przypłacę. Innego wyboru nie mam i mieć nie chcę. Poza służbą wolno mi niegodziwością zapobiegać. Więc jako prywatny człowiek zostawiam pani te krucice i mówię, broń się, bo niebezpieczeństwo bliskie. W razie potrzeby, zabij. Wówczas moja przysięga będzie rozwiązana i z ratunkiem ci pospieszę. To rzekłszy, skłonił się i zwrócił ku drzwiom, lecz Oleńka zatrzymała go. Panie kawalerze, uwolnij się od tej służby. Broń dobrej sprawy. Broń skrzywdzonych, boś tego godzien, boś zacny, bo szkoda cię dla zdrajcy. Na to Ketling. Byłbym się dawno uwolnił i do dymisji podał. Gdyby nie to, żem mniemał, iż pozostając tu tobie, pani, mogę być pożytecznym. Dziś za późno. Gdyby książę wracał zwycięzcą, nie wahałbym się chwili. Gdy wraca zwyciężony, gdy być może, iż nieprzyjaciel za nim następuje, byłoby tchórzostwem żądać dymisji, póki sam kończący się termin mnie nie uwolni. Napatrzysz się, pani, do woli, jak ludzie małego serca tłumem opuszczają pobitego, ale mnie między nimi nie obaczysz. Żegnam panią. Krucica ta nawet pancerz z łatwością przebije. Ketling wyszedł, pozostawiwszy broń na stole, którą Oleńka schowała natychmiast. Na szczęście przewidywania młodego oficera i jej własne obawy okazały się płonnymi. Książę nadjechał wieczorem wraz z Sakowiczem i Patersonem, ale tak pognębiony i chory, że ledwie na nogach mógł się utrzymać. Do tego sam dobrze nie wiedział, czyli pan Sapieha nie następuje, lub czy nie ekspediował na pościg Babinicza z lekkimi chorągwiami. Bogusław obaliłby wprawdzie tego ostatniego w ataku wraz z koniem, ale nie śmiał się spodziewać, iż go zabił, gdyż zdawało mu się, że koncerz obsunął mu się w cięciu po babiniczowej misiurce. Wreszcie raz on już przecie strzelił mu w samą twarz z pistoletu i na nic się to nie przydało. Bolało księcia serce na myśl, co taki Babinicz uczyni z jego włościami, gdy się raz do nich ze swymi Tatary dostanie, a bronić ich nie miał czym. I nie tylko włości, ale nawet własnej osoby. Między jego jurgieltnikami nie było takich wielu jak Ketling i należało się spodziewać, że na pierwszą wieść o zbliżaniu się wojsk sapieżyńskich opuszczą go wszyscy co do jednego. Książę też nie zamierzał zabawić w Taurogach dłużej nad 2 dni lub 3. Musiał bowiem spieszyć do Prus Królewskich, do Elektora i Steinboka, którzy go mogli zaopatrzyć w nowe siły i użyć bądź do zdobywania miast pruskich, bądź wysłać w pomoc samemu królowi, zamierzającemu wyprawę w głąb Rzeczypospolitej. W Taurogach wypadło zostawić tylko któregoś z oficerów, który by ład w rozbite resztki wojsk wprowadził, opędzał się partią chłopskim i szlacheckim, osłaniał dobra obu Radziwiłłów i porozumiewał się z Löwenhauptem, głównodowodzącym siłami szwedzkimi na Żmudzi. W tym celu, po przybyciu do Taurogów i po przespanej nocy, książę wezwał na naradę Sakowicza, któremu jednemu mógł ufać i zupełnie serce otworzyć. Dziwne było wo pierwszy dzień dobry w Taurogach, jakie sobie powiedzieli dwaj przyjaciele po nieszczęsnej wyprawie. Czas jakiś patrzyli na siebie bez słowa. Przemówił pierwszy książę. Ano, diabli wzięli. Wzięli, powtórzył Sakowicz. Musiało tak być przy takiej aurze. Gdybym miał więcej lekkich chorągwi lub gdyby licho nie przyniosło tego Babinicza, do 2 razy sztuka, przezwał się Wisielec. Nie powiadajże o tym nikomu, żeby mu jeszcze sławy nie przysparzać. Ja nie powiem, ale czy oficerowie nie będą trąbili, nie zaręczam, boś przecie książę prezentował go u swoich butów jako chorążego orszańskiego. Oficerowie Niemcy nie rozumieją się na polskich nazwiskach. Im wszystko jedno, Kmicic czy Babinicz. A na rogi Lucypera, żebym go dostał. A miałem go i jeszcze szelma ludzi mi pobuntował. Głowbiczowski oddział odprowadził. Musi to być jakiś bastard po naszej krwi. Nie może inaczej być. Miałem go, miałem i uszedł. Więcej mnie to gryzie, aniżeli ta cała stracona wyprawa. Miałeś go, książę, ale za cenę mojej głowy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Masz Allegro.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Mam na imię siostra Sancja i chciałabym się podzielić historią mojego powołania, czyli jak to się stało, że zostałam siostrą, duchową córką matki Antoniny Mirskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Pochodzę z miejscowości Nowy Dzików w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Urodziłam się i wychowałam w rodzinie wielodzietnej. Jako dziewczynka, a potem nastolatka, miałam różne marzenia i plany na przyszłość. Chciałam pójść na studia, być mamą, mieć męża, dom, dzieci. Jakoś zakonu nie umieszczałam w swoich planach życiowych. Pamiętam jednak, że jako 17-letnia dziewczyna stanęłam przed dylematem, którego po ludzku nie byłam w stanie rozwiązać. I wtedy chyba pierwszy raz tak na serio zwróciłam się do Boga o pomoc. Zaczęłam modlić się nowenną do Pana Jezusa Mogilskiego, ponieważ tylko taką znalazłam u siebie w domu. Pamiętam, że pewnego dnia po odmówieniu modlitwy na dany dzień pojawiła mi się myśl, a w zasadzie pytanie, a może zostałabyś siostrą? Wtedy nic nie odpowiedziałam. Po pewnym czasie nowenna się zakończyła, sprawa się pomyślnie rozwiązała. Pozostało pytanie, a może zostałabyś siostrą? Miesiące mijały, a ta myśl nieustannie we mnie trwała. Zakończył się rok szkolny, a po nim wakacje. Kolejny rok to rok nowych obowiązków, wydarzeń, które na mnie czekały. I pamiętam, zbliżał się Adwent. Ksiądz katecheta zaproponował nam wybrać sobie jakieś postanowienie adwentowe i w nim wytrwać. Postanowiłam, że przez cały Adwent będę przed lekcjami wstępowała do kościoła na krótką modlitwę. Zachęciłam do tej praktyki również moją rodzoną siostrę i przyjaciółkę. I tak każdego dnia wstępowałyśmy przed lekcjami do kościoła. Nie odbyło się to oczywiście bez komentarzy i zaczepek, typu kościołowa czy dewotka, ale jakoś szczególnie nie przeszkadzało mi to. Skończył się Adwent, ale nie moje praktyki nawiedzania Najświętszego Sakramentu w Kościele. Starałam się w miarę moich możliwości często wstępować do Kościoła na modlitwę i wówczas zaczęłam sobie powoli uświadamiać, że Jezus zaczyna mnie pociągać, że moje nawiedzanie Najświętszego Sakramentu to już nie tylko adwentowe postanowienie, że towarzysząca mi myśl, a może zostałabyś siostrą, to nie tylko wyobrażenie. Zaczęłam częściej sięgać po różaniec, czytać Ewangelię, korzystać z sakramentu spowiedzi i komunii świętej. Jedyna rzecz, której nie robiłam, to nigdy o tym, co przeżywam, z nikim otwarcie nie rozmawiałam. Jednak przyszedł taki moment, że podczas jednej ze spowiedzi wypowiedziałam moje myśli i zamiary odnośnie pójścia do zakonu. Zanim podjęłam decyzję o wstąpieniu do zgromadzenia, minął jeszcze rok. Ukończyłam szkołę średnią, zdałam maturę. Był to jednak rok pełen wewnętrznych zmagań, bo przecież chciałam pójść na studia, założyć rodzinę. Walka więc trwała.

sióstr, ale po przeciwnej stronie zapytałam o drogę pewnego księdza, który właśnie szedł odprawić mszę świętą do sióstr, które mieszkały po przeciwnej stronie naszego domu. Zapytany o drogę wskazał jedynie ręką. To jest ten budynek, pokazując na nasz dom. Postanowiłam wejść przez główne drzwi. Niestety drzwi były zamknięte, ale jak to powiedział ksiądz Twardowski, Bóg zamykając drzwi, otwiera okno. Przez okno nie weszłam, ale weszłam na podwórko sióstr. I otwartym tylnym wejściem, schodami do góry, znalazłam się na parterze mieszkalnym sióstr. I wtedy rozpoczęłam swoje rekolekcje. Były to moje pierwsze i ostatnie rekolekcje. Nie szukałam już więcej innych zgromadzeń, ani nie brałam już więcej udziału w innych rekolekcjach. W lipcu 2004 roku podjęłam decyzję, że jest to zgromadzenie, do którego chcę wstąpić. A 8 września tegoż roku wstąpiłam do postulatu Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu. Dlaczego właśnie to zgromadzenie? Tak do końca nie wiem. Myślę, że jest to jakaś tajemnica, którą Bóg powoli odsłania i będzie odsłaniał do końca mojego życia. W księdze Syracha usłyszymy słowa: Bóg położył oko swoje w ich sercu. Oznacza to, że moje życie jest przez Boga chciane, kochane, zaopiekowane, wymarzone w Bożym sercu. Codziennie nad nim, jak nad zwykłym wróblem i polną trawą, pochyla się z czułością dobry ojciec. Daje życie, pokarm, zdrowie, zdolności, radość i sens życia, miłość, szczęście, nadzieję i siłę w cierpieniu. I tę miłującą troskliwość ojca teologia nazywa opatrznością, przedstawiając ją symbolicznie w postaci oka. Jako siostry opatrzności Bożej jesteśmy wezwane przez Pana, aby o niej świadczyć, stawać się nią dla innych, do których będziemy posłane. Pouczyliśmy się z miłości i w miłości. Miłość towarzyszy nam na wszystkich drogach i etapach tych dróg w życiu. Dlatego często jest tak, że Bóg najpierw realizuje charyzmat zgromadzeń w życiu ich założycielki, daje im osobiście doświadczyć jakiegoś swojego przymiotu, marzenia, by mogli je zrozumieć, przyjąć, pokochać i zanieść innym. Pan Bóg pozwolił doświadczyć naszej matce swojej czułej, troskliwej opieki, gdy zabrakło jej rodziców. Matka Antonina Mirska, ufna w miłość swego oblubieńca, prowadziła swoje zgromadzenie, troszcząc się o rozwój duchowy sióstr, jak i ich byt materialny. Kiedy zgromadzenie zostało na trwałe zakorzenione w kościele, matka mogła w pełni realizować zadania powierzone przez Bożą opatrzność, a boski oblubieniec podsuwał jej subtelnie natchnienia serca. Wezwanie Chrystusa: starajcie się najpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane, zaprowadziło naszą matkę założycielkę Antoninę Mirską do drugiego człowieka. Dostrzegając nędzę moralną społeczeństwa, a zwłaszcza młodych dziewcząt, podjęła się zadania ich formacji duchowej, moralnej i intelektualnej. Powstające zakłady poprawczo-wychowawcze, sierocińce i ochronki były realizacją jej duchowego testamentu, nic ponad miłość Chrystusa i wszystko na większą chwałę Bożą. Dziś, odczytując znaki czasu w różnym wymiarze pracy, kontynuujemy jej myśl i przesłanie. Prowadzimy katechizację dzieci i młodzieży, niosąc im Ewangelię Bożej opatrzności. Młodzież, pragnącą żyć Ewangelią w radości i czystości serca, dając świadectwo życia z wiary, zapraszamy do włączenia się w ruch opatrzności Bożej, prowadzony przez siostry katechetki w miejscach ich pracy. Chcemy razem modlić się o piękno serc młodego pokolenia i przykładem ukazywać wartości moralne. Wzorując się na metodach wychowawczych sługi Bożej Antoniny Mirskiej, uczymy młodzież właściwych wyborów i pomagamy odnajdywać sens życia i działania. Prowadzimy przedszkola. Katolickie, niepubliczne przedszkola prowadzone przez zgromadzenia znajdują się w Grodzisku Mazowieckim, Częstochowie i Twardogórze. Poprzez wychowanie dzieci i kontakt z rodzicami chcemy włączyć się w budowę zdrowego moralnie społeczeństwa i uczyć zachwytu nad dziełami Bożej opatrzności.

0: Prowadzimy młodzieżowy ośrodek socjoterapii dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Przeznaczony jest on dla dziewcząt z problemami wychowawczymi, które uczestnicząc w gimnazjum i zamieszkując w internacie, oprócz zdobywanej wiedzy szkolnej, uczą się zasad życia zgodnego z Ewangelią. Prowadzimy również domy pomocy społecznej dla dziewcząt i kobiet. W parafiach podejmujemy pracę jako katechetki, zakrystianki, organistki, opiekunki społeczne. Prowadzimy świetlicę zajęciowo-terapeutyczną dla ubogich dzieci i młodzieży. Posługujemy również w kancelariach parafialnych i kurii biskupiej. Staramy się także dostrzegać potrzeby dzieci zaniedbanych i rodzin w trudnej sytuacji materialnej i moralnej. To jest nasza karta Ewangelii o miłości Ojca Niebieskiego, którą piszemy w 32 placówkach w Polsce. Również w 11 placówkach poza granicami kraju prowadzimy różne dzieła. Domy pomocy społecznej w Szwajcarii, we Włoszech, ośrodek zdrowia w Kamerunie, przedszkola w Japonii. Posługujemy również jako pielęgniarki w domu starców w Japonii. Wszędzie tam, gdzie postawiła nas Boża opatrzność, staramy się przybliżać ludziom miłującą obecność Ojca Niebieskiego, aby mogli doświadczyć, że są kochani. Jako siostry zakonne, my też nosimy złote obrączki z wewnętrzną grawerką „Oblubienica Jezusa Chrystusa”. Nam również przy nakładaniu obrączki przez biskupa towarzyszą słowa: „Przyjmij obrączkę, znak przymierza z Jezusem Chrystusem, który wybrał Cię na oblubienicę. Dochowaj Mu wierności, abyś mogła radować się z Nim na wieki”. Każda obrączka, i zakonna, i małżeńska, kryje w sobie tajemnicę miłości. Jest znakiem wierności, u nas wyrażonej przez zachowywanie trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Droga do momentu, kiedy na naszym palcu zabłyśnie zakonna obrączka, jest długa i specyficzna. Jest to droga formacji serca, która trwa w naszym zgromadzeniu 9 lat. Ma ona 3 etapy: aspirat i postulat, trwający do 1 roku. Jest to czas bliskiego spotkania z Bogiem i ze sobą, ugruntowania wiedzy religijnej i poznawania ducha zgromadzenia. Kolejnym etapem jest nowicjat. Trwa 2 lata. Rozpoczyna się obłóczynami, kiedy siostry otrzymują strój zakonny, habit i biały welon oraz nowe imię. Na tym etapie formacji nowicjuszki uczą się modlitwy serca, zgłębiają sens rad ewangelicznych, zadania, cel i charyzmat zgromadzenia. Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów, w czasie których otrzymujemy zakonny krzyżyk. Ostatnim etapem formacji jest juniorat. Trwa 5 lat. Jest to okres odnawianych co roku ślubów czasowych, pogłębiania formacji zakonnej i zawodowej, podejmowania zadań apostolskich oraz przygotowania do złożenia ślubów wieczystych. Odpowiadając na miłość Jezusa, chcemy jej zawierzyć i odpowiedzieć miłością serca swego aż na wieczność. Młodość jest jak drogocenna szkatułka, do której Ojciec Niebieski włożył cenne klejnoty marzeń, pragnień, relacji, pierwszych miłości, wyborów, a także wielu pytań. Jak żyć, by być szczęśliwym? Jaką drogę powołania wybrać? Kogo obdarzyć darem miłości? I wiele, wiele podobnych. Jak znaleźć odpowiedź? Myślę, że tak jak wielu innych, przede mną i Tobą, otwierając serce przed sercem, wypowiadając swoje marzenia o szczęściu i miłości przed Bogiem, On, który odpowiada na szelest polnej trawy i ćwierkanie wróbla, nie pozostawi bez odpowiedzi Twego serca. Dlatego jeżeli chciałabyś skorzystać z naszej pomocy w szukaniu drogi Twojego życiowego powołania, to zapraszamy Cię na dni skupienia, rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje rozeznające, indywidualny pobyt w naszym domu czy inne formy spotkań z Panem. Zapraszamy Cię również na stronę naszą www.providentia.pl lub pisząc na adres referentki zgromadzeniowej siostra Tobiasza Stałychwo, ulica Okrężna 33, 05 827 Grodzisk Mazowiecki lub pisząc na jej e-mail siostratobiesza@wp.pl. Jakie są moje marzenia czy pragnienia? Myślę, że marzenia są delikatną struną każdej duszy. Strzeżemy ich, chronimy, dzielimy się tylko z przyjaciółmi. Czy jednak naprawdę spełniają się? Co więcej, czy mogą spełnić się w zakonie? Dla mnie być siostrą to nieustanne smakowanie tego życia. I jak to powiedział i nieustannie nam mówi Pan Jezus, jeżeli sól utraci swój smak, na cóż się przyda? Dlatego życzę sobie, jak i innym, tego nieustannego smakowania życia zakonnego.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Wtorek, 19 maja 2026 roku. 5 sekund temu minęła godzina 22 i dobrze, że to wszystko mam tutaj napisane na ekranie, bo trochę taki nieogarnięty w ostatniej chwili wpadłem dziś do studia. Nocna linia.

już się loguje do Facebooka, tak więc proszę meldujcie się na pokładzie nocnej linii, czy to pod postem, naszym nocnoliniowym postem na Emausowym Facebooku, czy to Messengerem także do pisząc do radia Emaus, bo tam też jestem dostępny, albo też do mnie, możecie bezpośrednio do mnie, chociaż tak jak mówię, za pośrednictwem Messengera Radia Emaus też się, można tak powiedzieć, internetowo widzimy. Meldujcie się, meldujcie swoją obecność na pokładzie nocnej linii. Zachęcam, bo już niedługo wakacje i wiecie, jak to jest. Te najpopularniejsze audycje przechodzą dalej, a te mniej niekoniecznie. No, to teraz tak na litość was trochę chyba biorę. Catching Flies, czyli taka łapka na, nie na myszy, na muchy z najnowszej, wczesnowiosennej płyty Beats and Pieces 2. No wyjątkowo mocno siedzi mi teraz tej wiosny w głowie i często też gości ostatnio, myślę, że mogliście się zorientować na pokładzie nocnej linii, ale nie tylko ostatnio. No chyba widać moje trochę, czuć moje nieogarnięcie, nie przygotowałem sobie kubka z wodą, a to jak mówił mi mój redakcyjny kolega, wydawca Piotr Wielicki, woda jest potrzebna i to nie za zimna i nie za ciepła, taka zmieszana, nie wstrząśnięta. Tak, no to co, no to słuchajcie, jechaliśmy z Michałem, moim synem, w niedzielny poranek na turniej piłki nożnej drużyn dzieciaków w wieku mniej więcej 8-11 lat. Odbywało się to w Grodzisku Wielkopolskim. No jeśli chodzi o sam turniej, no to były emocje, dziecięce emocje i rozpacz. No i cóż, na pocieszenie chłopakom i tej jednej dziewczynie, naszej jedynej gwiazdce z drużyny, Lenie, z GKS Tarnowia, mogliśmy powiedzieć prawdę, że zawodnicy z pozostałych drużyn byli przynajmniej o rok albo więcej starsi i o głowę wyżsi. Ale opowiadam wam o tym, bo mamy taki czas, ten fragment wiosny, że właśnie przemierzając nasz region, i to niekoniecznie tymi ekspresówkami, kiedy trochę musimy bardziej się skupić przy wysokich prędkościach na tym, co jest przed nami, ale właśnie drogami bardziej lokalnymi, no można powiedzieć, że Wielkopolska kwitnie rzepakiem. Jest przecudownie żółto-zielono i do tych wiosennych, intensywnych kolorów Catching Flies w samochodzie dopasował się nam wtedy w poranek, w niedzielny poranek idealnie. A było to gdzieś na odcinku między Opalenicą a Grodziskiem Wielkopolskim. Tam jest taka długa prosta. Pamiętam kiedyś wszystkie znaki były tylko po lewej stronie, jak się jechało do Grodziska, bo po prawej były szyny kolejowe, no ale już tych szyn nie ma śladu niestety. No i jest ta długa prosta, od jakiegoś czasu jest też poprzerywana miejscami rondami, a po bokach faluje morze kwitnącego rzepaku, a jeszcze do tego na dalszym planie są te chude, białe nogi i śmigła wiatraków. Natomiast w głośniku był ten kawałek, którym się dziś przywitaliśmy. Marseille od Catching Flies. No świetny, taki wiosenny, intensywnie świeży. No może nie aż taki świeży, bo był jednym z pierwszych singli zwiastujących nowy, tegoroczny album tego artysty, ale prezentowaliśmy go już jako właśnie wczesny singiel w zeszłorocznym, wakacyjnym rozkładzie jazdy, letnim rozkładzie jazdy. Więc chodzi mi teraz o to, że on ma w sobie te przyjemne, radosne, ciepłe powietrze. Jest taki przewiewny, może przestrzenny, to będzie lepsze określenie. I w tej szerokiej i głębokiej przestrzeni natury gdzieś na horyzoncie kręcą się jakieś takie nowoczesne, cywilizacyjne nutki, jak te smukłe śmigła energetycznych wiatraków w tle kwitnącego rzepaku. Krzysztof Łąka, dobry wieczór. Spotykamy się dziś w przedostatni
Na pewno w przedostatni. Tak, w przedostatni wtorek maja. Oczywiście na żywo, to chyba słychać. No może jeszcze nie towarzyszy nam za oknem aż tak zbyt ciepły wieczór, ale z każdym kolejnym dniem ma być cieplej, a nawet gorąco, więc i może wieczory staną się takie balkonowe do posiedzenia.

I witam już Jacka Sosiecznej, Anię z Tarnowa Podgórnego. Jest oczywiście Mariusz z Leszna, no czyli też to też Osieczna i Leszno to ta sama ekipa. I Emilia z Poznania. Fajnie. Słuchajcie, coś mi się tu zawiesiło, ale taki wtorek. No, dobra, jesteśmy. No a co za nami? A za nami telewizja, to znaczy właściwie dziewczyny z telewizji, TV Girls, takim ciepłym

bardzo dobrze pasuje do ich brzmienia, bo po pierwsze oznacza, że to jest taki niebanalny pop, a po drugie, że właściwie sięgając losowo po jakąś kolekcję ich piosenek tej grupy, to tak nie wiadomo właściwie, na jaki klimat brzmienia trafimy. Czy to będzie nostalgicznie kołysząca, właśnie taka ciepła, balkonowa ballada, jak przed momentem, a może to będzie taki sypialniany, cynicznie romantyczny ambient, cynicznie romantyczny, a może to też będzie potraktowane efektem pogłosu humorystyczny kolaż sampli, powycinanych i posklejanych z lat 60. i 70., bo właśnie gęste wykorzystywanie sampli z tamtego okresu, ale nie z takich, wiecie, ikonicznych, znanych przebojów, tylko bardziej zapomnianych ścieżek dźwiękowych, gdzieś można powiedzieć takich wrzuconych w kąt, często jazzowych, albo też z fragmentów dialogów z filmów, albo też, i to jest też charakterystyczne dla tej formacji, z fragmentów filmów takich instruktażowych, które w Ameryce w tamtym czasie były bardzo popularne, no albo w ogóle ze starych reklam radiowych. To wszystko przeszukuje i wybiera do swoich kompozycji formacja TV Girl, bo ich muzyka to jest taka, no nie wiem, czy to mogę powiedzieć, to jest takie, wiecie, wpadnięcie do lumpeksu i zrobienie z tych wszystkich ciuchów takiej współczesnej, oryginalnej, rzucającej się w tym przypadku w uszy stylówki. To też jest taki jednocześnie vintage'owy klimat, jakby już trochę takich wyblakłych zdjęć z Polaroida. 15 minut, kwadrans po 22, a my za oknem naszego studia Radia Emaus, sprawdziłem, mamy 14 stopni. To więcej niż było wczoraj w najcieplejszym punkcie poniedziałku. No więc liczę i czekam na te ciepłe, przyjemne wieczory. Zimna Zośka za nami. No ale wkrótce to jest, wiecie, od zimnej Hanki albo Anki zimne noce i poranki, wieczory i poranki. Słuchajcie, jak jest te stare przysłowie? To jest od zimnej Anki czy Hanki? Chociaż obydwie dziewczyny mają imieniny tego samego dnia. No, polecie. No w każdym razie, teraz jeszcze jest nadzieja, że takich ciepłych, girlandowych, rozświetlonych, tarasowych numerów będziemy grać sobie więcej. Natomiast gdybym miał wybrać kawałek na taki niepewny temperaturowo wieczór, a nawet zalatujący jeszcze chłodem, to wybrałbym ten.

Od świętej Anki chłodne wieczory i zimne poranki tłumaczy Ania, a Ania, każda Ania pewnie się zna, no bo Ania ma imieniny właśnie wtedy, czyli 26 lipca. Mi, potencjalnie najsmutniejsza dziewczyna w Danii, no bo uporczywie ściąga kąciki ust w dół, przez co sprawia wrażenie właściwie nie tylko smutnej, ale wręcz wkurzonej dziewczyny, choć teraz już trochę rzadziej się ta poza udaje. No i można podpatrzeć, że mi wybucha śmiechem, ale w zamian zdarza jej się pokazywać nam język. Slow Love z jej debiutanckiej płyty, która ukazała się już 12 lat temu. To takie z jednej strony właśnie chłodne, a z drugiej kuszące, uwodzące, rusałkowo zawodzącym śpiewem, elektroniczne, myślę, wyraźnie nocne, neonowe dźwięki. Tak, wiecie, to całość przywołuje nas jakby wieczorem, już po kąpieli, takim szeptem mówiącym: chodź, wyjdź w piżamce na balkon, pobujaj się przy mnie, zapatrz się w resztki śladów słońca na niebie. A potem szyja zawiana, mokra głowa zawiana i rano katar i kichanie. I żona pyta: gdzie ty tam wychodziłeś bez czapki na balkon? No ale liczymy, że ciepłe wieczory czają się już za rogiem, te prawdziwie ciepłe wieczory. A wiecie, że ja tak wychodząc takim ciepłym wieczorem, późnym wieczorem na balkon, często mam wówczas jeszcze ochotę na kawę. 60 ml czarnej kawy, gęstej kawy z kremą na wierzchu, a na to jeszcze 12 sekund spienionego mleka. W takich jednostkach funkcjonuje nasz ekspres, przedłużony do 60 ml espresso z mocą 8,5 ziarenka i 12 sekund spienionego mleka. No, wiem, że nie brzmi to zmysłowo. Brzmi technicznie, albo właściwie matematycznie. A w ogóle to na tej ochocie na kawę się kończy, bo to jest jednak, no, nie ta pora. Ale z kolei rzeźki poranek z kubkiem pobudzającej kawy na balkonie w piżamie to też jest bardzo dobry zestaw.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Prosto z Oslo, prosto z Norwegii, formacja Flank. No tu może nie w piżamce, ale w dresie wychodzi się z kubkiem porankiem na balkon. On najbalkoni, tak prosto i po prostu zatytułowany jest ten kawałek i ma on w sobie jednocześnie taką poranną leniwość, takie ziewanie i przeciąganie. To będzie ten trip-hopowy, niespieszny beat. To jest ten elektroniczny puls, ale zbudowany w takiej nieidealnej, niesterylnej estetyce lo-fi, ale ma w sobie też ciepły, prowadzący całość motyw gitarowy, pobudzający. Jest też balkonowa historia jego słów o zapatrzeniu się albo we własne poranne myśli, albo w przechodzących gdzieś tam na dole chodnikiem ludzi, albo w jeszcze takie nieoślepiające poranne słońce, albo po prostu w mijający za szybko czas. Natomiast ja lubię ten numer przede wszystkim dlatego, bo Ania, wokalistka formacji Flank, śpiewa tu takim czysto dziewczęcym głosem, w sensie nie takim dziecięcym dziewczęcym, ale takim optymistycznym, radosnym i beztroskim. Ma on w sobie to coś, z czego życie nas mniej lub bardziej skutecznie potem z czasem wytrąca. A do pary mamy teraz nasz polski odpowiednik tego numeru. Ma on dokładnie taką samą dawkę naturalnego, ale nienaiwnego optymizmu i uśmiechu.

0: Monika Bydgoszcz, Asia, Agnieszka pisze, ja też jestem, ja też z Tarnowa Podgórnego, Marysia z Ostrzeszowa i meldują się również na Facebooku Marta, Ania, druga Ania, a nie, to Ania, znaczy tak, to Ania, moja żona, Agata, Mikołaj, Paweł, jeszcze jeden Paweł, Kamil to Wrocław, wspominaliśmy już Mariusz, Ewa i jeszcze raz Marysia z Ostrzeszowa. No cóż, no to no prosimy o więcej. Zgłaszajcie łapkami w górę, albo w dół, albo serduszkiem, albo co to tutaj jest, zdziwieniem. O, jeszcze jest smutek. No tak, jest czasem jest i smutek. Zgłaszajcie swoją obecność na pokładzie. Fajnie wiedzieć, że jedziemy wszyscy razem, tu i teraz, w tym samym czasie, taką radiową wspólną ekipą. Wcześniej Nowika, jeszcze z futrem. I Spacer po miłość i te same składniki nienaiwnego, podkreślam to, nienaiwnego optymizmu, tak samo jak wcześniej u grupy Flank. Przez chwilę myślałem, co takiego właściwie miały w sobie pierwsze lata XXI wieku, że powstały wówczas mniej więcej w tym samym okresie, w tym samym czasie te dwa kawałki budujące małą, czystą radość z tego, że po prostu jesteśmy, albo wyrażającą tą ekscytację i nadzieję, a nie strach, co przyniesie jutro. Ale po chwili szybko zdałem sobie sprawę, że to nie o wiek Ziemi tutaj chodzi, ale o nas, o ten moment naszego życia, bo i Nowika, i Ania z Flank, no i też ja, mieliśmy wówczas po 20 kilka lat. No i stało się jasne. No więc teraz co pewien czas trzeba się muzycznie odmładzać. No bo nic na ziemi nie trwa wiecznie i stąd z tego metafizycznego wniosku pojawił się kolejny utwór, który zagraliśmy przed chwilą. Crack and Smack i jeszcze Costa G. Ta pierwsza dwójka, czyli Crack i Smack, to trójka, muzyczne trio z Holandii, tworzące funkującą muzykę elektroniczną, a ten trzeci, a w tym przypadku właściwie czwarty, Costa G, to muzyk ze słonecznego Los Angeles i dorzuca on tu jeszcze swoją ulubioną mieszankę, czyli taką zadymioną psychodelię z lat 60. i Britpop z lat 90. Nothing is Forever, kawałek z ich letniej, zeszłorocznej płyty, na której właśnie w tym numerze Costa G pojawił się gościnnie. Crack and Smack zazwyczaj kojarzą się właśnie z funkowym, takim tanecznym uderzeniem, takim na parkiet, ale w tym utworze zwalniają tempo, serwując coś bardziej organicznego, bardziej leniwego. Dostajemy tu ten ciepły bas, miękkie bębny i zamglone, rozmyte akordy, które brzmią, jakby były nagrywane nie cyfrowo, nie na Spotify'a, ale na analogową taśmę, czy jak to się mówiło, kasetę magnetofonową. Nic nie trwa wiecznie, mogłoby to zabrzmieć nostalgicznie ponuro, ale w tym wydaniu, w połączeniu ze słoneczną produkcją pachnącą Los Angeles, brzmi całkiem odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. To jest taki dojrzały optymizm, który jednocześnie akceptuje przemijanie i czerpie radość z chwili, z tej chwili, tu i teraz.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
0: A teraz zrobi się u nas bardzo leniwie.

Mam cię pod skórą. Piosenka klasyk, pełna miłosnej rozpaczy, śpiewanej do kleszcza. Medycyna tropikalna w wersji środkowoeuropejskiej. Michał Brał 2, a może 3 tygodnie temu razem ze swoją klasą ze szkoły udział w warsztatach w Nadleśnictwie Łopuchówko organizowanych i prowadzonych w ramach praktyk przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. No i efekt jest taki, że Michał teraz gada, że kleszcze wcale nie spadają na nas z drzew, tylko rzucają się na nas i atakują z wysokich traw i zarośli, że szybkie usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko zakażenia, że przez 3 tygodnie trzeba obserwować miejsce po ugryzieniu kleszcza, czy nie pojawia się tam powiększający się pierścień. No i jeszcze mówi, że ćwiczyli wyciąganie prawdziwych kleszczy w całości ze skóry pomarańczy. I to wszystko warto zapamiętać. Chyba z milion wykonań powstało tego nagrania. I've got you under my skin. Cole Porter napisał tę piosenkę w 1936 roku. Słuchajcie, 90 lat temu. Virginia Bruce wykonała ją wówczas w musicalu Born to Dance, a 10 lat później Frank Sinatra świadomie lub nie uczynił z niej hymn swojej twórczości. Potem w latach 90. Nana Cherry zastąpiła większość oryginalnego tekstu piosenki rapem na temat ofiar AIDS i zobojętnienia świata. Po drodze byli też m.in. Chris Botti, Seal, Diana Krall, Ella Fitzgerald, oczywiście jak miłość to i Michael Bublé. No i do Franka Sinatra, do duetu dołączył Bono, a gdzieś tam była ostatnio też nawet Lady Gaga. A my dziś na pokład nocnej linii wprowadziliśmy francuski szyk i uśmiech w głosie, Ben Lucas Soul. No niesamowicie leniwy, kołyszący, niemal reggae dubowy, taki głęboki beat, ale zmiksowany z ciepłym, nowoczesnym soulem. No właśnie, to teraz do pary. Teraz będzie królowa soulu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Karolina zgłasza swoją obecność i dopisuje, że przysnęło jej się przed audycją z dzieckiem, ale zdążyła i przybiegła do radia jeszcze przed rozpoczęciem naszego kursu. Agata dopisuje do listy swojego męża Karola, no i na pokładzie zameldował się też Michał. A za nami Aretha Franklin, no prawdziwa królowa soulu w swoim najbardziej zmysłowym, takim eterycznym i sennym wydaniu Daydreaming. Ten utwór to jest wręcz podręcznikowa definicja właśnie tego tytułowego bujania w obłokach. Tekst, który Aretha napisała sama, to jest myślę esencja beztroski z kobiecego punktu widzenia. I nie chodzi tu o jakieś tam uszczypliwe plotki i ploteczki z koleżankami przy kieliszku cydru. To opowieść o tym, jak myśli o ukochanym mężczyźnie całkowicie odciągają ją od codziennych obowiązków. Aretha śpiewa szeptem, zdejmuje buty i zaczyna bujać w obłokach. I to jest podróż do takiego czystego, radosnego zauroczenia. To ten moment, kiedy codzienne obowiązki przestają mieć znaczenia, w głowie gra tylko jedna najpiękniejsza melodia jasnej strony życia. Choćby z boku wyglądało to nawet na zwykłe gapienie się w sufit z dziwnym uśmiechem na twarzy.

0: Parowstolar, pionier i książę elektroswingu, miał pojawić się na pokładzie nocnej linii już w ubiegłym tygodniu, ale wypadł, bo pamiętamy, że niespodziewanie Stanisława Celińska zabrała nas w ostatnią podróż po Warszawie. Miałem od was duży odzew, że wykonanie piosenki Warszawa, że tekst Muńka Staszczyka w wykonaniu pani Stanisławy Celińskiej zabrzmiał w dniu jej odejścia wyjątkowo i niespodziewanie, albo że zabrzmiało to naprawdę jak pożegnanie nawet nie tyle z miastem, co z tą ziemską rzeczywistością. Wracamy w tym tygodniu do Parowstolara. 8 maja w jego ogrodzie zakwitły muzyczne czarne lilie, Black Lilies. Tak zatytułowany jest jego nowy singiel. No i mamy tu wszystkie rozpoznawalne elementy, które ugruntowały pozycję Parowstolara na międzynarodowej scenie, czyli połączenie elektronicznych rytmów ze swingiem, jazzem, no i takimi wpływami kinematograficznymi. A tu jeszcze doszedł taki duszny blues ze starych płyt. Natomiast, co było dla mnie dużą niespodzianką, szczególnie interesujący jest związek utworu z tegorocznym konkursem piosenki Eurowizji, ponieważ muzyk miał go zaprezentować w specjalnym występie podczas wielkiego finału tego konkursu w ostatnią sobotę, 16 maja. Ja to tak niepewnie mówię, że miał go zaprezentować, choć pewnie zaprezentował, ale ja nie wiem, bo nie oglądałem Eurowizji. Artur Orzech. On jeszcze tam komentuje ten konkurs, bo ja tak z tych czasów, co on komentował, poszczególne piosenki jestem.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: No dobra, wpływów starego jazzu i bluesa i starych zakurzonych płyt takich z plego targu będzie teraz jeszcze więcej.

0: Jasna Linia.
1: No i jakbyśmy się wybrali do Czaczu albo Czacza? Kojarzycie wioskę położoną całkiem niedaleko S5 do Wrocławia, w okolicach chyba Śmigla? Nie wiem, czy nadal, ale myślę, że tak. To jest wielki bazar rzeczy z niemieckich i holenderskich wystawek, od właśnie holenderskich rowerów, antycznych mebli, przez wybrakowaną porcelanę, lampy po lodówki i takie dederowskie gramofony. No i są tam wśród tych rodzynek albo gratów i rupieci, są płyty winylowe, ale raczej nie jakieś perełki, tylko takie w stylu Oktoberfestów z lat 70. I tak myślę, że Tomasz Stępniewicz, który stoi za projektem Skarby, wziął właśnie takie oktoberfestowe, imprezowe brzmienie, powycinał z niego sample i poukładał w nową opowieść podkręconą elektronicznymi bitami. No i dostaliśmy to, co przed momentem, a i co jest w całym projekcie Skarby, taki muzyczny, energetyczny recycling, całkiem analogicznie jak u Paru Stellara, ale tak w tym numerze to może wam zdradzę, że to nie były takie niemieckie tak naprawdę sample, ale w języku ormiańskim, z Armenii. No i słuchajcie, 3 minuty po 23, oczywiście przegięliśmy, ale tym to już się nawet przestaliśmy przejmować. Już za chwilę na naszej antenie Myśli Świętych, a potem cały czas dużo dobrej muzyki w klimacie, obiecuję wam to, Nocnej Linii. A ja wam dziękuję za wspólny wieczór, dziękuję za waszą obecność i przy radioodbiornikach, i na Facebooku. Cały czas możecie tam klikać, meldować się, bo tak jak mówiłem, od tego zależy nasza radiowa przyszłość naszych nocnych, późnowieczornych podróży. No to co, no może trzeba tą dziewczynę z tła już wyciągnąć na wierzch. Trzymajcie się ciepło, ma być ciepło i gorąco i tak pewnie będzie. Dobrej nocy, mówi Krzysztof Fąka. Do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna linia. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: przez różaniec łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia. W duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zalecenia niepokalanej dla nas wszystkich.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Dobranoc z Radiem Emaus.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grech. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się on z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
2: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
1: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grech w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzeby rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
3: Kardynał Grech przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grech zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
1: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszy pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielką mocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie Wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszy, ojciec Giustino Casciano.
2: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszy. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty. Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
1: Rektor sanktuarium w Kaszy podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
4: Więcej wiadomości na portalu Vatican News VA/PL i w mediach społecznościowych

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
2: Jezus modli się, zachowaj ich. Greckie słowo zachowaj, ustrzeż oznacza strażnika na warcie, kogoś, kto nie śpi, uważnie obserwuje i nie odpuszcza uwagi. Jezus nie prosi o izolację uczniów od świata, lecz nieustanne czuwanie pośród niego. Nie chodzi o ochronę przed życiem, lecz o czuwanie przed kimś. Jezus nie zabrał uczniów ze świata, ale jest kimś, kto czuwa. Kto pamięta o mnie, kiedy ja może zapominam polecić się jego opiece? Pomyśl, kiedy ostatnio powierzyłem Bogu to, z czym nie daję sobie rady, i czy naprawdę wiem i przypominam sobie, że Bóg ciągle nade mną czuwa?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Jasiu, powiem ci szczerze. Niechby cię tam byli ze skóry obdarli, bylem z kmicicowej bęben mógł zrobić. Dziękuję ci, Bogusiu. Mniej po twojej przyjaźni nie mogłem się spodziewać. Książę rozśmiał się. A skwierczałbyś na zapierzyńskim ruszcie. Wszystkie by twoje szelmostwa z ciebie wytopili. Mofua, chciałbym to widzieć. Ja zaś chciałbym cię widzieć w ręku kmicica, twojego miłego krewniaka. Twarz masz inną, ale z postawy jesteście do siebie podobni i nogi macie jednej miary i do jednej dziewki wzdychacie. Tylko, że ona nie doświadczywszy zgaduje, że tamten zdrowszy i że żołnierz lepszy. Takim dwom jak ty dałby rady, ale ja przejechałem mu po brzuchu. A gdybym był miał 2 minuty czasu, mógłbym ci teraz parol dać, że mój kuzynek nie żyje. Zawsześ był głupowaty i dlatego cię polubił, ale w ostatnich czasach zjełczał ci dowcip do reszty. Zawsześ miał dowcip w piętach i dlatego takeś przed sapiechą zmiatał, ażem cię znielubił.

piechę. Na powróz, na ten, którym Radziwiłła zwiążą. Dosyć sługam waszej książęcej mości. Trzeba by kilku z tych rajtarów rozstrzelać, którzy najwięcej krzyczą, i ład wprowadzić. Kazałem dziś rano 6 powiesić. Dobrze i zrobił. Słuchaj no, czy chcesz zostać na załodze w Taurogach? Bo muszę tutaj kogoś zostawić. I chcę, i proszę o tę funkcję. Nikt się tu lepiej nie sprawi. Żołnierz boi się mnie więcej niż innych, bo wie, że żartów ze mną nie ma. Z uwagi na Lovenhaupta lepiej, że zostanie ktoś poważniejszy od Patersona. Dasz-że sobie z rebelizantami rady? Upewniam waszą książęcą mość, że sosny żmudzkie będą rodziły łońskiego roku cięższe od szyszek owoce. Z chłopstwa ze 2 regimenty piechoty uczynię i po mojemu wyćwiczę. Na Włości będę miał oko, a jeśli rebelizanci którą napadną, wnet rzucę podejrzenie na jakiego bogatszego szlachcica i wycisnę go jak ser w worku. Na początek potrzeba by mi tyle tylko pieniędzy, żeby lafę zaspokoić i piechoty przybrać. Co będę mógł zostawię? Z posażnych? Jak to? To się znaczy z Bilewiczowskich, które w posagu z góry sam sobie wypłaciłeś. Żebyś mógł jako politycznie skręcić łeb temu miecznikowi, dobrze by było, bo to się lekko mówi, a szlachcic skrypt ma. Postaram się. Jeno w tym rzecz, czy skryptu gdzie nie wysłał, albo czy dziewka w koszule nie zaszyła. Wasza książęca mość, nie życzyłbyś sobie sprawdzić? Przyjdzie do tego, ale teraz muszę jechać i przy tym sił mnie ta przeklęta Febris całkiem zbawiła. Zazdrość mi, wasza książęca mość, że w Taurogach zostaje. Jakąś masz dziwną ochotę. Tylko czy byś ty czasem hakami kazałbym cię rozerwać? Czemu to tak tej funkcji się napierasz? Bo się chce żenić. Z kim? Spytał książę, siadając na łóżku. Z panną Bożobochatą Krasieńską. To jest dobra myśl. To jest przednia myśl, rzekł po chwili milczenia Bogusław. Słyszałem o jakimś zapisie? Tak jest, po panu Longinie podbipięcie. Wasza książęca mość, wiesz, jaki to możny ród. A onego Longina majątności w kilku powiatach leżą. Wprawdzie jedne z nich jakieś tam dziewiąte wody po kisielu zagarnęły, w drugich moskiewskie wojska stoją. Będzie procesów, bitek i zwad i zajazdów bez liku, ale ja dam sobie rady i jednego wyczółka nikomu nie ustąpię. Przy tym dziewka okrutnie mi się nadała, bo gładka i wabna. Jużem to zauważył zaraz po tym, kiedyśmy ją to zabrali, że udawała strach, a okiem ku mnie strzygła. Niech jeno tu jako komendant zostanę, z samego próżniactwa zaczną się amory. Jedno ci zapowiadam, żenić się nie będę ci zabraniać. Wszelako słuchaj no dobrze, żadnych ekscesów, rozumiesz? Bo to dziewka od Wiśniowieckich, samej księżnej Gryzeldy zaufana. Ja księżnej nie chcę obrazić przez estymę, ani pana starosty Kałuskiego także. Nie trzeba ostrzegać, odpowiedział Sakowicz. Bo skoro się chcę żenić regularnie, to i starać się muszę regularnie. Chciałbym, żeby cię odpaliła. Znam kogoś, kogo odpalili, chociaż jest księciem. Ale tak myślę, że mnie się to nie przygodzi. Dziwnie mi to ono strzyżenie oczyma dodaje otuchy. Nie przymawiaj, że temu, kogo odpalono, aby cię rogaczem nie uczynił. Wyrobię ci w dodatku do herbu rogi albo przydomek do nazwiska przybierzesz Sakowicz Rogaty. Ona z domu Bożobochata, a...

Sameś głupi. Cicho bądź, nie wywołuj licha. Brzydniesz mi coraz więcej. Bodajbym nie był ostatnim Polakiem, który waszej książęcej mości wierny pozostał, bo za moją wierność samą niewdzięcznością mnie karmią. Wrócę oto w domowe pielesze i będę siedział spokojnie, końca wojny wyglądając. Och, daj spokój, wiesz, że cię miłuję. Ciężko mi to zmiarkować. Diabeł mi ten afekt dla waszej książęcej mości wszczepił. Jeśli w czym są czary, to w tym. Sakowicz prawdę mówił, bo rzeczywiście Bogusława kochał. Książę wiedział o tym i dlatego opłacił mu, jeśli nie głębszym przywiązaniem, to wdzięcznością, jaką ludzie próżni żywią zawsze dla tych, którzy ich uwielbiają. Dlatego chętnie zgodził się na jego zamiary względem Anusi Bożobohatej i sam osobiście dopomóc mu postanowił. W tym celu około południa, gdy się czuł najzdrowszy, kazał się ubrać i poszedł do Anusi. Przyszedłem po dawnej znajomości dowiedzieć się o zdrowiu waćpanny, rzekł, i spytać się, czy li się waćpannie pobyt w Taurogach podobał? Kto jest w niewoli, temu się wszystko musi podobać, odrzekła wzdychając Anusia. Książę rozśmiał się. Waćpanna, nie jesteś w niewoli. Zagarnięto cię razem z sapieżyńskimi żołnierzami, to prawda. I kazałem waćpannę tu odesłać, ale tylko dla bezpieczeństwa. Włos ci tu z głowy nie spadnie. Wiedz o tym, waćpanna, że ja mało kogo tak szanuję jak księżnę Gryzeldę, której serca bliską jesteś, i wiśniowieccy i zamojscy moi koligaci. Waćpanna, tu znajdziesz wszelką wolność i wszelką opiekę. Ja zaś przychodzę jako życzliwy przyjaciel i mówię tak. Chcesz, to jedź, dam ci eskortę. Choć samemu mi żołnierze szczupło, ale radzę ci zostać. Waćpannę, ilem słyszał, wysłano dla odzyskania majątności zapisanych. Wiedz, że iż teraz nie czas o tym myśleć i że nawet w spokojnych czasach protekcja pana Sapieżyńska na nic, bo on jeno w Witebskie może wskurać. Tu nic. Zresztą sam się tą sprawą nie zajmie, jeno przez komisarze. Waćpannie trzeba by człowieka życzliwego, a obrotnego, który by strach i estymę u ludzi miał. Taki, gdyby się zajął, pewnie nie dałby sobie słomy zamiast ziarna w garść wetknąć. Gdzie ja, sierota, znajdę takiego opiekuna? Zawołała Anusia. Właśnie, że w Taurogach. Wasza książęca mość raczyłby sam? Tu Anusia złożyła rączki i spojrzała tak ślicznie w bogusławowe oczy, że gdyby książę nie był tak umęczon i sterany, pewnie by zaraz mniej szczerze począł o sakiewiczowskiej sprawie myśleć, lecz że mu amory nie były w głowie, więc odrzekł prędko: gdybym jeno mógł, nikomu bym tak wdzięcznej funkcji nie powierzał, ale ja wyjeżdżam, bo muszę. Na moim miejscu zostaje komendantem w Taurogach pan starosta Oszmiański Sakowicz. Kawaler wielki, żołnierz sławny i człowiek tak obrotny, jak drugiego na całej Litwie nie masz. Owóż powtarzam, ostań się, waćpanna, w Taurogach, bo jechać nie masz gdzie. Gdy wszędzie pełno grasantów i łotrzykowia, rebelizanci, wszystkie drogi infestują. Sakowicz ci tu da opiekę, Sakowicz cię obroni, Sakowicz rozpatrzy się, co można dla wywindykowania tych majątności uczynić. A gdy się tylko do tego raz weźmie, zaręczam, że nikt w świecie prędzej do pomyślnego końca nie doprowadzi. Mój to przyjaciel, więc go znam. I tyle tylko o nim, waćpannie, powiem, że gdybym ja sam majątności waćpanny zagarnął, a potem dowiedział się, że Sakowicz przeciwko mnie występuje, to bym się wolał ich zrzec dobrowolnie, bo z nim niebezpieczna się spierać. Byleby tylko pan Sakowicz zechciał sierocie przyjść w pomoc. Nie bądź mu jeno krzywa, dla waćpanny wszystko on uczyni, bo mu twoje śliczności głęboko w serce zapadły. Już on tam chodzi i wzdycha. Gdzie ja bym tam komu mogła wpaść w serce? Szelma dziewczyna, pomyślał książę. Głośno zaś dodał. Niechże Sakowicz wytłumaczy, jak się to stało. A waćpanna, nie bądź mu tylko krzywa, bo to człowiek zacny i ze znamienitego rodu, więc takim nie życzę pogardzać.